0: Emocjonalnie.
1: Ślub nie można było już przynieść, a jak żona teraz narzeczona tak trafiła do szpitalu, to trzeba było coś kombinować. Pozwolili nam przeprowadzić tutaj tą piękną ślubną ceremonię.
0: Okrim tebe, ja nikogo bliższy nie baczę w swojej życi.
2: Wielkie zaskoczenie, wielka radość. Życzymy wszystkich znanych brzegu młodej parze.
3: Dodaje dr Mariusz Grzesiak z łódzkiego szpitala. Ruslan i teraz już jego żona Walentyna przejechali do Łodzi 2 lata temu. Walentyna pochodzi z Dniepru, a Ruslan z okupowanego obecnie przez Rosjan obwodu Ługańskiego. Walentyna trafiła do szpitala, bo stan jej zdrowia zaniepokoił lekarkę prowadzącą ciążę. Na szczęście sytuacja została opanowana, a przyszłej mamie i dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Celem inwestycji jest ograniczenie zanieczyszczeń i realne oszczędności, w efekcie niższe rachunki dla mieszkańców. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z Gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
4: Bardzo ważną rolę, generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła. Ograniczają dostawy paliw kopalnych, ograniczają generalnie dostawy paliw zewnętrznych po to, aby zwiększać bezpieczeństwo dostaw i samowystarczalność.
3: Gliwice są drugim miastem w Polsce po Wrocławiu, które zdecydowało się na takie rozwiązanie. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Domy tymczasowe dla starszych lub chorych zwierząt proponuje gdańskie schronisko Promek. Pies lub kot trafi tam na kilka tygodni. Potem, jeśli człowiek i zwierzę będą czuli się razem dobrze, będzie możliwa jego pełna adopcja. Osoba tworząca dom tymczasowy ma zapewnioną pomoc, mówi Emilia Sanach, dyrektor prowadzącego schronisko gdańskie ZOO.
5: Z naszej strony jest i lekarz weterynarii zagwarantowany, i żywienie, i kojce, ale przed oddaniem zwierzęcia do adopcji mamy też prawo do sprawdzenia miejsca zamieszkania tego zwierzaka oraz w sposób niezaplanowany kontrolę w trakcie trwania tego domu tymczasowego.
3: Program przeszedł pilotaż, teraz jest wdrażany na pełną skalę. Iga Świątek nie sprawiła sobie prezentu na 25. urodziny. Raszynianka przegrała w 2 setach z Ukrainką Martą Kostiuk i odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. To najsłabszy wynik Świątek w Paryżu od 7 lat. Popełniła aż 39 niewymuszonych błędów. W 2 secie wygrała tylko 1 gema. Zdecydowanie straciłam kontrolę w meczu. Nie mogłam jej odzyskać, bo grałam coraz gorzej. Nie wyglądało to pozytywnie. Czułam się dziś zmęczona. Moje ciało nie mogło wykonać na korcie odpowiednich rzeczy. To nie zdarzyło mi się po raz pierwszy. Muszę nad tym popracować. Dziś będziemy trzymać kciuki za Maję Chwalińską. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra z francuską Diane Paris około 13:30. To nie był łatwy dzień dla polskich kibiców. Po porażce Igi Świątek już w 4. rundzie French Open nasi piłkarze dorzucili im kolejną gorzką pigułkę do przełknięcia. Biało-czerwoni we Wrocławiu przegrali towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Robert Lewandowski broni polskiej drużyny.
6: Wynik nie do końca odzwierciedla na to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się inną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. W perspektywie całego spotkania myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
3: Polacy okazję do rehabilitacji w oczach kibiców będą mieli w środę. Na Stadionie Narodowym w Warszawie też towarzysko zagrają z reprezentacją Nigerii.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. W chałupie unosił się trudny do wytrzymania smród. Mieszanka stęchlizny, przetrawionego alkoholu, niemytego psa i dymu papierosowego była odpychająca i nie tylko Zawadzkiej w pierwszej chwili zebrało się na wymioty. Brudny zwykle ignorował tak przyziemne sprawy, bądź nie pierwszy raz znalazł się na melinie. Mimo to domostwo Głuszków śmiało mogło rywalizować przynajmniej o top 3 na jego liście najbardziej zapuszczonych i odstręczających miejsc. Brudny poklepał gospodarza po policzkach. Jego żona siedziała zadowolona na krześle obok. Paliła papierosa i popijała tanie wino prosto z butelki. Ocknij się wreszcie, człowieku, zachęcał Brudny. Powiesz, co chcemy usłyszeć i już nas więcej nie zobaczysz. No, stary, dawaj. Chyba za mocno mu przyłożyłeś, rzuciła Zawadzka. Zasłużył sobie, pieprzony damski bokser. Barbara Głuszek chrząknęła, ale nie skomentowała. Na jej twarzy widać było liczne ślady po działalności męża. Świeżo podbite oko, zniekształcone wargi, stare blizny na łukach brwiowych i policzkach. Wlej mu do gardła trochę wódki, to może się ocknie. Mam lepszy pomysł. Brudny poszedł do kuchni i przyniósł garnek z zimną wodą. Wylał całość na głowę Głuszka.
2: Co jest, kurwa, Baśka?
1: Rozbudził się gwałtownie, w końcu załapał, co się dzieje.
2: To znowu ty, psie pierdolony?
3: Zamknij się, Jacek, ryknęła pani domu. Państwo zapłacili za nasz czas. Chcą tylko porozmawiać.
1: Głuszek zmarszczył brwi i usiadł. Kaszlnął kilka razy, a potem odchrząknął paskudny kawał flegmy, który tym razem miłosiernie wypluł do znalezionej pod ręką szmaty.
2: Ile?
1: Wymamrotał i dotknął obolałej szczęki.
3: 200 złotych dali. I powiesz im wszystko, co chcą wiedzieć. Zrozumiałeś, ty stary chuju?
1: Brudny pomyślał, że obraz zniszczeń na twarzy gospodyni mógł fałszować rzeczywistość. Zwłaszcza, że jej gabaryty predestynowały ją przynajmniej do stawiania twardego oporu. Czego chcecie? Zapytał gospodarz i spojrzał na Brudnego z podełba. Potrzebuję informacji na temat tego, co wydarzyło się w parafii w czerwcu 1982 roku. Byłeś wtedy ministrantem u proboszcza Wilczka. Czy to prawda?
2: Daj 500, to powiem.
1: Brudny pomachał palcem przed nosem Głuszka, ale ostatecznie sięgnął do portfela i wyciągnął jeszcze 300 złotych. Nie zdążył się zorientować, gdy pani domu błyskawicznie wyrwała mu z dłoni banknoty i schowała do kieszeni znoszonych dresowych spodni. Komisarz skierował wzrok z powrotem na gospodarza. Teraz Jacuś jak nas powiedzi, rzucił ostrzegawczym tonem. Byłeś wtedy ministrantem u Wilczka.
2: No byłem.
1: No i co z tego? Pewnej czerwcowej nocy przyszła do was kobieta i zostawiła pod drzwiami kołyskę z dzieckiem.
2: O, panie!
1: Głuszek zmarszczył brwi, próbując sobie przypomnieć.
2: Żebym to ja pamiętał.
1: Skup się, Jacek. Miałeś wtedy 13 lat. Dziecko przebywało pod opieką Wilczka około 2 tygodni.
2: A, tak, pamiętam tego bachora. Od początku darł mordę jak opętany. Mleka nie chciał pić, tylko w kółko wył. Mały demon, nie dzieciak.
1: Opowiedz dokładnie wszystko, co pamiętasz. Byłeś w zakrystii, gdy ksiądz odnalazł kołyskę?
2: Nie, ale po przyjściu od razu kazał mi się nimi zająć. Bo wiesz, w sumie to na początku było ich dwóch. Ale krótko i...
1: Dwóch?
2: No dwóch. Dwóch bliźniaków. Panie, jakie to diabły były.
1: A jak się nazywali?
2: Nijak. Nie mieli imion. To razem z księdzem proboszczem wymyśliliśmy jednemu Marek, a drugiemu Krzysztof. Tak jakoś po ostatnim kazaniu, w którym ksiądz proboszcz mówił o tych świętych właśnie.
1: Co się stało z pierwszym z nich?
2: No pamiętam, że 2 albo 3 dni po pojawieniu się tych niemowlaków ksiądz proboszcz wyjechał gdzieś w delegację do miasta i kazał mi się nimi zająć. Na rany Chrystusa, jak ja to sobie przypomnę, te kupy, pranie pieluch. Raz, gdy przebierałem jednego z nich, to nawet mnie, no wiesz, osrał. I
1: kiedy wrócił Wilczek?
2: No wieczorem chyba, ale już następnego dnia przyszedł jakiś facet, który zabrał jednego z nich.
3: Jak wyglądał ten facet?
2: No, postawny, elegancki, w garniturze. Jak jakiś dyrektor albo partyjniak.
3: Czy to on? Brudny wyciągnął z kieszeni płaszcza czarno-białe zdjęcie, które wyrwał z albumu Trochana. Na fotografii z chrztu znajdował się Olgierd Trochan w towarzystwie żony Joanny, która trzymała na rękach małego Filipa.
2: Tak, to na pewno ten facet. Pamiętam go, bo miał taką dużą głowę i wielkie bary.
3: Burza gradowa właśnie wkroczyła w szczytową fazę bombardowania dachu chałupy Głuszków. Brudny omiótł spojrzeniem sufit. Nie jawił się jako konstrukcja, którą można było obdarzyć pełnym zaufaniem. Komisarz wyciągnął z kieszeni płaszcza paczkę papierosów, poczęstował gospodarza i oba przypalił. Zaciągnął się kilka razy w milczeniu. I co było dalej? Zapytał po dłuższej chwili.
2: Nic takiego. Ten facet na pewno coś księdzu proboszczowi zapłacił, bo niedługo później ksiądz kupił sobie nowiutkiego poloneza, takiego czerwonego. Woził się nim później jak panisko, a ja musiałem opiekować się tym drugim bachorem. A był tak głośny, że czasem nie szło z nim wytrzymać. A ja cierpliwości nie miałem i czasem mu w dupę dałem, bo...
3: Wystarczy. Brudny uniósł dłoń na znak, że gospodarz ma zamilknąć. Myśl, że ten obszczymur nosił go na rękach i lał po tyłku, sprawiała, że zaczynał się gotować z wściekłości. Przez chwilę próbował opanować narastający gniew. Powiedz mi, jak długo ten drugi przebywał pod waszą opieką?
2: O, panie, żebym to ja pamiętał. Chyba ze 2 tygodnie, czy jakoś tak.
3: Ktoś o tym wiedział?
2: A skąd? To była tajemnica i ksiądz proboszcz kazał mi położyć jedną rękę na sercu, a drugą na Biblii i przysiąc, że nikomu o tym nie powiem.
3: Głuszek machnął ręką.
2: Teraz to już... Ech, panie.
3: I co dalej? Kto zabrał to niemowlę?
2: No, przyszła jakaś siostra zakonna, ale nie pamiętam jej imienia. Zresztą chyba nawet mi się nie przedstawiła. Wygląd miała nieprzyjemny i była szorstka w obyciu. Przyszła, wypiła na osobności kawę z księdzem proboszczem i zabrała malucha. Pamiętam, że nawet mi się trochę żal zrobiło i...
3: Gwidona? Tak się nazywała?
2: No nie wiem, nie pamiętam.
3: A może? Brudny pożałował, że nie ma przy sobie zdjęcia ze swojego chrztu, na którym leżał w ramionach siostry przełożonej. Wszystko jednak wskazywało na to, że to była ona. Skup się, Jacuś. A może pamiętasz, z jakiego zakonu?
2: Nie, naprawdę. Jej wizyta trwała krótko, a mnie ksiądz proboszcz zakazał słuchać, o czym rozmawiają.
3: Brudny zgasił papierosa w jednej z pustych butelek po tanim winie i spotkał się wzrokiem z Zawadzką. Zgodnie myśleli to samo. Głuszek nie zmyślał.
2: A czy Wilczek prowadził jakieś notatki w przypadku takich spraw?
3: Mógł to gdzieś zapisać?
2: Wątpię.
3: To miała być tajemnica aż po grób. Coś zaskrzypiało, następnie trzasnęło. W najsłabszym, łatanym już punkcie dachu w rogu izby nagle zrobiła się dziura i do środka zaczęła wlewać się woda.
2: Kurwa mać, zaklęła Głuszkowa. Znów to samo. Żadnego pożytku z tego starego pierdziela.
3: Pani domu z wysiłkiem podniosła się z krzesła i wyszła z pokoju, aby chwilę później przytargać wygniecione wiadro. Ustawiła je w punkcie, gdzie woda ciekła najmocniej.
2: W takim razie my już podziękujemy.
3: Brudny się wyprostował.
2: Gdybym miał jeszcze jakieś pytania, to się do ciebie zgłoszę. I dla jasności, Jacuś, jakby przeszło ci przez myśl, aby dzwonić na policję, to od razu poproś prowadzącego śledztwo inspektora Romualda Czarneckiego. On ci wszystko opowie. Co do reszty, radzę nie rozpowiadać o naszej rozmowie po wsi, bo oskarżę cię o utrudnianie śledztwa. A przy tym, co masz w aktach, możesz być pewny, że pójdziesz siedzieć.
4: Dobra, już dobra, rozumiem, gęba na kłódkę.
3: Głuszek wykonał gest, jakby zamykał usta na klucz.
2: I tego się trzymaj, Jacek.
3: Brudny wycelował palec wskazujący w twarz gospodarza, po czym subtelnie ukłonił się pani domu i przepuściwszy przodem Zawadzką, skierował się do wyjścia.
4: Jedno pytanie.
2: Głuszek wstał i oparł się o ścianę, jakby wciąż odczuwał jeszcze skutki prawego prostego. Brudny odwrócił się bez słowa.
4: Ten niemowlak, co to się nim opiekowałem u księdza proboszcza, toś pan był, no nie?
2: Atmosfera zgęstniała, ale tym razem Brudny nie poczuł kolejnej fali gniewu. Wręcz przeciwnie.
4: Pytam, bo tak naprawdę wspominam tamten czas bardzo dobrze. Dał mi pan wtedy 2 tygodnie świętego spokoju.
2: Brudny przez moment patrzył w oczy Jacka Głuszka, po czym odwrócił się i opuścił chałupę. Pomyślał, że świat to jedno wielkie bagno. Zmierzchało. Oksana Szczypenko od ponad 2 godzin siedziała z bagażami w hotelowej restauracji, bo niemiła i nadęta portierka nie miała zamiaru wydać jej kluczy do pokoju Brudnego. 6-krotnie próbowała dodzwonić się w tej sprawie do swojego faceta, ale za każdym razem odpowiadała jej automatyczna sekretarka. Niechętnie pogodziła się ze swoim losem, bo zrozumiała, że nie ma innego wyjścia. Zdążyła więc wypić kawę latte i 3 kieliszki martini, zjeść 2 kawałki ciasta czekoladowego z malinami oraz odgonić 3 natarczywych hotelowych klientów, którzy w niewyszukany sposób próbowali ją poderwać. Do tego typu lichych umizgów była przyzwyczajona i potrafiła sobie z nimi radzić. Nie mogła pogodzić się jedynie z faktem, że w hotelu był absolutny zakaz palenia papierosów, których ona, zwłaszcza w takich momentach jak ten, zwykle potrzebowała, aby ukoić nerwy. Niestety, jak na złość, daszek przy głównym wejściu został akurat zdemontowany, a na dworze rozpętała się burza gradowa. Szczypenko siedziała więc przy barze i co 2 minuty spoglądała na zegarek. A gdy krótko po 6 w końcu przestało padać, wyszła na zewnątrz i z ulgą zapaliła cienkiego mentolowego elema. Burza okazała się zbawienna dla miejskiego powietrza. Przegoniła smog i przyniosła świeżość. Szczypenko bardzo lubiła powietrze po burzy i postanowiła, że przespaceruje się po przyhotelowym parku. Pod koniec przechadzki zorientowała się, że właśnie wyciągnęła z paczki ostatniego papierosa. Postanowiła więc, że wyskoczy do sklepiku, który widziała, gdy dojeżdżała do celu taksówką. Nie czekała długo i już minutę później maszerowała na swoich wysokich obcasach wzdłuż płotu oddzielającego hotel od ulicy. Oksana należała do dość bojaźliwych kobiet, zwłaszcza gdy była zmuszona chodzić sama po zmierzchu. Nauczyła się więc wystrzegać podejrzanych typów, których zdaniem mogła uchodzić za wyjątkowo smakowity kąsek. Tym razem też miała się na baczności. Gdy przechodziła obok jednego z zaparkowanych na parkingu samochodów, jej uwagę zwrócił kierowca, który właśnie zapalał papierosa. W świetle płomienia dostrzegła jednak znajomą twarz i bardzo się z tego powodu ucieszyła. Bez namysłu podbiegła do otwartego okna. Tym samym Oksana Szczypenko nieświadomie popełniła bardzo duży błąd.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Pierwsza z przesłuchiwanych, kierowniczka pizzerii Balbina Frycz, nie była w stanie pomóc, bo nie widziała ani Brudnego, ani nikogo, kto pojawił się tuż po jego wyjściu. W tym czasie siedziała na zapleczu i zamiast zajmować się pracą, przeglądała Facebooka i Instagrama. Oczywiście do tego się nie przyznała, tłumacząc, że próbowała rozpisać godzinówkę na najbliższe dni dla szeregowych pracowników. Dla Czarneckiego nie miało to jednak żadnego znaczenia. W obu wypadkach jej zeznania były bezwartościowe. Większą nadzieję inspektor wiązał z przesłuchaniem Kacpra Klimka, który pracował tego dnia na zmianie jako jeden z kelnerów. Niestety jego spowiedź również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, gdyż młody student anglistyki odpowiadał akurat za stoły znajdujące się w części piwnicznej. Pozostała Katarzyna Wielowiejska, studentka pierwszego roku pedagogiki, której obowiązkiem było dbanie o klientów w pomieszczeniu na parterze. Czarnecki zauważył, że dziewczyna była zdenerwowana. Siedziała naprzeciw niego z dłońmi na udach, jakby chciała uspokoić drżenie nóg. Miała regularne, piękne rysy, a długi blond warkocz sięgał jej aż do pośladków. Drugą cechą charakterystyczną były bardzo duże, niezwykle niebieskie oczy, które zdawały się jeszcze większe niż w rzeczywistości za sprawą noszonych przez nią okularów. Inspektor przedstawił się z imienia i nazwiska, a ponieważ w takich sytuacjach dodatkowo przekazywał pełną informację na temat swojego stopnia i pełnionej funkcji, niektórzy przesłuchiwani już na starcie zaczynali panikować. Oczywiście zwykle nie mieli powodu, ale nazwy Wydział Dochodzeniowo-Śledczy czy Kryminalny brzmiały wystarczająco srogo, aby większość z nich natychmiast rezygnowała z ewentualnych myśli o naginaniu prawdy, a tym bardziej celowym kłamstwie. Widzę, że jest pani zdenerwowana, ale zapewniam, że niepotrzebnie, zaczął Czarnecki.
2: Może trochę, odparła nieśmiało Wielowiejska. Jeszcze nigdy nie byłam w takim miejscu, dodała niepewnie, rozglądając się po pokoju przesłuchań.
1: Nie będzie tak strasznie, jakby się mogło wydawać. To nie potrwa długo, zadam pani tylko kilka pytań i będzie pani wolna. Dziewczyna kiwnęła nieznacznie głową, najwyraźniej zaschło jej w gardle, bo głośno przełknęła ślinę. Chce pani pić? Czarnecki chwycił plastikową butelkę z wodą niegazowaną.
2: Nie trzeba.
1: Pani Katarzyno, naprawdę proszę się nie obawiać. Naleję pani, bo samemu pić mi niezręcznie.
2: Dobrze.
1: Inspektor napełnił szklankę Wielowiejskiej, a następnie swoją. Dziewczyna od razu skorzystała z okazji i upiła łyk. Pani Katarzyno, najpierw zadam kilka pytań do kwestionariusza osobowego. Pani imię i nazwisko?
2: Katarzyna Agata Wielowiejska.
1: Urodzona?
2: 7 stycznia 2000 roku.
1: Zamieszkała?
2: Ulica 1 Maja 7 przez 21.
1: Czy tam jest pani zameldowana?
2: Nie, pochodzę z Dąbia. Ulica Szkolna 72.
1: Imiona rodziców?
2: Marcin i Magdalena.
1: Co pani studiuje?
2: Pedagogikę.
1: Długo pani pracuje w pizzerii Koloseum?
2: Zaczęłam pod koniec wakacji, dokładnie 26 sierpnia.
1: Domyślam się, że to niełatwa praca.
2: No nie jest tak źle, choć w weekendy bywa ciężko.
1: A w dni powszednie?
2: No różnie. Zwykle ruch zaczyna się dopiero po 18. Oczywiście mam na myśli sam lokal, bo zamówienia na dowóz zaczynają się już koło 13.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, do tego czasu w lokalu nie jest zbyt tłoczno.
2: No tak jak mówiłam, bywa różnie, ale zwykle jest spokojniej.
1: Ilu klientów bywa w godzinach pomiędzy 13 a 15?
2: W dzień powszedni czy w weekend?
1: Rozmawiamy teraz o dniach powszednich, a dokładnie o poniedziałku.
2: No zwykle to spokojny okres, zdarza się, że wręcz martwy.
1: Czyli byłaby szansa, że zapamiętałaby pani klienta, który przyszedłby tego dnia coś zjeść?
2: Nie wiem, proszę pana, to zależy od klienta, wie pan. W tej pracy ludzie zwykle wyłączają się na jakieś ocenianie czy coś w tym stylu, ale czasem pojawiają się charakterystyczni klienci, którzy zapadają w pamięć, zwykle w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wielowiejska najwyraźniej poczuła się trochę pewniej. Otworzyła się, zaczęła mówić sama z siebie. To zawsze ułatwiało przesłuchanie świadka. A czy mężczyzna w czarnym płaszczu, ciemnych okularach i czapce mógłby znaleźć się w gronie klientów, którzy zwróciliby pani uwagę? Rzeczywiście pamiętam takiego mężczyznę. Obsługiwałam go. Był trochę dziwny. Po wejściu do środka nawet nie ściągnął czapki i ciemnych okularów. Miał jednak w sobie coś... Dziewczyna zarumieniła się nieco. Takiego męskiego. Przystojny był, no. Czy w tym czasie do lokalu przyszło więcej klientów? Tak, ale nie pamiętam dokładnie. Musiałam obsłużyć ze 3 albo 4 stoliki. Pamiętam, że jak na tę godzinę ludzi było całkiem sporo. Dobrze. Czarnecki zapisał kilka wniosków. A zwykle jak dużo czasu zajmuje pani posprzątanie po kliencie, który opuścił lokal? No to zależy, proszę pana. Szef zawsze nas ciśnie, aby robić to jak najszybciej, ale wie pan, różnie bywa. To zależy od tego, ile akurat mamy gości, ilu przy danym stoliku i od zamówienia, które złożyli.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Tragedia na Dolnym Śląsku. Mężczyzna wskoczył do stawu w miejscowości Krośnice koło Milicza i zniknął pod powierzchnią wody. Mimo akcji służb życia 31-latka nie udało się uratować. Według ustaleń mężczyzna wszedł do wody po alkoholu. Niepokojące prognozy na lato w Polsce. Ma być długie, cieplejsze niż zwykle i bardzo suche. Gorąco ma zrobić się już w drugiej połowie czerwca. W niektórych regionach może być nawet ponad 30 stopni. Co to oznacza? Z ekspertami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Oczywiście nie będzie gorąco codziennie, ale możemy spodziewać się wielu upalnych dni, ciepłych nocy i gwałtownych burz, co oznacza pogłębiającą się suszę. Nie ma wątpliwości w rozmowie ze mną klimatolog z lubelskiego UMCS-u, dr Krzysztof Bartoszek.
2: Więc tutaj trudności, jeśli chodzi o uprawę roślin, no będą występowały, te problemy będą narastały.
1: A to oznacza jeszcze większe ryzyko pożarów w lasach oraz wysychanie jezior i rzek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Klimatolodzy podkreślają jednak, że to tylko prognozy. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich ten związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Już dziś rozpocznie się rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przemek Taranek.
3: Jednym z nowych kierunków jest humanistyka cyfrowa, gdzie można będzie zdobyć kompetencje językowe i informatyczne, wyjaśnia Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji.
4: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
3: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u profesor Piotr Jedynak.
5: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
3: Nowym kierunkiem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji jest też lingwistyka i technologie językowe. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Na Uniwersytecie Jagiellońskim na przyszłych studentów czeka prawie 10 tysięcy miejsc na studiach pierwszego stopnia i 7 tysięcy na drugim stopniu.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Robert Biedroń, Lewica.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
7: Pani Ewa Szedler, Polska 2050.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Pan Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
10: Dzień dobry.
7: Pan Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
11: Dzień dobry.
7: Pan Bartłomiej Pejo, Konfederacja.
11: Witam bardzo serdecznie.
7: Szanowni Państwo, prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Jak mówił, uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska. Prezydent Karol Nawrocki zamierza Wołodymirowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego. Posłuchajmy prezydenta.
12: Dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. Z wielkim smutkiem to przyjąłem, bowiem budując relacje polsko-ukraińskie, zaznaczę, drodzy Państwo, że oczywiście w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, przeciwko bandycie, którym jest Władimir Putin, jest oczywiście strategicznym celem Rzeczpospolitej Polskiej, ale tak nie buduje się relacji między narodami. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
7: Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan popiera taką decyzję?
10: Oczywiście sytuacja, w której na Ukrainie po raz kolejny już i w sposób niezwykle oficjalny prezydent Ukrainy gloryfikuje ludobójców ZUPA, no powoduje, że nie możemy na to pozwalać w tym sensie, żeby no taka osoba miała najwyższą godność, najwyższe polskie oznaczenie. No nie możemy czcić kogoś, kto czci ludzi, którzy w sposób niezwykle okrutny, zaplanowany mordowali Polaków.
7: Wasz prezydent Andrzej Duda za waszych rządów Prawa i Sprawiedliwości Wołodymirowi Zełenskiemu to odznaczenie nadał.
10: No i wtedy, kiedy nadawał, nie miały miejsca takie rzeczy, żeby imieniem bohaterów UPA nazywać dużą jednostkę wojskową. Ja z perspektywy czasu być może był to błąd, ale jakby nie winię tu pana prezydenta, no bo analiza wsteczna zawsze skuteczna. No nie ma daru proroctwa, żeby myśleć, co tam w przyszłości być może jeszcze Włodymyr Zełenski zrobi. Do pewnego momentu te kwestie takie tożsamościowo-historyczne były obiecujące, bo Włodymyr Zełenski nie wywodzi się z tych kręgów nacjonalistycznych, z tych partii, zwłaszcza popularnych na zachodniej Ukrainie, które właśnie upaczciły. I wydawało się, że jest politykiem, który no, ma na to bardziej taki trzeźwy osąd na te kwestie, no, ale niestety okazało się, że nie. No i tutaj decyzja może być tylko jedna, moim zdaniem.
7: W 2017 roku, kiedy rządziliście, szefem MSZ-u był Witold Waszczykowski, to mówił tak, nasz przekaz jest bardzo jasny, z banderą do Europy nie wejdziecie, mówimy to głośno i jasno. Po tym jego oświadczeniu był wzywany polski ambasador do Kijowa. Chcę powiedzieć, bo taka była seria wtedy w 2017 roku, między innymi zakazaliście wjazdu do Polski szefowi Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy Wołodymirowi Wiatrowiczowi w ramach rozmaitych reperkusji we wzajemnych relacjach. Już 10 lat temu te kwestie były bardzo napięte, więc proszę nie mówić, że wtedy, kiedy Włodymyr Zełenski dostawał to odznaczenie, nie było problemu. Był inny kontekst, bo była wojna, ale problem nie był rozwiązany.
10: Ale nie dotyczył on w tak jaskrawy sposób samego Włodymyra Zełenskiego, kiedy on doszedł do władzy. To o właśnie jego poprzednik, jego główny konkurent Poroszenko bardziej jakby no, wspierał te środowiska, które UPA gloryfikowały, a Zełenski był do niego w pewnej kontrze. Więc no, trzeba zauważać te zmiany w polityce ukraińskiej. I oczywiście wtedy, kiedy pojawia się jakiś przyjazny gest wobec nas, to na ten przyjazny gest przyjaźnie odpowiadać, ale kiedy zdarza się gest absolutnie nieprzyjazny, no to też nie możemy go ignorować.
7: To czy to nie jest fiaskiem polskiej polityki zagranicznej generalnie, że w sytuacji, kiedy Zełenski dochodzi do władzy, rzeczywiście nie będąc reprezentantem tych skrajnych środowisk, to finalnie kończy się tak, że on także przyjmuje tę retorykę i czerwono-czarne barwy UPA?
10: W pewnym sensie jest, aczkolwiek powiedziałbym, to jest taki usprawiedliwiony błąd. To znaczy zachowanie Włodymyra Zełenskiego jest absolutnie nieracjonalne. Znaczy ciężko w stosunkach międzynarodowych zakładać, że druga strona będzie działać w sposób niezgodny ze swoim twardo szacowanym interesem.
7: A dlaczego pan uważa, że odwoływanie się do etosu UPA na ukraińskim rynku nie jest dla niego korzystne?
10: No być może na czysto wewnętrznym rynku, natomiast Ukraina jest w stanie zagrożenia egzystencjalnego i dużo bardziej Ukraina potrzebuje Polski niż Polska Ukrainy. I w tej sytuacji działania, które nic by nie kosztowały w sensie wymiernym, jakieś nie kosztowałyby ani dolarów, ani pocisków, ani żołnierzy, ani niczego, które pozwoliłyby budować przyjaźń między Polską a Ukrainą, której Ukraina bardziej potrzebuje niż Polska obecnie, no to działając w swoim dobrze pojętym interesie, Ukraina powinna w tym kierunku działać. No niestety działa w sposób przeciwny. Szkodzi przede wszystkim najbardziej sama sobie, ale no niestety, tak jak mówię, nie mogą takie działania pozostać bez reakcji.
7: Robert Biedroń.
11: To, co się wydarzyło, oczywiście po stronie ukraińskiej wymaga naszej zdecydowanej reakcji, nie może być zgody i w tej sprawie akurat całe środowisko polityczne chyba w Polsce ponad podziałami mamy od zawsze chyba jednoznaczne stanowisko. Trzeba potępiać wszelkie próby upamiętniania UPA. Pamiętamy rzeź wołyńską. Ja sam zresztą chodziłem do szkoły w Ustrzykach. Całe środowisko polityczne chyba w Polsce ponad podziałami mamy od zawsze chyba jednoznaczne stanowisko. Trzeba potępiać wszelkie próby upamiętniania UPA. Pamiętamy rzeź wołyńską. Ja sam zresztą chodziłem do szkoły w Ustrzykach Dolnych. W Bieszczadach się wychowałem. Miałem w klasie Ukraińskiej.

0: Przecież co do tego nie ma żadnej wątpliwości organizacji. Więc w tej sprawie powinniśmy oczekiwać po pierwsze zmiany decyzji, po drugie przeprosin. Ale uważam, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest histeryczna. Po pierwsze, środowisko pana prezydenta miota się od ściany do ściany i dzisiaj pan Horała po raz kolejny to salto mortale polityczne wykonał, którym z jednej strony chwalą prezydenta Dudę kilka lat temu, że nadaje taki order i bronią tej decyzji pomimo krytyki wówczas, która miała miejsce. Dzisiaj uważają, że ten order trzeba odebrać. Trzeba w tej sprawie być konsekwentnym i zdecydować się, po której stronie Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Duda i Nawrocki stoją. Ja przypomnę, że taki order dostał na przykład Benito Mussolini. Nie słyszałem, żeby prezydent Nawrocki próbował odbierać order Orła Białego Mussoliniemu, cesarzowi Hirohito, ale pośmiertnie można odebrać.
1: Ale już nic w Polsce nie zrobi
0: takie order. I tutaj trzeba mierzyć naprawdę proporcje. Ukraina popełniła Ogromny błąd.
2: No dobrze, to jak pan zareagował? Załóżmy, że order Orła Białego został przyznany za heroizm narodowi ukraińskiemu, a Zełenski był po prostu twarzą tego oporu. To jak pan by zareagował? Bo przypominam, mogę sięgać jeszcze dalej. W 2017 roku to było to, co zacytowałem. Relacje nasze z Ukraińcami, trudne relacje dotyczące ich wypierania się odpowiedzialności UPA za zamordowanie bestialskie kilkudziesięciu tysięcy Polaków mają długą historię. Jak pan by zareagował, jeżeli okazuje się, że tak jak powiedział minister Horała, do władzy w Ukrainie dochodzi człowiek, który nie wywodzi się z tego nurtu, jednocześnie stawia opór Rosjanom, a finalnie i tak ląduje w tej symbolice UPA?
0: Prezydent Nawrocki ma bardzo proste narzędzie, z którego w pierwszej reakcji można skorzystać, bez histerii, bez paniki. A tu przypomnę, mówimy o głowie państwa, która powinna mieć
2: że ma telefon,
0: dystans. Tak? Powinien zadzwonić do prezydenta Załęskiego, powiedzieć: chłopie, co ty wyprawiasz?
2: No ale Załęski już coś zrobił, nie wycofa się z tego przecież.
0: Wycofa się, nie wycofa. Zależy, jakie argumenty ze strony polskiej padną. Naprawdę, my mamy narzędzia do tego, żeby wywierać presję na naszego sojusznika.
2: Ale Załęski wie, jakie są nasze argumenty, to akurat wie doskonale, bo nawet kiedy był w 23 roku w Polsce po wybuchu wojny, to usłyszał, jakie są nasze argumenty.
0: I myśli pan, panie redaktorze, że jeżeli zabierzemy mu ten order, to on
2: nie,
0: nagle...
2: Nie, ja pana pytam, co
0: ja
2: pan zrobił.
0: Nie. Ja bym zadzwonił i doprowadziłbym do tego, co bardzo dobrze wychodziło, akurat tu muszę pochwalić Lechowi Kaczyńskiemu, który prowadził taki dialog, który zmieniał pozycję ukraińską. Było bardzo trudno, ja przypomnę. Ten dialog był trudny, prowadził go w trudnej sytuacji, ale jednak prowadził. To mamy iść na wojnę dzisiaj z Ukraińcami? No naprawdę, pamiętajmy o proporcjach.
2: Dobrze, tylko
1: poza wojną z Ukraińcami, nie robieniem nic.
0: Wydajecie order z jednej strony, a z drugiej strony odbieracie. Z jednej strony używacie wszelkich argumentów, żeby chwalić tę decyzję i za chwilę zmieniacie to zdanie.
2: Dobrze, jeśli pan pozwoli, to tak, ale panie pośle, wypadałoby, żeby polskie najważniejsze oznaczenie nie było dawane.
0: Oczywiście,
2: a potem
0: trzeba je szanować.
2: Dwa lata później zabierane. Zakładam, że to jest dość fundamentalne. Lech Kaczyński, tylko że to były inne realia. Rok 2006. Nasze narody pokazują całemu światu, że nie ma takiego zła w historii, którego nie można przezwyciężyć. Umiejmy z miłosierdziem i odwagą wspólnie modlić się do Boga słowami: odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. Lech Kaczyński sprzeciwiał się nazywaniu ludobójstwem Wołynia. Nie dlatego, że nie uważał, że to za ludobójstwo, tylko uważał, że to utrudni relacje z Ukrainą. Natomiast po jego śmierci, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to też przy udziale sporej części państwa tutaj siedzących w studiu przyjęliście uchwały w sprawie Wołynia, gdzie Wołyń został nazwany mianem ludobójstwa, więc to jest trochę inna dzisiaj epoka, ale posłuchajmy pana premiera, bo pan premier tak stara się być, ustawić w roli arbitra między jednym prezydentem, a drugim. Posłuchajmy.
3: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca z

0: to już wobec zagrożenia rosyjskiego, to było coś, jest coś bezcennego.
1: Robert Kropiwnicki, no może premier trochę zaklina rzeczywistość, bo mimo świadomości ze strony Zełenskiego, że Polska jest ważnym sojusznikiem, że w trudnej chwili mu pomogła, no to jednak powtarzam, zwraca się w tym kierunku UPA i premier chce szukać balansu między dwoma prezydentami, czy w ogóle taki balans jest możliwy?
2: Czy przede wszystkim potrzebne są rozmowy i premier Donald Tusk odpowiada za bieżącą politykę zagraniczną i bezpieczeństwo państwa polskiego i z tego powodu namawia właśnie do rozmów i do właśnie wycofywania skrajnych poglądów, bo to jest zawsze groźne. I prezydent Zełenski jest pewnie, potrzebuje jakiegoś takiego, tych nacjonalistów ukraińskich do wewnętrznej polityki. My wiemy, czym jest UPA dla nas. Oni mają, Ukraińcy mają dzisiaj inne postrzeganie
1: dobrze,
2: UPA.
1: Ale panie pośle, no dobrze, ale przez 20 lat do, przynajmniej do elit ukraińskich dotarło nasze stanowisko. Zatem jeżeli Zełenski robi to, co robi, to robi to z pewną świadomością, jaka będzie reakcja w Polsce i jak taki gest zostanie przez nas odebrany.
2: Pewnie waży, co jest dla niego ważniejsze.
1: Czyli,
2: ważniejsze
1: to, jest, czyli reakcja w Polsce nie jest ważniejsza dla niego, tak? Nie jest
2: myślę, że takiego dokonał wyboru, ale też proszę pamiętać, że prezydent Nawrocki jest już 9 miesięcy czy prezydentem i nie znalazł czasu, żeby pojechać do Kijowa, choć domagał się, żeby prezydent Zełenski przyjechał najpierw do Polski. Prezydent Zełenski przyjechał do Polski, był w Polsce, a prezydent Nawrocki ciągle nie znalazł czasu albo odwagi, jak mówią niektórzy, żeby pojechać do Kijowa.
1: Odwagi, na czym to polega pana zdaniem, że Nawrockiemu brakuje odwagi, żeby pojechać do Kijowa?
2: Bo to jednak jest miejsce, w którym toczy się wojna, spadają drony, jest atakowany.
1: Panie Boże, czy pan poważnie chce powiedzieć, że prezydent boi się pojechać do Kijowa. Przypominam, że kilka tygodni po wybuchu tej wojny był tam Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim. Wielokrotnie był premier Donald Tusk, wielokrotnie był Andrzej Duda.
2: Wielu przywódców było, ale Nawrocki ciągle tam nie pojechał. I nie wiem dlaczego. Czy z powodów właśnie politycznych, że nie chce wykonać takiego symbolu, czy się obawia? Nie mam pojęcia. Wiem, że
1: no dobrze, ale czy pan uważa, że jak Nawrocki pojedzie, to załatwi to, co przez 20 lat nie udało się załatwić?
2: Może po prostu zrozumie też, że polityka międzynarodowa wymaga rozmów i aktywności takiej bieżącej, a nie tylko pohukiwania na konferencjach prasowych. I inaczej jest w momencie, kiedy Zełenski ma relacje z Nawrockim bezpośrednie i rozmawia z Nawrockim, to co robi chociażby Andrzej Duda? Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Zełenskim na bieżąco. I to się ucierać. Bo w tym wszystkim jeszcze proszę
1: pamiętać. Przypominam panu, już nie wchodząc w detale, przypominam, że mimo rozmów Andrzeja Dudy z Wołodymirem Zełenskim był na przykład bardzo poważny konflikt o import ukraińskiej żywności, kiedy Zełenski oskarżył nas, że w sumie zamykając swój rynek pomagamy Putinowi, więc tych napięć było
2: sporo. Jest i będzie cały czas, dlatego potrzeba rozmów, żeby je rozwiązywać. Przypomnę też, że równolegle ekshumacje na Wołyniu idą i są kolejne zgody na kolejne miejsca do robienia porządku, w sensie takim, że oddania hołdu tym, którzy tam zginęli. I to się też toczy, więc to nie jest tak czarno-białe. My nie możemy wybierać jednej rzeczy i robić wokół tego histerii, bo ta wypowiedź prezydenta Nawrockiego wydaje się, że jest taka ad hoc kompletnie nieprzemyślana. Być może, że jakby miał agendę rozmów z prezydentem Zełenskim, żeby normalnie zacząć funkcjonować, a nie robić właśnie taką politykę tylko do wewnątrz. Jak będzie każdy robił tylko politykę do wewnątrz, no to pójdziemy na kurs kolizyjny. I to jest niestety najgorsze. Dzisiaj Nawrocki nie chce rozmawiać z Ukrainą i to jest najlepszy prezent dla Putina.
1: Pani Ewa Szedler, czy pani wierzy w to oświadczenie ukraińskiego MSZ-u, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków? Nie możemy pozwolić, bo spory o przeszłość podważyły nasz opór wobec wspólnego wroga teraz, gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję.
3: Absolutnie w to nie wierzę i uważam, że decyzja pana Zełenskiego była fatalna. Tym niemniej jesteśmy tutaj świadkami tego, że polityka wewnętrzna liczy się bardziej do prezydentów niż polityka międzynarodowa.
1: Czyli dla Zełenskiego i dla Nawrockiego?
3: Tak uważam. Zdecydowanie tak uważam. Dlatego, że prezydent Zełenski musiał wiedzieć, jak to zostanie odbrane w Polsce, a jednak podjął świadomą decyzję, że uderzy niestety w najwrażliwsze miejsce Polaków mieszkających, czy rodzin poległych, czy na Wołyniu, czy we wschodniej Małopolsce, a jednak to uczynił. I tak samo nasz pan prezydent Nawrocki zaczął z bardzo wysokiego C, właściwie z najwyższego C. A dyplomacja często polega na tym, aby mówić być może ciszej, mniej spektakularniej, ale dowieść jakiś temat, przepraszam, no,
1: jeszcze,
3: do końca.
1: Przepraszam, że przerywam, jeszcze najciekawszy przed nami, dlatego że proceduralnie to jest tak, że Rada Orderu Urlopowego się zbierze w przyszły poniedziałek, natomiast ostateczne decyzje o odebraniu ma i tak pan prezydent po zaopiniowaniu przez tę Radę, ale na decyzję prezydenta musi być kontrasygnata premiera, a zatem będziemy tu mieć jeszcze wojnę polityczną wewnątrz Polski, czy odbierać, czy nie odbierać, panie Waszedler.
3: To czy wolno mi właśnie też przerwać i dokończyć, że właśnie teraz będziemy mieli kolejny spektakl pokazywania, kto jest tutaj silniejszy, kto jest ostrzejszy, tylko i wyłącznie wewnątrz
1: Polski. A pani
3: by
1: odebrała ten order?
3: Ja nie odebrałabym tego orderu, ponieważ sam fakt dawania i odbierania już stawia ten order nie w takiej pozycji, jak ja chciałabym widzieć, właśnie jako największe, najistotniejsze odznaczenie naszego państwa. Uważam, że akurat jednym z argumentów, dla których dostał pan prezydent Zełenski ten order, było pogłębianie przyjaźni między narodami. Rzeczywiście to nie ma tego miejsca, ale od razu przekazał jednak ten order na rzecz wszystkich Ukraińców walczących i to się nie zmieniło. I dlatego musimy to ważyć i musimy roztropnie podchodzić, a uważam, że dyplomacja ma też inne narzędzia, które być może nie są aż tak spektakularne, ale bardziej bolesne i w ciszy mam nadzieję, że dyplomacja pracuje, aby porozumieć ją i wyjść.
1: Prezydent między wierszami skrytykował MSZ za zbyt słabą jego zdaniem reakcję. Pan Bartłomiej Pejo, ale w sumie to państwo powinni wypinać piersi do orderów, to może nie najlepiej to brzmi, natomiast to szef waszego klubu, Grzegorz Płaczek, który jest jednym z członków Rady Parlamentarnej przy prezydencie, to on zainspirował pana prezydenta i to jest jego pomysł, żeby odebrać order.
4: Tak, to jest apel przewodniczącego Płaczka. Zachowanie pana prezydenta jest prawidłowe. Natomiast państwo używacie często takich pojęć jak przyjaciele z Ukrainy. Przyjaciele nie mordują, przyjaciele nie topią.
1: Dobrze, uważajmy na język.
5: Właśnie.
1: Przodkowie przyjaciół, jeśli już rozumiem, przodkowie przyjaciół, obecni Ukraińcy nie mordują, nie topią, nie gwałcą Polaków ani Polek. Bądźmy precyzyjni.
4: Obecnie Ukraińcy pod przewodnictwem pana prezydenta Zełenskiego plują w twarz Polakom i nie ma czegoś takiego jak jedna prawda i druga prawda. Prawda jest jedna, panie redaktorze i szanowni państwo, i do tej prawdy powinniśmy dążyć. Ekshumacja to jedno, dwa, chociażby w Polsce pomnik rzezi wołyńskiej i pytanie do nas.
1: No to chyba nikt nam nie zakazuje.
4: No ale to jest pytanie przy tym wątku do całej klasy politycznej. Dlaczego polscy przedstawiciele parlamentu, pan prezydent, jeszcze pan prezydent Duda nie byli przy otwarciu, przy odsłonięciu pomnika rzezi wołyńskiej, ale skandaliczne są słowa, jeśli chodzi o wypowiedź pana premiera. Otóż, żeby każdy ma prawo do swoich interpretacji. Jakich interpretacji? Interpretacja jest, to jest prawda, to nie jest interpretacja. Kolejna kwestia, ambasada Polska. Stoimy na stanowisku, że każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną. Jak kształtować pamięć historyczną? Pamięć historyczna jest jedna, prawda jest jedna. I my się nie powinniśmy w ogóle tutaj zastanawiać, tylko jednoznacznie powiedzieć jasno. I nie powinno być takiej sytuacji, że będzie jakaś bijatyka polityczna po decyzji pana prezydenta o odebraniu Orła Białego. Pan premier absolutnie powinien to zaakceptować, bo to podpisać.
2: Mówimy nie ma w ogóle, o teraźniejszości, tak,
4: o teraźniejszości,
2: a nie o sobie, to, co było 80 lat temu.
4: Czy trzeba może pójść dalej, ja to tak zrozumiałem. Może użyć jakichś argumentów. Może zablokować w pewnym momencie jakąś pomoc Ukrainie, bo przynajmniej w tym...
1: Chwileczkę, panie pośle, pan by grał tą kwestią pomocy Ukrainie, żeby uzyskać efekt dotyczący odniesienia się do historii, tak?
4: Absolutnie tak.
2: I wolałby pan mieć ruskie czołgi do
4: mówimy o tym od samego początku? Nie wolałbym, bo Zełenski w końcu też musi się ugiąć i zrozumieć, że to my pomagamy, że w interesie Ukrainy jest pomoc Polski, a nie odwrotnie.
1: No to wy akurat to byście chcieli pomagać jak najmniej, żebyśmy...
4: Nie, panie redaktorze, jeśli chodzi o pomoc militarną, bo przecież to są miliardy złotych. Ponad 100 miliardów lekko licząc przekazaliśmy w uzbrojeniu, w czołgach, w amunicji na Ukrainę. I co my mamy teraz w zamian? Mamy
2: plucie,
4: nie przesadziłem, to są dane. Mamy w tym momencie plucie przez prezydenta Zełenskiego w twarz Polakom. Tym wszystkim pomordowanym rodzinom, ale i całemu narodowi polskiemu. To jest skandaliczne, że nie ma jednoznacznej wypowiedzi właśnie ponad podziałami politycznymi.
5: Najbardziej...
4: To my się tu zastanawiamy, czy jest jakaś jedna prawda i druga prawda.
5: Ja apeluję. Jeśli
6: to,
5: co można, to, słuchajcie.
4: To są wypowiedzi Donalda Tuska i ambasadora Polski na Ukrainie.
1: Panie pośle, tak słyszeliśmy te wypowiedzi, specjalnie je zaprezentowałem, tak jak pan słyszał, państwo słyszeli, Robert Biedron.
5: Ja mam prośbę, słuchajcie, w sprawie tego, co się stało w Wołyniu, do tej pory była zgoda z całego spektrum politycznego w Polsce. Rozumieliśmy tą sprawę, ten ból, upamiętnialiśmy ją. Myślę, że to, co teraz się dzieje w tej dyskusji, to jest idealny prezent dla Putina. Znaczy, jeżeli ktokolwiek dzisiaj się cieszy z tego, co się w tym studio dzieje, co się dzieje wokół tego orderu, wokół tej dyskusji. Dobrze, kto do tego doprowadził? Pan jest politykiem. Pan musi trzeźwo patrzeć na sprawy. Nie może pan sobie pozwalać na to, że pan ulega jakimś prymitywnym emocjom, które są idealnym prezentem dla Putina. On teraz, słuchając pana, otwiera szampana.
1: Panie pośle, ja mam jedną prośbę. Zakładam, że...
5: No przegramy wszyscy.
1: Panie pośle, tylko takie rozumowanie, że to jest interes Putina, pojawia się po obu stronach. Prezydent Nawrocki mówi, odwoływanie się przez Zełenskiego do UPA, to jest dokładnie... Panowie, bardzo proszę, to jest powielanie tezy Putina, że Ukraina to są właściwie naziści. A pan mówi, nie mówmy o podziałach, bo to pomaga Putinowi. No to jest taki argument ad Putinom, który właściwie zamyka dyskusję w każdym możliwym...
4: I gdzie jest ta granica? Co
1: mnie zastanawia...
4: żeby było odebrać ten order.
1: Mnie zastanawia, rozumiejąc nasz interes w tym, żeby Ukraina walczyła z Rosją i pomocy jej, zastanawia mnie, dlaczego my przez 20 lat nie jesteśmy w stanie uzyskać jakiegoś elementarnego kompromisu w sprawach historycznych. Ruszyły ekshumacje i dobrze, że ruszyły. Zresztą bardzo późno ruszyły. Natomiast w sprawach UPA, symboliki pewnej,
4: bo nie ma żadnego postępu. Do tego podchodzimy, znaczy, panie redaktorze.
2: Ale też proszę
4: cała
2: pamiętać,
4: klasa polityczna.
2: Że
5: ja akurat tą historię znam osobiście i uważam, że w Polsce brakuje naprawdę chęci dialogu w tej sprawie.
2: Znaczy nie ma długiej rozmowy, tak, i to prawda. W sensie, ja wywodzę się z rodziny, która na Pokuciu, co prawda nie na Wołyniu, miała bardzo złe doświadczenia z tym właśnie, z mordami w roku 1944-1945. I mnie w rodzinie banderowcy byli od początku, wiem od dzieciństwa, czym są byli banderowcy. I dokładnie też rozumiem, że dzisiaj jest inny moment, że to nie jest ten czas, kiedy będziemy wyciągać tę flagę i mówić o tym, że najważniejsza jest historia.
4: To jest najlepszy moment.
2: Nie, bo też ważne jest dzisiaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski. I dzisiaj skłócanie nas właśnie z Ukraińcami jest najgorszym, co może się wydarzyć. My musimy robić tę robotę.
4: Dzisiaj nie chcą
2: musimy
4: rozliczać to. Będą rozmawiać po zakończeniu wojny.
2: I musimy rozliczać to. Musimy prowadzić ekshumację, żeby oddać hołd tym, którzy tam w nieludzkich warunkach zginęli. Ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie Polski i Europy dzisiaj. I o tym też, że no to jest niestety prawda, że gro Ukraińców inaczej postrzega UPA niż my. Bo my mówimy, że to jest ludobójstwo i że to były bandy banderowskie tak naprawdę. I tak my to postrzegamy. Oni patrzą na to, że to było ruch wyzwolenia.
4: To jest kwestia patrzenia. Kto brutalnie tak morduje ludzi?
1: Marcin Choroła.
2: Bandyci. I to, no było, to była banderka.
4: Ale trzeba z tą informacją do nich dotrzeć, a nie głaskać Putina po głowie, Zełenskiego po głowie.
1: Nie budujmy gradacji, jak się morduje. Mordy są mordami. Natomiast pytanie jest to takie, do Marcina Choroły. Na ile gesty mają znaczenie? Bo w lipcu 2023 roku prezydenci Zełenski i Duda byli na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Łódzku i oddawali hołd ofiarom Wołynia w 80. rocznicę tej rzezi. Okazuje się, że po 3 latach nic z tego nie zostało.
7: Dokładnie tak. I ja nawet powiem więcej. Ja osobiście prywatnie, jako obywatel, jako Marcin Chorała, bardzo długo uważałem tak, jak to przed chwilą tutaj powiedział poseł Kropiwnicki, że w naszym strategicznym interesie jest współpraca z Ukrainą, że teraz jest nie czas, tylko no nie był czas, bo Ukraina dopiero co powstała i kształtowała swoją państwowość. Nie był czas, bo była pomarańczowa
1: rewolucja. Dobra, ale
7: rewolucja.
1: To proszę te adresy kierować także do ludzi, którzy współpracowali z Lechem Kaczyńskim. Oczywiście, on miał takie myślenie.
7: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ja uważam, że to nie był błąd, bo to nie jest prawdą, co mówi poseł Biedroń, że nie było woli do dialogu. Problem był taki, że nie było woli do dialogu po jednej stronie, po stronie ukraińskiej.
4: Nadal nie ma.
7: Po stronie polskiej było kilkadziesiąt lat woli dialogu, gestów, ustępowania i one się regularnie spotykają z odrzuceniem ze strony ukraińskiej. Więc
4: no to po nim jeszcze mamy
7: chwileczkę. Moment, kiedy trzeba powiedzieć, no już dosyć.
1: To dlaczego w takim razie, mówi pan, naprawdę z wnętrza ma pan rozumieć, rozumiem, kalendarium w głowie długiej naszej deklarowanej gotowości na rozmowę z Ukrainą. W 2023 roku prezydent, wasz prezydent, przy waszych rządach daje Zełenskiemu w tej konkretnej sytuacji order Orła Białego, teraz mogę sobie odbierać. No to trzeba było może nie dawać.
5: Przy całej krytyce.
7: Jeszcze raz powtórzę, być może trzeba było nie dawać, aczkolwiek ówczesne gesty, tak jak ten, o którym pan przed chwilą wspomniał, były obiecujące. No można było zakładać, że zaszła, po pierwsze w ogóle Zełenski nie jest z tego nurtu politycznego na Ukrainie, który banderyzm gloryfikował, wykonuje gesty, które oceniamy jako zdecydowanie nie idące tak daleko, jak powinny, ale jednak w dobrym kierunku, no warto to wzmocnić. Jest wola dialogu, jest wola porozumienia. No ale jeżeli się okazuje, że z naszej strony są gesty, on wykonał pewien mały gest, po czym robi w tył zwrot i robi gest przeciwny, totalnie przeciwny, no to trzeba zareagować. I tu pytanie, które może umknęło w jazgocie. Mam pytanie do tych, którzy mówią, żeby Zełenskiemu teraz tego orderu nie zabierać. To co miałby zrobić jeszcze Zełenski? Że to jakby, gdzie jest ten moment, kiedy w ten sposób zareagujemy?
2: Czyli nie jak gloryfikuje
7: naprawdę, jak rozumiem.
1: Drodzy Państwo,
5: teraz mądry po szkodzie. Najpierw mu dajecie order, a później drodzy się zastanawiacie, co zrobić.
2: Mówią, że to błąd.
5: Drodzy cały państwo, PiS.
1: Będziemy do tego tematu wracać, bo tak jak mówię...
7: Nie, ja wiem, co zrobić. Ja się pytam was, co was.
5: Order kolejny dajcie.
1: Przyszły poniedziałek będzie spotkanie kapituły. Przejdźmy
2: do... Ja zapraszam pod pomnik Grzesi Wołyńskiego do Mostawy. Który został ustawiony niestety w fatalnym miejscu, bo polskie władze też nie zadbały o to, żeby miał godne miejsce.
1: Przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Szanowni Państwo, Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ten projekt przewiduje możliwość zawarcia umowy notarialnej przez dwie osoby tej samej płci i ta umowa byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co do takiej ustawy jest zgoda koalicji, ale nie zgadza się na taką ustawę, już prewencyjnie to ogłaszając pan prezydent. Posłuchajmy szefa gabinetu pana prezydenta, minister Paweł Szefernaker.
8: Chciałbym w imieniu pana prezydenta wskazać na to, o czym pan prezydent mówi od samego początku. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Te ustawy, które dzisiaj są procedowane, de facto wprowadzają instytucję związku partnerskiego. Jedna ustawa to jest ustawa, która definiuje tą umowę, a druga ustawa to jest ustawa, która wprowadza do całego systemu prawnego Rzeczpospolitej instytucję związku partnerskiego i partnera. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
1: Robert Biedroń, w waszej trudnej koalicji po 2,5 roku udało wam się taką ustawę minimalną z punktu widzenia środowisk LGBT przyjąć, a tutaj już bardzo szybko i prewencyjnie prezydent ogłasza, że nie podpisze tego dokumentu.
5: Myślę, że to są przedwczesne deklaracje. Ja chciałbym się spotkać z panem prezydentem. Zwróciłem się już do pana prezydenta z prośbą o takie spotkanie, bo uważam, że póki ta ustawa jest procedowana, to trzeba o niej rozmawiać i trzeba być otwartym na różne argumenty. I mam nadzieję, że pan prezydent wierzy, że będzie otwarty także na argumenty i ją można jeszcze modyfikować. Szczerze mówiąc, nie wiem, co można jeszcze zmodyfikować w tej ustawie, żeby ona była jeszcze bardziej okrojona. Przypomnę, my dyskutujemy o jakichś rozwiązaniach w tej kwestii ćwierć wieku już. Wtedy pojawiły się pierwsze projekty i do dzisiaj nie został wypracowany żaden kompromis.
1: Dobrze, a jeżeli pana prawo czy umiejętność przekonywania nie doprowadzi do spotkania albo nawet na spotkaniu nie przekona pan prezydenta, to czym to się skończy, pana zdaniem?
5: Wetem prezydenta.
1: Tylko, że czyli nie będzie żadnego rodzaju...
5: No nie będzie, bo jeżeli prezydent będzie wetował każdy projekt, no to tak się to będzie kończyło. Tylko ja chciałem powiedzieć, pan prezydent może sobie wetować, tylko tej miłości ludzi nie da się zakazać. Ludzie nadal będą w takich związkach. Oni żyją w Polsce.
2: Nikt tego nie chce zakazać.
5: O, i się odezwali.
7: Ale no żyją, no.
5: Ci ludzie żyją w Polsce i chcą, żeby w 2026 roku ich sprawy, nasze sprawy zostały rozwiązane. Ja,
4: może porozmawiajmy o tych sprawach.
5: Ja mogę panu opowiedzieć, na przykład takim, że jeżeli mój partner wpadnie pod samochód, traci świadomość, trafi do szpitala, ja nie mogę decydować o jego życiu i zdrowiu.
4: Na jakiej podstawie? Oczywiście, że pan może, na podstawie upoważnienia.
5: Nie ma czegoś takiego. Panie, pan,
4: sam jestem upoważniony do dostępu do danych medycznych.
5: No i to jest ta dyskusja.
4: Kilku osób panie, w polskich szpitalach, więc proszę.
5: Nie ma czegoś takiego.
1: No, Robert Biedroń.
4: Oczywiście, że
5: upoważnienie trzeba dać za każdym razem. On musi mieć świadomie dać upoważnienie świadomie, w tym konkretnym przypadku, że można decydować o jego życiu i zdrowiu. Nie ma upoważnienia na całe życie w takich sprawach. Nie. Panie, pan się poducz trochę, bo ja już mam dość tej dyskusji.
4: Pan się poducz, bez argumentów. Pan się poducz, bo oczywiście, że taka możliwość jest i stąd.
5: Idziemy o zakład.
1: Drodzy państwo,
5: milion złotych z panem
1: się nie mogą się panowie założyć, chociaż sprawa jest zbyt poważna. Różnica dotyczy tego, że zdaniem pana posła Bartłomieja Pejo można dostać taki in blanku upoważnienie do dostępu informacji zdrowotnej zdaniem pana Roberta Biedronia za każdym razem.
7: Panowie, każdego mogę zrobić swoim pomocnikiem.
5: Panowie,
4: ja mam
5: panowie, jeszcze raz. Gdyby była możliwość uregulowania tych kwestii, to wy naprawdę sądzicie, że ja, takie osoby jak Śmiszek, który jest doktorem nauk prawnych, nie uregulowałby sobie takiej kwestii.
4: Tak, bo wam chodzi zupełnie o co innego. No, chodzi wam o to, żeby zrównać parę jednopłciowe z małżeństwem. No nie, i powiedzcie to wreszcie wprost.
5: Więc ja uważam, że to nie jest problem w tym, czym jest ta ustawa i co jest w tej ustawie. Problemem jest to, że dla polskiej prawicy dyskusja na temat związków partnerskich, na temat zakazu jest po prostu paliwem politycznym. Oni czerpią przyjemność ze znęcania się nad tym tematem, nad tymi ludźmi, nad tą kwestią i dlatego to nie jest uchwalone.
1: Pani Ewa Szedler, Polska 2050.
3: Ja muszę przyznać, że ja moje podejście do związków partnerskich.
1: Pani jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zajmuje się pani teologią, więc to jest pani podejście będzie ciekawe.
3: Nawet doktoryzowałam się na KULU. I przeszłam swoistą drogę w podejściu do godności ludzi, którzy w Polsce też żyją. I nie ukrywam, że takim momentem dla mnie granicznym było to, jak zostałam matką. Po prostu jak zostałam matką. I zaczęłam sobie na pewnym etapie zadawać pytania. Bo kiedyś nie rozumiałam. Nie rozumiałam ani fenomenu homoseksualizmu, ani związków partnerskich i tak podchodziłam ostrożnie, nie znając tej przestrzeni. W momencie, kiedy zostałam matką, zaczęłam zadawać sobie pytania, jak czują się ci inni? Bo moja wrażliwość niestety wskazuje na to, że nie można nikogo w naszym kraju traktować jako człowieka drugiej kategorii. A osoby homoseksualne są traktowane jako osoby drugiej kategorii. Najlepiej byście ich w ogóle nie widzieli. Najlepiej byście ich do szafy schowali.
1: Chwileczkę, panie proszę, ale proszę bez epitetów. Panie poseł ma prawo do swoich poglądów. Zaraz panowie odpowiedzą.
7: Mówi o naszych poglądach.
1: To zaraz odpowiecie.
3: Bo ci ludzie nie mają tych samych praw. Płacą tak samo podatki, żyją tutaj i chociażby z tej racji powinny być wiele spraw uregulowanych. A ta ustawa, pan tutaj bzdury opowiada o konstytucji, proszę pana. Ta ustawa nie wprowadza wielu rzeczy nawet do tego prawa, tylko wy stworzyliście tutaj takiego potworka, którym straszycie, bo zaraz będą wybory i trzeba sobie słupków nabić, tylko o to wam chodzi. I jeszcze dla uściślenia. 80% osób, do których dedykowana jest ta ustawa, to są ludzie w związkach heteronormatywnych. To nie są wcale pary homoseksualne. 80%. 1/3 dzieci już dzisiaj przychodzi na świat w takich związkach.
1: Dobrze, ale wie pani, tylko że emocje budzi ta furtka, bo rzeczywiście ta umowa o wspólnym pożyciu będzie mogła dotyczyć kobiety i kobiety, mężczyzny i mężczyzny, kobiety i mężczyzny. Natomiast oczywiście te dwa pierwsze warianty budzą emocje na prawicy. To jest oczywiście, zwracam się do mojej lewej, czyli tak naprawdę prawej strony. Bo ja jak marszałek...
7: Odwróciłeś.
1: To prawda.
7: Ale jak to jest właśnie.
1: W każdym razie chcę zapytać, czy dla panów jest nie do zaakceptowania wariant taki, że partnerzy zawierają, czy dwie osoby zawierają umowę notarialną, ona jest rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i to, co dostają, to, co mogli dostawać,
3: notariusza,
1: przepraszam, potem rejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego, mogą mieć wspólnotę majątkową, dostęp do informacji medycznej i możliwość dziedziczenia. No nie to ma, niewiele jest.
7: Nie, nie? Ma, po pierwsze, nie Marcin ma w Polsce Chorała. Innej wspólnoty majątkowej niż wspólnota małżeńska. To po pierwsze. Nawet tak językowo, jak ktoś siedział w prawie...
1: No, ale można zmienić prawo i wprowadzić innego typu wspólnotę.
7: Tylko dlaczego? Otóż, szanowni państwo, nie mówimy tu o żadnym prześladowaniu kogokolwiek. Nie mówimy o tym, że osoby homoseksualne są jakimiś osobami drugiej kategorii. Nie znajdziecie w Polsce ani jednego przepisu,
1: nie wiem, czy
7: który by warunkował...
1: Czy wszyscy koledzy pana by się z tym zgodzili? Poseł nawet. Kaleta, poseł Piotr Kaleta w dyskusji w parlamencie, co pan pewnie słyszał, powiedział, że no może ktoś będzie chciał niedługo zawrzeć związek partnerski z psem. Więc wiem, a to nie jest tak, że wszyscy
4: ale,
1: pana
4: ale
1: się
4: co to, ale co to ma do to nie pary jednopłciowych?
7: To po pierwsze, no, ale
9: właśnie
7: po
9: prostu, to panie, argumentu.
7: Ale po drugie, to pan
1: związywanie, jeśli pan pozwoli, relacji między dwoma ludźmi, do relacji między człowiekiem a psem, przyzna pan, że jest nadużyciem.
7: Ale przepraszam, jest to wątek poboczny, jakby pan chciał pytać posła Kaletę, to proszę
3: pana,
7: go zaprosić.
3: To padło na tej debacie.
7: Ja powiem o czym innym. Nie ma w Polsce obecnie żadnego przepisu, który by różnicował status prawny osoby ze względu na jego orientację seksualną, który w ogóle by dostrzegał, żaden przepis, nie dostrzega tego, jaką kto ma orientację
10: sytuacja
7: seksualną.
10: Sytuacja faktyczna jest jednak inna.
7: Sytuacja faktyczna jest inna, ponieważ sytuacja faktyczna jest taka, że mamy jeden szczególny rodzaj związku między dwoma osobami, który powstał, bo różne były instytucje społeczne, że tak powiem, które zaginęły w pomroce dziejów. Ale przez tysiące ewolucji człowieka, lat ewolucji człowieka, uznano, że rodzina rozumiana jako monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, przynajmniej potencjalnie ukierunkowany na posiadanie dzieci, to jest pewna szczególna forma życia społecznego, która wiąże się z pewnymi szczególnymi obowiązkami, a w ślad za tymi obowiązkami, idą pewne szczególne przywileje.
1: Ale to wiemy, panie pośle, to wiemy, wszyscy wiemy, bo część z nas nawet widzi, bo nie mam obrączkę. Ja wiem, jak to działa, dobrze, ale chcę zapytać panów, czemu, ale panowie, jeśli pan powie, ale czemu dla tak rozumianej przez was rodziny, która wedle konstytucji jest chroniona przez państwo, dlaczego uważacie, że związki panowie, że innego typu związki stanowią zagrożenie dla takiej rodziny?
7: Ja nie mówię, że stanowią zagrożenie. Ja tylko uważam, że ze względu na pewne szczególne cechy takiego związku, on ma szczególne obowiązki i z tych obowiązków wynikają przywileje i uważam, że tego rodzaju przywilejów nie powinny mieć innego rodzaju związki, które niech sobie żyją.
10: Ale czy to zabiera jakieś przywileje?
1: Panie pośle, chwileczkę. A gdyby Robert Biedoń z Krzysztofem Śmiszkiem przyszli do urzędu i wyłącznie się zarejestrowali i mogli się nazywać małżeństwem, nie mają żadnych innych przywilejów, to pan by się na to zgodził, czy nie?
7: Znaczy, to byłoby mylące co do nazewnictwa, ale co ja bym... Ale na co ja bym... Małżeństwo to jest małżeństwo. Ale ja się... Ja uważam, że można by zrobić jedną rzecz. To znaczy tak, ja mogę dowolną osobę testamentową upoważnić do dziedziczenia po mnie. Mogę dowolnej osobie udzielić pełnomocnictwa.
1: To możemy zrobić.
7: To możemy stworzyć nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, która za jednym zamachem byłaby pakietem tych spraw.
1: A przecież to jest to.
7: Panie redaktorze, nie, bo ja nie mogę na przykład obecnie w drodze umowy cywilnoprawnej zawrzeć z panem redaktorem wspólnoty majątkowej, bo wspólnota majątkowa jest tylko małżeńska. Ja nie mogę zrobić tak, żeby pan po mnie dziedziczył jak rodzina, a przecież tylko testamentowo, co zabezpiecza prawa do dziedziczenia też rzeczy.
1: Tak naprawdę na drodze ku zgodzie Marcina Chorały na związki osób tej samej płci są wyłącznie kwestie wspólnoty majątkowej.
7: Nie. Wszelkie przywileje, które są, ale wiecie
9: ale
7: dlaczego?
9: Bo na nie,
7: dajcie jeszcze jedno zdanie.
1: Ostatnie zdanie. Nie,
7: bo w następnym kroku idzie skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
9: A Trybunał się wypowiedział w tej sprawie.
7: I ta skarga mówi tak. Mamy w Polsce dwa rodzaje rodzin, mających pewne prawa. I te prawa są nierówne, bo są takie rodziny, co nie mogą adoptować dzieci,
9: dlatego
7: co nie mają całego szeregu innych przywilejów.
9: Równość.
7: I TSUE na pewno wtedy orzeknie, że oczywiście, że tak, że
1: Bartłomiej
7: te związki też mają dzieci.
4: Czy zgodzicie się państwo...
9: Nie wie, o czym mówi.
4: Zgodzicie się państwo z taką tezą, że mamy fatalną demografię w tym momencie, a za kilkanaście
1: bez
4: lat...
1: Bez wątpienia. No.
4: Dlatego
1: i zdaniem, jeśli pan
4: pozwoli,
1: mogę małą złośliwość?
4: Tak.
1: Bo zdaniem pańskiego prezesa, Sławomira Mencena, ta niska demografia wynika z tego, że młodzież za mało pije. A zdaniem z kolei prezesa Kaczyńskiego, raczej kobiety za bardzo dają w szyję, więc macie tutaj zasadniczą różnicę na prawicy, ale dobrze.
4: Bo jest kontekstu to, co pan w tej chwili powiedział, ale zgadzamy się z tym, że mamy fatalną sytuację demograficzną i otóż powinniśmy promować naturalny model rodziny, więc kobietę i mężczyznę, no bo tylko w takim związku
1: ale
4: możemy tą demografię poprawić.
1: Ale jak on zmusi te osoby, które chcą zawrzeć związek partnerski tej samej płci? Jak pan chce ich zmusić do małżeństwa?
4: Nie, ja nie chcę zmusić, tylko chcę promować naturalny model rodziny kobiety i mężczyzny.
1: Ale oni się wyłamują z tego, co pan nazywa naturalnym modelem.
4: Tylko z takiego związku naturalnie może powstać dziecko, krótko już mówiąc.
1: Panie pośle, proszę spojrzeć na mnie. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety nie będą mieć dzieci i wy tego nie zmienicie prawem.
4: Dlatego chcemy promować ponad wszystko naturalny model rodziny, jakim jest
1: konstytucyjny. Ale jak pan Biedronia, panie pośle, ale jak pan Biedronia i Śmiszka zmusi do tak zwanego naturalnego...
4: Nie chcę nikogo
5: zmuszać.
4: Chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy i Biedroń, i Śmiszek będą mieli prawa takie, jak chociażby prawo do spadku, czego w tej chwili nie ma. Konfederacja mówi jasno, że powinniśmy w ogóle ten podatek od spadków znieść, bo nikt nie powinien po śmierci jeszcze płacić podatku, bo tak to paradoksalnie w tym momencie wygląda.
7: Czy na przykład rodzina taka biologiczna
4: i rozwiązujmy konkretne problemy takich par. Konkretne problemy takich par. Powinniśmy takie rozwiązania stosować, umożliwiać takim osobom chociażby kwestie spadków, darowizn. To da się już w tej chwili zrobić.
1: Ale to ja pana zapytam bardzo konkretnie.
4: Do danych medycznych, ale chciałbym, panie redaktorze, skończyć.
1: Ja wiem,
4: ale tylko... do danych medycznych i doprowadzić do momentu, kiedy pary jednopłciowe mogłyby swobodniej funkcjonować w Polsce.
1: Ale mam do pana pytanie, co w takim razie...
4: tego z małżeństwem.
1: Ale co w takim razie w tej ustawie panu się nie podoba, bo to, co pan wymienia, jeśli pan pozwoli, to, co pan wymienia jako konkrety, które pan przyznałby tego typu parom, co jest w tej ustawie, więc co się panu nie podoba?
4: A oprócz tego jest ponad 200 zmian, o których mówił pan minister Szefernaker, które doprowadzają
5: ustawę,
4: do...
5: Tak jest.
4: Tak, ale ponad 200 zmian, o których państwo i pan, podejrzewam, że pan poseł Biedroń w tym momencie też ich nie wymieni, tych 200.
5: No, oczywiście, zmian.
4: No właśnie, i o to chodzi, bo problem tkwi w szczegółach.
1: To wie pan, to jest oczywiste, że się wprowadza nowy
4: państwo
1: typ umowy między...
4: Państwo chcecie klastrami, salami doprowadzić do zjednania małżeństwa z
1: Chwileczkę.
4: No dokładnie
1: nie jest
4: tak.
1: Pan pierwszy rok w Sejmie, wie pan, że czasami jak się wprowadza nową formułę prawną, to się bardzo poważnie zmienia się wszystkie inne ustawy.
4: Ale nie tak bardzo. I mu tak naprawdę o to chodzi. Robert Kropiwnicki.
2: Naprawdę już czas skończyć się z tym paternalizmem państwa, które mówi obywatelom, jak mają żyć. I naprawdę, a absolutnie uważam, że politycy, zwłaszcza prawej strony, są bardziej konserwatywni niż społeczeństwo. Ludzie akceptują związki partnerskie. Ciągle chcecie mówić ludziom, jak mają żyć. Ludzie akceptują związki partnerskie, akceptują dzieci pozamałżeńskie i rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej. A wy się zamykacie w swojej konserwie, a przynajmniej deklaratoryjnie, choć w życiu, tak jak mówi Robert Biedroń, robicie zupełnie coś innego i w waszym środowisku jest mnóstwo rozwodów, unieważnień małżeństw, ponownych małżeństw i tak dalej. I wam to nie przeszkadza, ale jak ludzie chcą to uregulować, żeby państwo pomagało ludziom i regulowało ich normalne życie, to nagle robicie jakieś wielkie larum.
7: Ale można żyć bez bycia uregulowanym przez państwo.
2: Jesteście po prostu hipokrytami. Państwo jest od tego, żeby pomagać.
4: Małżeństwo jest ponad dwa. To są statystyki.
5: Ja powiem coś
1: ostatnie zdanie Robert Biedroń na ten temat.
5: Większość Polaków jest za regulacją związków partnerskich. W większości krajów unijnych ta kwestia jest uregulowana. Tam nadal kury znoszą jajka, krowy dają mleko, politycy, czy prawicy, czy lewicy się rozwodzą, zostawiają dzieci i tak dalej. Świat nadal funkcjonuje i nie jest to żadne zagrożenie dla waszych związków, dla waszych małżeństw, ale wielka pomoc dla wielu ludzi, którzy czekają na takie regulacje.
1: Drodzy państwo, przejdźmy, mamy jeszcze jeden temat na koniec, bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Raptem po 2 latach kadencji odwołany w referendum został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To ważna postać Koalicji Obywatelskiej, bo to szef małopolskich struktur, członek zarządu partii. Co się stało, pytam Roberta Kropiwnickiego. Drugie co do wagi politycznie miasto w Polsce, a wy zaliczacie taki knockout.
2: No, to jest duży kłopot, nie ukrywam, analizujemy to cały czas, uważamy, że...
1: Trzeba było może przez te 2 lata analizować.
2: To jest kwestia też lokalności samorządu, a tych procesów, które się tam zadziały. Też trzeba pamiętać, że ta kampania referendalna była bardzo taka brutalna, było dużo fake newsów, było dużo deepfake'u, czyli całego takiego fałszowania rzeczywistości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, gdzie ludzie zostawali...
1: Ale, ale, To prawdziwa białkowa inteligencja waszego prezydenta podnosiła ceny biletów, wprowadzała strefę zakazu wjazdu starszych aut.
4: 60% miasta Krakowa jest objęte strefą.
2: To są oczywiście błędy, za które płaci i prezydent Miszalski, jak również i my jako formacja. I teraz robimy wszystko, żeby rozmawiać z mieszkańcami Krakowa, wystawić najlepszego kandydata z możliwych i wygrać te wybory, bo to jest naprawdę też będzie trudna kampania. Będzie kampania w czasie wakacji, a w trudnym momencie i my robimy wszystko, żeby to jednak
1: pani Ewa Szedler, Polska 2050, to wszystko na to wskazuje, że koalicja wystawi pewnie na moje oko co najmniej 3, a może 4 kandydatów. Państwo też chyba zamierzają wystawić Pawła Śliza, wydaje mi się, w Krakowie?
3: To znaczy rozmowy jeszcze trwają wewnątrz partii. Przekazaliśmy tę decyzję do struktur krakowskich, ponieważ tam mamy też bardzo dobrego szefa struktur lokalnych. Mamy też świetną kandydatkę radną sejmikową.
1: A dlaczego pani zdaniem Miszalski przegrał to referendum? Dlaczego waszym zdaniem?
3: Proszę pana, to jest troszkę jak na dłoni, bo z jednej strony nie można strefy czystego transportu poszerzać w tak dużej mierze, z drugiej strony podwyższać, bo sprawdzałam, te ceny są naprawdę wysokie transportu miejskiego, bez jakiejkolwiek poduszki wewnątrz dla tych osób, które to po prostu najbardziej odczują, bo tymi starymi autami jeżdżą najczęściej osoby, których nie stać na te najnowsze auta. Więc tutaj zabrakło być może doświadczenia panu prezydentowi, albo zabrakło może jakiejś sugestii czy porady kogoś z tego samego ugrupowania politycznego, że nie można w ten sposób lokalnej polityki prowadzić, bo będzie to miało konsekwencje.
1: Pan Marcin Horała, bo wy zaproponowaliście, czy Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, zaproponował Konfederacji wspólnego kandydata, ale wygląda na to, że te wasze zaloty zostały odrzucone. Konfederacja wam wypomina, zresztą słusznie, że wy sami jesteście w PiS-ie tak pokłóceni w Krakowie, że macie problem z wyłonieniem własnego kandydata.
7: Spokojnie, kandydata wyłonimy, jest jeszcze na to czas. Ja się bardzo cieszę, że mamy do czynienia z pewnym aktem sprawiedliwości dziejowej, bo tym, co ostatecznie utopiło pana prezydenta Miszalskiego, był stosunkowo niski wymóg frekwencyjny, a on wynikał z bardzo niskiej frekwencji w drugiej turze wyborów w Krakowie.
1: Odpowiedni próg musiał być, żeby on został odwołany.
7: Jakby ten próg jest tym niższy, im niższa była frekwencja w wyborach, a ta frekwencja była bardzo nisko, ponieważ pan Miszalski w tamtych wyborach zastosował taktykę właśnie niezwykle brudnej kampanii pomawiania, obrzucania błotem i tak dalej. Założył, że poparcie ma, jakie ma, i większego już mieć nie będzie, więc musi zohydzić przeciwnika. Jest nawet o tym bardzo dobra książka, jak wygrać wybory i nie dać się złapać. I teraz go sprawiedliwość dziejowa dopadła.
1: Panie proszę, dobrze. Ja nie bywam, że jestem małostkowy, więc pamiętam, że w tamtej kampanii, którą Miszalski prowadził, którą wygrał z Łukaszem Gibałą, wasza posłanka Małgorzata Wasserman zasugerowała, że będzie głosować na Miszalskiego, a nie na Gibałę, więc wie pan.
7: Wie pan, zasugerowała, to jest bardzo miękkie sformułowanie. Tak? Absolutnie tego nie wiedziała.
2: Dobrze odczytane przez wielu
7: krakowców. Szanowny panie redaktorze, no pan Miszalski, no czym jeszcze zasłynął? Tym, że sobie 8 gwiazdek na czole napisał. No niektórzy mają mózg, inni mają 8 gwiazdek.
1: Ale to chyba napisał zanim został prezydentem.
7: No tak, no czyli... Okay. W ten sposób się promował, żeby zostać prezydentem. No uważał, że to jest, czy nawet nie promował, ale ja naprawdę nie wiem, co trzeba w tej głowie mieć, żeby sobie na głowie 8 gwiazdek malować. Krótko mówiąc, podział polityczny w Polsce, celowo ta nienawiść, celowo podsycana przez Platformę, bardzo długo
3: i was również,
7: wielu platformerskim prezydentom miast sprzyjała, bo ogólnopolska polityka taka była, że tam akurat jest szczególnie skupiony elektorat, no, który jest bardzo antypisowski, i w wielu miastach jest tak, a w Warszawie to już w ogóle, gdzie często bywam i rozmawiam z warszawiakami, to od paru lat nie spotkałem zwykłego warszawiaka, który był zadowolony z tego, jak Warszawą rządzi Rafał Trzaskowski, i mówił, ale mamy dobrego prezydenta, transport, edukacja, wszystko świetnie.
2: Raczej w klubie PiSu jest tylko rozmawia.
7: Ale na koniec wygrywa wybory, no bo trzeba zatrzymać PiS, bo ta emocja ogólnopolska, ta, krótko mówiąc, nienawiść do PiSu jest ważniejsza i być może to jest oznaka, że następuje jakaś racjonalizacja wyboru.
1: Tylko wy naprawdę macie w Krakowie niewiele do powiedzenia, więc nie wiem, czy ludzie się was boją. Może właśnie to jest dowód na to, że się was nie boją. Bartłomiej Peja.
4: Pan Miszalski zasłynął z tego, że w ciągu 2 lat zwiększył deficyt o 3 miliardy złotych. Przez 20 lat deficyt doprowadzony przez prezydenta Majchrowskiego 6 miliardów. Teraz mamy 9 miliardów. 28% mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum, określiło, że dlatego przyszli i zagłosowali przeciwko Miszalskiemu, bo wprowadził tą strefę czystego transportu. Tą strefę czystego transportu, która jest pokłosiem tej chorej ideologii klimatycznej Unii Europejskiej, która do nas przychodzi.
1: No, ale to nie Bruksela kazała Miszalskiemu wprowadzać strefy zielonego...
4: To kazał między innymi troszkę... Prawo i Sprawiedliwość w 18 roku.
7: Nie kazał.
1: Oczywiście, Miesiąski tak. przegrał przez Horałę.
4: Oczywiście,
1: tak?
4: że tak. W 2018 roku to Prawo i Sprawiedliwość umożliwiło samorządom wprowadzanie stref czystego transportu.
7: To jest jednak różnica między
1: kazałem. Panie pośle, to za co nie możliwe Horały? Do jakiego stopnia jesteś inni?
7: Płuciłem, czyli przekręciłem.
4: Nie, nie przekręciłem, bo daliście taką możliwość. I dzięki temu właśnie w tej chwili prezydent Miszalski może i dobrze nie jest, znaczy na pewno dobrze chyba nie jest.
1: To Robert Biedroń nie musi korzystać z tej możliwości. Ale
4: panie redaktorze, wystawiliśmy
1: zaproponowaliśmy jako pierwszy kandydata
4: Bartosza Bochenczaka, który jest przedsiębiorcą, który jest menadżerem i który właśnie w ten sposób.
1: A dlaczego Konrada Berkowicza nie wystawiliście, bo on kandydował kiedyś?
4: Dlatego chociażby, że Konrad Berkowicz jest posłem, a kolega Bochenczak jest przedsiębiorcą.
1: Nie, to chyba nie był główny
4: jest w stanie poprowadzić kampanię wyborczą w prawidłowy sposób i wygrać te wybory prezydenckie.
1: Bo to okazuje się, że przez lewicę przegrał Miszalski.
5: Dlaczego przez lewicę?
1: No bo chciał strefę.
5: Dobra, ale pan poseł dzisiaj opowiada tyle głupot, że nie chciał, to szkoda w ogóle słuchać tego. Przegrałby jeden zakład przed chwilą, ale ja w przeciwieństwie, tu nie wiem, czy ktoś był prezydentem miasta wśród kolegów i koleżanek, ale ja byłem prezydentem miasta i uważam, że prezydent miasta musi słuchać mieszkańców. Jeżeli ich nie słucha, to płaci za to cenę. Samorząd rządzi się kompletnie innymi prawami niż polityka ogólnopolska. Mieszkańcy chcą czuć, że prezydent słucha tego bijącego serca miasta i wsłuchuje się w głosy ludzi. Kiedy przestaje się wsłuchiwać, to płaci za to ogromną cenę.
1: To był Robert Biedroń z Lewicy z ostatnią radą, już trochę spóźnioną dla Aleksandra Miszalskiego. Moimi państwa gośćmi są także pani Ewa Szerle, pan Marcin Chorała, pan Bartłomiej Pejo, pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo.
4: Dobrego dnia, dziękuję.
3: Dziękuję.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura w Płocku wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na osiedlu Podolszyce. Służby interweniowały wobec nagiego i agresywnego mężczyzny, którego zachowanie wskazywało na zażycie środków odurzających. Po obezwładnieniu i założeniu kajdanek mężczyzna przestał oddychać. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer nasobnych policjantów oraz monitoringu. W mieszkaniu zmarłego znaleziono kilkadziesiąt tysięcy złotych i prawdopodobnie substancje psychoaktywne. Dokładną przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok, a sprawę badają równolegle prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. 32-letni mężczyzna w czwartek na klatce schodowej kamienicy napadł na chłopca wracającego ze szkoły. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Jak informuje reporter Radia Z Przemek Taranek, w piątek wieczorem policjanci zatrzymali sprawcę.
1: Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły. Rzucił się na niego, kiedy chłopiec wszedł do klatki schodowej. Dotarliśmy do nagrań z monitoringu w kamienicy. Widać na nich, jak mężczyzna łapie chłopca, ale 12-latek zaczyna krzyczeć i płoszy napastnika. W piątek wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego, został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
1: Jak się dowiedziałem, nieoficjalnie ten mężczyzna w przeszłości miał postawione zarzuty dokonania innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku więzienia. W izraelskim nalocie przeprowadzonym w południowym Libanie zginęło 8 osób, w tym 3 kobiety, a 19 osób zostało rannych, podało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Izrael zintensyfikował w ostatnich dniach uderzenia na Liban, gdzie od blisko 3 miesięcy walczy ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA. Izrael i Hezbollah oskarżają się jednak wzajemnie o jego łamanie i kontynuują niemal codziennie ataki. Władze Izraela deklarują, że nasilenie ofensywy jest reakcją na coraz częstsze ataki dronów Hezbollahu. Francja zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z eskalacją przemocy w Libanie. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. W sobotę podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na nowy sprzęt wojskowy, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
0: Informację o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Meldunek z ostatniej chwili, sobota, to 29 umów na 79 miliardów. Wszystko w polskich firmach, to jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Zgodnie i z potępieniem, tak o decyzji prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, wypowiadali się goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Dla Roberta Biedronia z Lewicy reakcja prezydenta powinna być bardziej umiarkowana. Zdaniem Marcina Horały z Prawa i Sprawiedliwości, to Ukraina w tej sprawie zachowała się wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ukraina bardziej potrzebuje Polski niż Polska Ukrainy, mówi poseł Chorała.
4: Szkodzi przede wszystkim najbardziej sama sobie, ale no niestety, tak jak mówię, nie mogą takie działania pozostać bez reakcji.
5: Robert Biedron.
6: W tej sprawie powinniśmy oczekiwać po pierwsze zmiany decyzji, po drugie przeprosin. Uważam, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest histeryczna.
0: O odebraniu odznaczenia decyduje kapituła orderu, której spotkanie zostało zwołane na następny poniedziałek. Decyzję kapituły zatwierdza premier. Diesel najtańszy od 3 miesięcy, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Średnia krajowa cena oleju napędowego spadła do poziomu 6,57. Benzyna średnio w ostatnim tygodniu kosztowała 6,27. O 5 groszy za litr potaniał też autogaz, mówi Radiu Z analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: Początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. W nadchodzącym tygodniu za litr oleju napędowego będziemy płacić średnio 6,26 zł. Litr benzyny ma kosztować około 6 zł. 40 skarbów na 40-lecie. Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowało jubileuszową wystawę. Eksponaty wybierali reżyserzy, aktorzy, operatorzy czy montażyści. Wśród nich m.in. nagrody, plakaty czy kostiumy, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem kierująca muzeum Marzena Bomanowska.
7: Bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby, to są wszystko unikalne rzeczy. Okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy.
8: Gdybyśmy mieli wybrać taki jeden, którym zachęcimy kogoś, kto i jeszcze się kinematografią nie interesuje.
7: Dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. To naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał.
0: W Muzeum Kinematografii w Łodzi ma w swoich zasobach ponad 90 tysięcy obiektów. Niemiecki rządowy program ściągania do kraju wybitnych zagranicznych naukowców przynosi nieoczekiwanie dobre rezultaty. Wielu międzynarodowych, renomowanych badaczy zdecydowało się w ostatnich miesiącach na zamieszkanie i pracę w Niemczech. O tym trendzie więcej wie Wojciech Hernes.
9: Program o nazwie 1000 Głów Plus wystartował rok temu. Kampania instytutów badawczych, uczelni i rządu federalnego zachęciła prawie 300 światowej renomy naukowców do przyjazdu do Niemiec. Wśród nich najwięcej jest Amerykanów niezadowolonych z polityki obecnego prezydenta USA, który ich zdaniem wypowiedział wojnę wiodącym amerykańskim uniwersytetom. 45 profesorów z USA chwali też zakotwiczoną w niemieckiej konstytucji wolność badań naukowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Wśród 45 amerykańskich badaczy, którzy zdecydowali się kontynuować swoje kariery w Niemczech, są m.in. biochemicy, astrofizycy czy informatycy zajmujący się sztuczną inteligencją.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Radio Z i już. Bystrzyca Kłodzka, piątkowy wieczór i zwykłe osiedle, na którym napięcie narasta z minuty na minutę. Najpierw są krzyki, potem sprzeczka, a na końcu decyzja, która zmienia absolutnie wszystko. W centrum tej historii stoi Borys, instruktor strzelectwa i człowiek, który legalnie posiada broń. Po drugiej stronie jest Krzysztof, 26-latek, którego lokalny obraz nie jest jednoznaczny. Jedni mówią samoobrona, inni mówią zabójstwo. W najnowszym odcinku odtwarzamy krok po kroku, co wiadomo o tej nocy, bez opowiadania scen i bez wydawania wyroku. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Jest piątek, 10 kwietnia. Bystrzyca Kłodzka przechodzi w późny wieczór. W niewielkim mieście na Dolnym Śląsku życie nie znika z osiedli od razu po zmroku. W oknach bloków palą się światła.

zatrzymują się młodzi ludzie. W takim miejscu wszystko dzieje się blisko mieszkańców. Nawet podniesiony głos niesie się dalej niż w ciągu dnia, a grupa zachowująca się głośno bardzo szybko zwraca uwagę. Tego wieczoru po osiedlu przemieszcza się trzech młodych mężczyzn. Najstarszy ma 26 lat. To Krzysztof. Towarzyszą mu dwaj młodsi znajomi. Jeden ma 18 lat, a drugi jest nastolatkiem. Cała trójka znajduje się pod wpływem alkoholu. Nie idą w ciszy i nie starają się pozostać niezauważeni. Ich zachowanie jest głośne, chaotyczne i bardzo wyraźne dla otoczenia. Przemieszczają się oni między blokami, krzyczą i zatrzymują się w rejonie osiedla. W opisie tego wieczoru pojawia się informacja, że ci trzej mężczyźni zaczepiają przechodniów. Pojawia się również wcześniejszy incydent w rejonie sklepu. Według dostępnego materiału dochodzi tam do awantury i rękoczynów. Mowa jest o śladach krwi na asfalcie i o zgłoszeniu dotyczącym tych agresywnych mężczyzn. Nie wiadomo jednak, czy Borys, do którego zaraz wrócimy, wie o wcześniejszym zajściu, kiedy wyjdzie z psem. Dlatego incydent pod sklepem zostaje w tle, ale nie może sam wyjaśniać późniejszych sytuacji. W tym samym czasie na osiedlu znajduje się wspomniany wcześniej Borys B. Jest on mieszkańcem Bystrzycy Kłodzkiej, ma 20 kilka lat. W materiałach pojawia się wiek 26 albo dokładnie 27 lat. Ma za sobą służbę wojskową i jest instruktorem strzelectwa. A skoro jest instruktorem strzelectwa, legalnie posiada broń. Zna obsługę i funkcjonuje w środowisku, w którym kontakt z bronią po prostu nie jest czymś wyjątkowym. Tego wieczoru nie występuje jednak w żadnej służbowej roli. Jest po prostu mieszkańcem osiedla, który wychodzi wieczorem z psem na spacer. Borys przechodzi przez tę samą przestrzeń, w której znajdują się trzej nietrzeźwi mężczyźni. Ich drogi się przecinają. Między nim a tą grupą dochodzi do konfliktu słownego. Nie ma podstaw, aby odtwarzać dokładne wypowiedzi, bo materiał po prostu nie daje pełnego, potwierdzonego zapisu rozmowy. Wiemy jednak, że nie jest to między nimi neutralna wymiana zdań. Bowiem po jednej stronie znajduje się Borys z psem, a po drugiej trzech mężczyzn będących pod wpływem alkoholu. W lokalnych relacjach pojawia się jeszcze jeden trop. Możliwe wyzwiska dotyczące kuzyna Borysa i nazwiska rodziny. Nie jest to jeszcze potwierdzony fakt procesowy, ale sygnał, że pierwsza sprzeczka mogła mieć bardziej osobisty kontekst niż po prostu zwykłe, przypadkowe spięcie na osiedlu. Pierwsze starcie nie przechodzi w tej chwili w fizyczne obezwładnienie Borysa. Nie ma informacji, że zostaje on wtedy pobity, przewrócony albo przytrzymany czy pozbawiony możliwości odejścia. Konflikt między nimi pozostaje na poziomie słów, obecności grupy i napięcia między nimi. Borys oddala się od tych trzech mężczyzn i to zachowanie przerywa bezpośredni kontakt. Nie mamy tu jednej nieprzerwalnej sceny, w której kłótnia natychmiast przeradza się w coś gorszego. Między pierwszą sprzeczką a dalszym ciągiem pojawia się przerwa. W tej przerwie Borys kieruje się do miejsca swojego zamieszkania. Odprowadza psa do domu. I ten szczegół jest istotny, ponieważ pokazuje, że wykonuje on konkretne czynności, które zajmują czas i wymagają decyzji. Oddala się więc świadomie od grupy, dociera do swojego mieszkania, zostawia psa i dopiero potem wychodzi ponownie. Na osiedlu trzej mężczyźni pozostają cały czas w rejonie poprzedniego zdarzenia. Nie znikają razem z odejściem Borysa, nadal są pod wpływem alkoholu i nadal krzyczą między blokami. Nie ma niestety spokojnego zakończenia rozmowy i nie ma też osoby, która formalnie rozdzieliłaby te strony. Po prostu nie ma interwencji, która w tej chwili zamknęłaby całkowicie ten konflikt. Następnie Borys wraca w rejon osiedla. Dopiero teraz, niestety, do przebiegu zdarzenia wchodzi broń.
Borys ma przy sobie

0: karabinek typu AR-15, wskazywany w materiałach jako Fedram AR-15 kalibru 5,56 mm. To broń długa, widoczna i jednoznaczna w odbiorze. Jej obecność, co oczywiste, zmienia charakter tej sytuacji. To już nie jest zwykła awantura między mieszkańcem osiedla a grupą nietrzeźwych mężczyzn. Dochodzi do kolejnego starcia słownego. Nie jest to ponownie spokojna rozmowa ani próba wyjaśnienia poprzedniego niezrozumienia. Wciąż trwa między nimi konflikt. Teraz jednak każda reakcja ma całkowicie inny ciężar. Obecność broni sprawia, że zwykły krok w przód, gest ręką albo podniesiony głos przestają być tylko elementami awantury. W konfrontacji z karabinkiem odległość między uczestnikami zaczyna mieć znaczenie techniczne. Zaczyna liczyć się to, kto gdzie stoi, kto skraca dystans i jak szybko, co naturalne, sytuacja się rozwija. Niestety, pada pierwszy strzał. W części opisów ten strzał jest określany jako ostrzegawczy. W samej sekwencji zdarzenia najważniejsze pozostaje jednak to, że nie kończy on konfliktu, nie prowadzi do natychmiastowego rozejścia się stron. Po pierwszym strzale napięcie nie znika. Krzysztof, czyli jeden z uczestników, rusza w stronę Borysa. A to jeden z kluczowych momentów tej historii. Trzeba opisać go precyzyjnie, bez automatycznego nazywania go atakiem i równocześnie też oczywiście bez bagatelizowania. Krzysztof przemieszcza się w kierunku człowieka, który ma broń. Przy Krzysztofie znajduje się kastet. Przypomnijmy, drodzy Państwo, że kastet w Polsce jest narzędziem nielegalnym. Nie wiadomo jeszcze, czy Borys go widzi, czy Krzysztof ten kastet trzyma w dłoni, czy mu go pokazuje, ani czy po prostu ten przedmiot jakkolwiek wpływa na ocenę zagrożenia. Borys więc, kiedy Krzysztof się do niego zbliża, strzela ponownie. Padają kolejne strzały, łącznie jest ich aż 6. Z materiału wynika układ. Najpierw jeden strzał, potem następny. Krzysztof zostaje trafiony. I mowa tutaj jest o trafieniach w okolice jego korpusu, Krzysztof więc natychmiast upada na ziemię. Dwaj młodsi mężczyźni oddalają się z miejsca. Ich reakcja ma charakter gwałtowny i wręcz paniczny. Przed chwilą stoją na osiedlu z Krzysztofem, a teraz widzą go leżącego po strzałach. Borys nie przenosi ognia na nich, nie strzela w żaden sposób do uciekających, nie grozi im, nie krzyczy. Dwaj młodsi wracają do Krzysztofa i próbują udzielić mu pomocy. Obracają go na bok, reagują na krew pojawiającą się w okolicach ust i starają się umożliwić swojemu koledze oddychanie. Podejmują czynności reanimacyjne, uciskają klatkę piersiową i wykonują oddechy. To działanie osób będących pod wpływem alkoholu, w silnym pobudzeniu. W sytuacji, w której kilka chwil wcześniej padają strzały, a ich znajomy leży z ciężkimi obrażeniami. Na osiedle zostaje wezwana pomoc. Przyjeżdżają służby. Ratownicy przejmują czynności przy Krzysztofie, próbują go ratować. Policja zaczyna porządkować przestrzeń. Znaczenie mają położenie ciała, łuski, kierunek strzałów, oczywiście odległości między uczestnikami, zapis monitoringu i ewentualny dźwięk i czas między pierwszym a kolejnymi strzałami. To bardzo istotne. Borys nie pozostaje przy Krzysztofie. Oddala się z miejsca, z którego padają strzały. Wykonuje telefon do osoby ze swojego otoczenia. W tej rozmowie pojawia się informacja o śmierci człowieka i o tym, że nie wie, co dalej ma robić. Następnie kontaktuje się także ze swoim znajomym, który jest policjantem. Policja kieruje się do miejsca zamieszkania. Zatrzymanie następuje na klatce schodowej. Przy Borysie znajdują się paszport, większa suma pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste. Te przedmioty i zachowanie Borysa zostają odnotowane przez śledczych, ponieważ mogą wskazywać na próbę ucieczki. W międzyczasie Krzysztof umiera, a Borys zostaje zatrzymany. Żeby zrozumieć całość tej sytuacji, zacznijmy od profilu ofiary. Porozmawiajmy o tym, kim jest Krzysztof. A Krzysztof L., drodzy Państwo, jest, jak wiemy już, ofiarą śmiertelnego zdarzenia, ale jego profil nie mieści się w prostym obrazie przypadkowego przechodnia. Bowiem wokół jego nazwiska bardzo szybko pojawia się drugi porządek informacji, czyli lokalna reputacja, środowisko, wcześniejsze zachowania i materiał wideo, który uruchamia osobne postępowanie. Profil Krzysztofa trzeba zbudować bez wybielania i bez osądzania po śmierci. W tej sprawie każda nieostrożność natychmiast przesuwa opowieść w jedną z dwóch stron. Bo z jednej strony można zrobić z niego wyłącznie ofiarę, pomijając wszystko, co niewygodne, i można też zrobić z niego wyłącznie agresora, jakby wcześniejsze czyny same tłumaczyły jego śmierć. To nie jest czarno-białe. Obie wersje są zbyt proste i Państwa także zachęcam do spojrzenia na tę sytuację również nieco szerzej. Z materiału wynika, że Krzysztof nie jest osobą anonimową dla lokalnego środowiska. Pojawiają się informacje, że obraca się w kręgu ludzi określanych jako chuligańskie albo przestępcze otoczenie. To określenia mocne, dlatego trzeba je traktować ostrożnie. Nie są wyrokiem i oczywiście nie zastępują faktów procesowych. Pokazują jednak, że lwia część mieszkańców nie odbierała jego obecności jako neutralnej. W ich oczach Krzysztof funkcjonował jako ktoś związany z grupą budzącą ich niepokój. I ten lokalny obraz wzmacnia informacja o nagraniu z września poprzedniego roku. Na filmie widać znęcanie się nad młodym mężczyzną. Sprawa nie zostaje od razu zgłoszona policji, a materiał pojawia się w internecie dopiero później. Po publikacji tego nagrania policja identyfikuje osoby biorące udział w zdarzeniu, a prokuratura stawia zarzut trzem mężczyznom i kobiecie. Zarzuty dotyczą pozbawienia wolności oraz pobicia. I to jeden z najważniejszych punktów profilu Krzysztofa, bo nie opiera się on wyłącznie na opinii mieszkańców. Zresztą prokurator Mariusz Pindera potwierdza, że w nagranym zdarzeniu bierze udział również 26-letni mężczyzna, który ginie później w strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej. Według prokuratora Krzysztof oraz zatrzymana kobieta należą do osób najbardziej agresywnych podczas tego zajścia. Policja opisuje zachowanie widoczne na filmie jako brutalne, skrajnie negatywne i społecznie całkowicie nieakceptowalne. Dotyczy bowiem oddawania moczu na drugą osobę i znęcania się nad nią. A ta informacja zmienia ciężar rozmowy o Krzysztofie. Nie pozwala przedstawiać go wyłącznie jako biernej, przypadkowej postaci z otoczenia. Wprowadza do jego profilu niestety przemoc, dominację nad słabszym i udział w zdarzeniu, które samo w sobie jest poważnym przestępstwem. Dla kryminologicznego obrazu sprawy to fakt istotny. Udział Krzysztofa w brutalnym zdarzeniu z września może tłumaczyć jego reputację i strach mieszkańców. Nie rozstrzyga jednak, czy 10 kwietnia istniał bezpośredni zamach. Prawo przecież nie pozwala strzelać do człowieka za jego przeszłość. Jeżeli w tej sprawie pojawia się argument samoobrony, musi opierać się na konkretnym zagrożeniu w chwili konfrontacji, a nie na bilansie tego, jak Krzysztof był postrzegany wcześniej i co wcześniej robił. W lokalnych wypowiedziach nie ma również jednolitego tonu żałoby. Część mieszkańców mówi o strachu, o wcześniejszych awanturach i agresji środowiska, z którym właśnie Krzysztof jest kojarzony. Padają wypowiedzi, że osoby z tego kręgu mają, tutaj cytat, naprawdę dużo za uszami, że mieszkańcy się boją, że sytuacja na osiedlu jest napięta już od dłuższego czasu. I to także oczywiście nie jest dowód w sprawie, ale tłumaczy, dlaczego jego śmierć od początku dzieli społeczność. Z punktu widzenia profilowania zachowania, bardzo ważny jest powtarzający się motyw agresji grupowej. W materiale o wrześniowym zdarzeniu pojawia się kwestia znęcania nad młodym mężczyzną, upokorzenia go i przemocy wobec słabszego. W relacjach dotyczących 10 kwietnia pojawia się alkohol, zaczepki i konflikt w przestrzeni publicznej. To nie są identyczne sytuacje i oczywiście nie wolno ich automatycznie łączyć, ale tworzą wzór, który śledczy i odbiorca muszą zauważyć. Krzysztof nie funkcjonuje w tej sprawie jako osoba całkowicie oderwana od przemocy. Zresztą żadne słowo nie opisuje Krzysztofa wystarczająco. Jest ofiarą, ale nie jest postacią bez tła. Jest człowiekiem, którego śmierć uruchamia nie tylko postępowanie karne, ale również spór o to, jak społeczność reaguje na przemoc, kiedy wcześniej czuje się pozostawiona sama sobie. Dla jednych pozostaje młodym mężczyzną zastrzelonym przez uzbrojonego instruktora. Dla innych jest twarzą lokalnej agresji, z którą nikt skutecznie nie umie sobie poradzić. I te dwa obrazy istnieją równolegle. Dlatego ta sprawa tak szybko przestaje być tylko sprawą jednego osiedla. Przejdźmy teraz do Borysa. Kim on jest? Borys B. nie jest w tej sprawie przypadkowym posiadaczem broni. Jak już wiemy, jest mieszkańcem Bystrzycy Kłodzkiej, ma 20 kilka lat, a wcześniej służył w wojsku. Nie został tam na stałe, ze służby zrezygnował z przyczyn osobistych, jednak nie zerwał z tym światem całkowitego kontaktu. Według przekazanych informacji, rzeczywiście Borys planował powrót na wojskową ścieżkę i miał wyjechać na kurs oficerski. Jego doświadczenie, wojskowe i strzeleckie, sprawia, że broń nie jest dla niego abstrakcją, lecz narzędziem znanym i oswojonym. Na co dzień Borys pracuje jako instruktor strzelectwa. Uczy więc innych, jak posługiwać się poprawnie bronią. To oznacza nie tylko umiejętność trafiania do celu, ale również znajomość zasad bezpieczeństwa, kontroli spustu, pracy na dystansie, oceny celu i konsekwencji oddania strzału. Właśnie dlatego jego doświadczenie działa w tej sprawie podwójnie. Bo z jednej strony może przemawiać na jego korzyść. Człowiek wyszkolony może lepiej kontrolować sytuację, rozpoznawać zagrożenie i ocenić, kiedy to oddanie strzału jest w ogóle konieczne. Z drugiej strony, to samo doświadczenie przecież może go obciążać, bo od instruktora wymaga się więcej ostrożności niż od osoby niewyszkolonej. Jeżeli ktoś zawodowo uczy się obchodzenia z bronią, trudniej przyjąć, że nie rozumie skutków strzelania w kierunku drugiego człowieka. W materiałach Borys jest przedstawiany jako pasjonat broni. Legalne posiadanie broni nie jest też samo w sobie dla niego obciążające. Znaczenie ma dopiero sposób, w jaki Borys myśli o broni i w jaki sposób używa jej w sytuacji konfliktu. Z przekazanych materiałów wynika, że broń jest ważną częścią jego tożsamości. Ma nawet tatuaż przedstawiający karabin. Często nosi przy sobie pistolet w typie Glocka, ponieważ powtarza, że lepiej być przezornym, bo na świecie jest dużo zła i ludzi nieobliczalnych. A to zdanie jest mocno istotne psychologicznie. Pokazuje jego sposób myślenia oparty na przewidywaniu zagrożenia. Borys nie funkcjonuje w modelu typu zagrożenie może się kiedyś zdarzyć. Bardziej pasuje tutaj model zagrożenie jest realne, trzeba być na nie gotowym. A takie nastawienie może wynikać z doświadczenia, z treningu, a być może z jakichś osobistych, prywatnych przekonań. Nie musi oznaczać równocześnie chęci konfrontacji, ale może oznaczać czujność, potrzebę kontroli i przekonanie, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od własnej gotowości. W sprawie z Bystrzycy Kłodzkiej ten sposób myślenia staje się ważny, bo Borys nie jest człowiekiem, który przypadkiem styka się z przemocą i absolutnie nie wie, jak ma na nią zareagować. Jest kimś, kto już wcześniej dopuszcza możliwość, że w razie zagrożenia broń może być narzędziem rozwiązania sytuacji. W materiale pojawia się także wcześniejszy incydent z Wrocławia. Według osoby z otoczenia Borysa ma on być świadkiem sytuacji, w której na przystanku autobusowym mężczyzna napastuje kobietę. Borys wtedy ma oddać strzał ostrzegawczy, po którym tenże napastnik ucieka. I ten wątek trzeba znowu traktować ostrożnie, bo pochodzi z relacji osoby z jego otoczenia, a nie z pełnego opisu akt. Jest jednak ważne dla profilu Borysa. Pokazuje, że w opowieściach ta broń pojawia się nie jako tylko sport, nie jako tylko pasja albo praca, lecz także jako narzędzie interwencji. Jeżeli ten epizod rzeczywiście wygląda tak, jak opisuje go źródło, Borys już ma w swoim doświadczeniu sytuację, w której użycie broni albo samo oddanie strzału ostrzegawczego kończy zagrożenie bez śmierci człowieka. Taki schemat może wzmacniać przekonanie, że broń działa odstraszająco. Problem jednak polega na tym, że przecież nie każda sytuacja przebiega tak samo. Trzeźwy napastnik na przystanku i nietrzeźwa grupa młodych mężczyzn na osiedlu to całkowicie dwie różne od siebie dynamiki. Borys funkcjonuje więc na styku dwóch ról. Pierwsza to rola specjalisty od broni, instruktora, strzelca, byłego żołnierza, człowieka z legalnym dostępem do sprzętu i wiedzą techniczną. Druga rola to rola mieszkańca osiedla. Osoby, która żyje w konkretnej społeczności i czuje napięcia obecne wokół siebie. W przypadku Borysa istotne może być to przejście od poczucia zagrożenia do potrzeby uzyskania kontroli. Strach i upokorzenie, tutaj przypominam o kwestii wyzwisk dotyczących jego rodziny, mogą działać jednocześnie. Człowiek zaczepiony przez grupę może poczuć realny lęk, ale też może poczuć, że został publicznie poniżony. A jeżeli do tego dochodzi broń jako narzędzie znane i dostępne, ryzyko eskalacji po prostu rośnie. Tutaj nie chodzi, drodzy Państwo, aby przesądzać, co dzieje się w głowie Borysa, bo to nie jest psychoanaliza, bo tego po prostu nie da się zrobić bez pełnych akt, bez opinii biegłych, bez jego wyjaśnień. Chodzi tutaj o wskazanie możliwego mechanizmu, który będzie istotny dla oceny sprawy. Bo Borys może wracać po broń, ponieważ czuje się naprawdę zagrożony. Może wracać, bo chce odstraszyć grupę i w cudzysłowie uratować mieszkańców. Może też wracać, ponieważ chce pokazać, że sytuacja nie będzie rozgrywać się na warunkach trzech pijanych mężczyzn. I każda z tych wersji oznacza coś innego prawnie, ale psychologicznie mogą się one po prostu częściowo mieszać. Profil Borysa musi uwzględniać także rodzaj broni. Tak jak wspomniałam wcześniej, w materiałach pojawia się karabinek typu AR-15, używany w kontekście sportowym. A to jest bardzo ważne, bo tutaj nie chodzi o broń osobistą, noszoną stale do samoobrony, lecz o broń związaną wyłącznie z jego działalnością strzelecką. Bowiem broń posiadana legalnie nie staje się automatycznie narzędziem do rozwiązywania konfliktów w przestrzeni publicznej. Jest to nadużycie. I niestety jest to także jeden z najsłabszych punktów jego sytuacji. Bo nawet jeśli przyjąć, że czuł się zagrożony, to między poczuciem zagrożenia a powrotem na osiedle z karabinkiem służącym do celów zawodowych istnieje duża przestrzeń decyzji. Instruktor strzelectwa powinien rozumieć, że wyniesienie takiej broni do konfliktu osiedlowego może samo w sobie zaostrzyć sytuację, zwłaszcza jeżeli mówimy o chłopcach pod wpływem alkoholu. Broń palna nie działa wyłącznie przez możliwość oddania strzału. Działa już przez samą swoją obecność. Może odstraszać, ale może też prowokować. Może powodować reakcję agresywną, a szczególnie, no właśnie, u osób nietrzeźwych. Doświadczenie strzeleckie zresztą nie jest tym samym, co doświadczenie interwencyjne. Instruktor na strzelnicy pracuje w warunkach kontrolowanych. Cel jest określony, otoczenie jest znane, a zasady są całkowicie jasne. Konflikt na osiedlu wygląda zgoła inaczej. Tam jest chaos, emocje, krzyki, alkohol, nieprzewidywalność, ciemność, obecność postronnych osób i przede wszystkim brak jasnego scenariusza. Można być bardzo dobrym strzelcem i jednocześnie nie mieć praktyki w realnej interwencji pod presją. Borys jest więc człowiekiem od broni, ale to określenie nie wystarcza. Jest także człowiekiem od kontroli, procedury i gotowości. Kimś, kto zna siłę narzędzia. Kimś, kto bierze to narzędzie do ręki. Kimś, kto może wierzyć, że potrafi opanować sytuację lepiej niż inni. No i właśnie w tym może niestety tkwić jeden z najważniejszych problemów tej sprawy. Bo czasami doświadczenie rzeczywiście daje przewagę, ale czasami też daje złudzenie, że sytuację da się utrzymać w granicach, nawet gdy wszystkie warunki wskazują na chaos. Wróćmy także do wątku kuzyna i całego lokalnego tła tego konfliktu. W lokalnych relacjach bowiem pojawia się trop, który może zmieniać sens pierwszej sprzeczki, czyli kuzyn Borysa. Ten wątek nie ma oczywiście takiej samej wagi jak informacja o strzałach, zatrzymaniu czy znalezieniu kastetu. Nie jest też przedstawiony jako oficjalne ustalenie prokuratury. Pojawia się w lokalnych wypowiedziach, a więc, podkreślę raz jeszcze, wymaga ostrożnego języka. Nie wolno powiedzieć, że na pewno właśnie od tego zaczął się cały konflikt, ale nie wolno też tego pominąć, bo w małym mieście relacje rodzinne, nazwiska, reputacje i środowiskowe etykiety bardzo często działają szybciej niż formalne informacje. A według jednej z relacji kuzyn Borysa uchodzi w pewnym środowisku za osobę, która, cytuję, sprzedaje na policji. W tym środowiskowym języku oznacza to osobę uznawaną za donosiciela. Sama etykieta, nawet niepotwierdzona, może wywołać wrogość wobec rodziny i nazwiska. Jeżeli ktoś zostaje uznany za osobę współpracującą z policją, presja nie zawsze zatrzymuje się niestety na nim samym. Może przenosić i przenosi się bardzo często na rodzinę, na znajomych, na osoby noszące to samo nazwisko albo po prostu kojarzone z tym samym kręgiem. A w małej społeczności nazwisko bywa skrótem. Ludzie nie muszą znać dokładnych faktów, żeby wiedzieć, od kogo ten ktoś jest. W materiale pojawia się także sugestia, że tego wieczoru mogą padać wyzwiska kierowane właśnie po nazwisku. A to też ważne sformułowanie. Nie mówi jeszcze, kto dokładnie co mówi, ale wskazuje na możliwy kierunek konfliktu. Bo jeżeli obelgi dotyczą nazwiska, albo rzeczywiście osoby z rodziny, sytuacja przestaje być zwykłą wymianą zdań z przypadkową grupą i nabiera osobistego ciężaru. Dla Borysa więc może oznaczać to nie tylko zaczepkę wobec niego, ale przede wszystkim uderzenie w rodzinę, reputację albo lokalną pozycję. I absolutnie to nie usprawiedliwia żadnej późniejszej decyzji. Wyzwiska, nawet te poniżające, nie dają prawa do użycia broni. Ale w analizie zachowania nie można pomijać tego, co wyzwala te emocje. Człowiek może inaczej zareagować na ogólny, pijacki hałas, a inaczej na obelgi odnoszące się do nazwiska lub po prostu rodziny czy osoby bliskiej. I ten wątek może tłumaczyć, dlaczego sprzeczka nie kończy się odejściem i zapomnieniem. Może też mieć znaczenie dla oceny zamiaru Borysa i reakcji grupy. Jeżeli w tle są nazwisko, donoszenie, środowiskowa lojalność, konflikt po prostu staje się mniej anonimowy. Trzeba jednak tutaj zachować granice. Wątek kuzyna nie może stać się też osią opowieści, jeżeli nie ma potwierdzenia tego w twardych dowodach. Nie wiemy, czy Borys zna wcześniej Krzysztofa albo jego znajomych. Nie wiemy, czy grupa rzeczywiście rozpoznaje Borysa i nie wiemy na pewno, czy padają konkretne nazwiska. Czy na nagraniu, bo jak drodzy Państwo na pewno wiecie, istnieje nagranie, uda się odzyskać dźwięk? Czy świadkowie potwierdzą te wyzwiska związane z kuzynem? I te pytania pozwalają oddzielić realny kontekst od lokalnej plotki. Znaczenie ma także to, że ewentualny konflikt środowiskowy działa w obie strony. Jeżeli grupa kieruje obelgi w stronę Borysa lub jego rodziny, może to potwierdzać zaczepny charakter zachowania. Ale jeżeli Borys wraca po pierwszej sprzeczce, mając już poczucie osobistej obrazy, to sam wątek może wzmacniać tezę o motywie konfrontacyjnym. Wątek kuzyna więc nie odpowiada na pytanie, dlaczego Borys wraca, ale sprawia, że sama decyzja powrotu staje się jeszcze ważniejsza. Przejdźmy teraz, drodzy Państwo, dalej do tej pauzy decyzyjnej, czyli porozmawiamy o tych minutach, które zmieniły całe znaczenie sprawy. Najważniejszy moment tej sprawy może znajdować się nie przy samych strzałach, lecz kilka minut wcześniej. Wiemy, że Borys odchodzi, a więc ten bezpośredni kontakt między nimi zostaje przerwany. Między sprzeczką a powrotem pojawia się czas, a wraz z tym czasem pytanie o wybór. Odejście oznacza, że nie ma już tej samej ciągłości zdarzenia, która istnieje wtedy, gdy ktoś odpiera atak w trakcie jego trwania. Jest dystans, jest droga do mieszkania, jest pies, którego trzeba odprowadzić, jest moment wejścia do domu, jest decyzja, co zrobić dalej. Ta przerwa oczywiście nie przesądza o winie. Nie wystarczy powiedzieć, skoro odszedł i wrócił, to działał z zamiarem zabójstwa. To jest zbyt szybki wniosek, moim zdaniem. Ale nie można też powiedzieć, że powrót nie ma żadnego znaczenia. No przecież ma ogromne znaczenie, bo pokazuje, że między pierwszą sprzeczką a dalszą konfrontacją pojawia się możliwość wyboru. Borys ma alternatywy. Zostać w mieszkaniu, wezwać policję i obserwować z dystansu, albo po prostu poczekać, aż grupa odejdzie. Może też wrócić z narzędziem, które natychmiast zmienia cały układ. No i wybiera, jak wiemy, ostatni wariant. W przypadku Borysa możliwe są więc różne interpretacje tej decyzji. Pierwsza jest obronna. Borys odczytuje zachowanie trzech mężczyzn jako realne zagrożenie. Jest sam, grupa jest nietrzeźwa, a wcześniej dochodzi do napięcia, być może w tle funkcjonują także osobiste zaczepki. Druga interpretacja jest odstraszająca. Borys może zakładać, że samo pojawienie się z bronią zakończy sprawę i w tym modelu w ogóle nie musi chcieć strzelać. Może chcieć wymusić dystans, chcieć wymusić podporządkowanie albo po prostu święty spokój, ciszę. Problem jednak polega na tym, że broń w rękach instruktora nie musi zatrzymać pijanej grupy, może też przyspieszyć tę eskalację. A trzecia interpretacja dotyczy próby odzyskania kontroli. Bo pierwsza sprzeczka może zostawić Borysa z poczuciem poniżenia albo bezsilności. No, trzech mężczyzn, alkohol, wyzwiska, przewaga liczebna. To wszystko tworzy sytuację, w której ktoś może poczuć, że został zmuszony do odwrotu. Jeżeli Borys odbiera odejście nie jako zakończenie konfliktu, ale utratę kontroli, powrót z bronią może stać się po prostu próbą odwrócenia układu sił. A czwarta interpretacja jest niestety najbardziej obciążająca, czyli powrót z zamiarem użycia broni przeciwko konkretnemu człowiekowi. I w tej wersji Borys nie wraca po to, żeby się chronić albo odstraszać. Wraca po to, aby doprowadzić do konfrontacji, w której ma pełną przewagę. To kierunek myślenia najbliższy zarzutowi zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Aby go wykazać, nie wystarczy jednak sam fakt powrotu z karabinkiem, stąd też nasza analiza kilku wariantów. Potrzebne jest odtworzenie zachowania Borysa przed strzałami. Jego sposobu trzymania broni, procesów decyzyjnych, tego co działo się w głowie, wypowiadanych słów, dystansu, reakcji na ruch Krzysztofa i tego, czy w ogóle istniała realna możliwość przerwania sytuacji bez strzelania. Właśnie dlatego te kilka minut między odejściem a powrotem ma taką wagę. To w tej przerwie trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, czy Borys działa jako człowiek uciekający przed zagrożeniem, czy człowiek wracający, aby chronić, czy po prostu się skonfrontować. Dla prokuratury ta przerwa także jest jednym z najmocniejszych punktów. Pozwala powiedzieć, Borys miał czas, aby się wycofać, ale tego nie zrobił. Miał możliwość powiadomienia służb, ale wrócił sam. Miał świadomość, czym jest broń, ponieważ jest instruktorem. A jednak wziął karabinek po wcześniejszej sprzeczce i ponownie znalazł się przy tych samych mężczyznach. Dla obrony ta sama przerwa może być traktowana zupełnie inaczej. Można argumentować, że Borys odchodzi, bo nie chce konfliktu, ale po chwili uznaje, że zagrożenie nie znika. Grupa pozostaje na osiedlu, nadal krzyczy, jest nietrzeźwa, Możliwe, że padają wyzwiska związane z rodziną albo nazwiskiem. Jeżeli Borys uważa, że może dojść do dalszego ataku, sięga po broń nie po to, aby zabić, ale po to, by zabezpieczyć siebie. W analizie kryminologicznej warto też zwrócić uwagę na zmianę roli. Borys odchodzi z pierwszej sprzeczki jako osoba zaczepiona albo skonfliktowana z grupą. Wraca już nie jako uczestnik tej samej sytuacji, ale jako ktoś, kto próbuje nadać jej nowy układ. Broń wprowadza hierarchię. Człowiek z karabinkiem przestaje być równorzędnym uczestnikiem awantury. Staje się osobą, która może zakończyć konflikt natychmiast, ale też osobą, która przez samą obecność broni może doprowadzić go do punktu bez odwrotu. No i tak się zresztą stało. Warto też zauważyć, że odprowadzenie psa ma znaczenie nie tylko chronologiczne, ale również behawioralne. Pies w pierwszym kontakcie może ograniczać Borysa. Osoba prowadząca psa ma po prostu zajętą rękę. Musi kontrolować zwierzę, nie porusza się swobodnie. Zostawienie psa w domu uwalnia go od tego ograniczenia. I nie oznacza to automatycznie, że przygotowuje się do ataku, ale oznacza, że gdy wraca, jest po prostu już w innej dyspozycji fizycznej. A czynności praktyczne mówią dużo więcej niż deklaracje. Człowiek może mówić, że chce tylko wyjaśnić sprawę, ale jeżeli wcześniej zostawia psa, bierze broń i wraca w miejsce konfliktu, jego zachowanie wymaga konfrontacji z tą deklaracją. Trzeba ustalić, ile trwa przerwa. Czy Borys kontaktuje się z kimś przed powrotem? Jak przygotowuje broń? I czy jego zachowanie wskazuje na zabezpieczenie, demonstrację czy gotowość użycia? Te pytania nie są dodatkiem do sprawy. One są jej środkiem. Bo jeżeli Borys wraca z przekonaniem, że tylko pokaże broń i zmusi tym samym grupę do wycofania się, mamy do czynienia po prostu z niebezpieczną demonstracją siły, która wymyka się spod kontroli. Ale jeżeli wraca z przekonaniem, że może zostać zaatakowany i musi mieć środek obronny, sprawa przesuwa się w stronę obrony koniecznej albo jej przekroczenia. Natomiast jeżeli wraca po to, by ukarać, upokorzyć albo rozwiązać ten konflikt, obraz zbliża się do działania ofensywnego. Różnica między tymi wariantami nie leży wyłącznie w tym, co Borys powie po zatrzymaniu. Leży właśnie w tym, co teraz robimy, czyli analizie tego, co robił w przerwie. Dlatego ta krótka pauza musi zostać odtworzona tak dokładnie, jak same strzały. Drodzy Państwo, na dzień 9 maja 2026 roku sprawa strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się na etapie śledztwa prokuratorskiego. Nie ma jeszcze aktu oskarżenia i nie ma jeszcze procesu. Nie ma jeszcze wyroku. Jest natomiast zarzut, tymczasowy areszt i bardzo wyraźny spór o kwalifikację prawną czynu. Prokuratura nie przyjmuje wersji o obronie koniecznej jako podstawowego wyjaśnienia zdarzenia. Przyjmuje kwalifikację zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1 KK Kodeksu Karnego. To jedna niestety z najpoważniejszych kwalifikacji w polskim prawie karnym. Oznacza, że na tym etapie śledczy nie traktują tej sprawy jako wypadku, ani jako przekroczenia granic obrony koniecznej, lecz jako zabójstwo. Prokuratura akcentuje przede wszystkim tę sekwencję, o której rozmawialiśmy, czyli przerwanie pierwszej sprzeczki, powrót do domu, zabranie broni i ponowne wejście w konfrontację. A w tej logice nie chodzi wyłącznie o skutek, czyli śmierć Krzysztofa. Chodzi o układ decyzji poprzedzającej strzały. Borys B. nie przyznaje się do winy w rozumieniu stawianego mu zarzutu zabójstwa. Utrzymuje, że działał w obronie koniecznej. To całkowicie odmienna konstrukcja prawna od zarzucanego mu czynu. W wersji podejrzanego użycie broni jest reakcją na zagrożenie jego życia lub zdrowia. W wersji prokuratury zachowanie podejrzanego nie mieści się w ramach obrony koniecznej, bo wcześniejsze przerwanie sprzeczki i świadomy powrót z bronią wskazują na zgoła inną dynamikę tego zdarzenia. Obrona konieczna wymaga bezpośredniego, bezprawnego zamachu. Ogólna obawa, reputacja drugiej strony albo wcześniejsze zdarzenia nie wystarczają. Drugim elementem jest tymczasowy areszt. Początkowo Sąd Rejonowy w Kłodzku stosuje wobec Borysa B. tymczasowe aresztowanie na 2 miesiące. Obrona składa zażalenie na tę decyzję. Sprawa więc trafia do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 30 kwietnia 2026 roku sąd utrzymuje ten areszt. Według dostępnych informacji nie uwzględnia zażaleń trzech obrońców. Tymczasowy areszt nie jest jeszcze karą. Nie oznacza, że sąd uznaje Borysa za winnego, oznacza, że na tym etapie sąd widzi podstawy do izolowania podejrzanego na czas śledztwa w obawie na przykład o zagrożenie innych, o jego oddalenie się, ucieczkę. Prokuratura argumentuje między innymi to wysoką, grożącą karą, a przede wszystkim ryzykiem mataczenia i obawą ucieczki. A ta wysoka, grożąca kara jest oczywista przy zarzucie zabójstwa. Jeżeli podejrzanemu grozi kara wieloletniego więzienia, a nawet dożywocie, sąd może uznać, że zwiększa to ryzyko unikania postępowania, czy właśnie ryzyko matactwa, które oznacza możliwość wpływania na dowody świadków albo w ogóle przebieg śledztwa. Spór procesowy jest więc czytelny. Obrona koncentruje się na bezpośrednim zagrożeniu. Prokuratura na powrocie z bronią po przerwanej sprzeczce. Dlatego bardzo kluczowe będą opinie biegłych i cała rekonstrukcja zdarzenia. Nie wystarczy ogólna ocena. Nie wystarczy, że ktoś był agresywny albo ktoś miał broń. Potrzebne są konkretne odpowiedzi. Jaka była odległość między Borysem a Krzysztofem? Ile czasu minęło między pierwszym strzałem a kolejnymi? W jakim kierunku poruszał się Krzysztof? Gdzie znajdował się kastet, który został przy nim znaleziony? Czy był widoczny? Czy monitoring zarejestrował ułożenie rąk? Czy dźwięk pozwalał odtworzyć wypowiadane słowa? A szczególne znaczenie ma ten pierwszy strzał. W komunikacie prokuratury jest on określony jako ostrzegawczy, a sama nazwa oczywiście nie kończy tej analizy. Sygnał ostrzegawczy ma sens wtedy, gdy rzeczywiście pełni funkcję ostrzeżenia i daje drugiej stronie szansę na jakąś reakcję. A jeżeli kolejne strzały padają natychmiast, niestety jego znaczenie może być inne. I obok tego głównego śledztwa toczą się jeszcze, drodzy Państwo, wątki poboczne. Najważniejszy dotyczy tego nagrania, czyli nagrania brutalnego pobicia i poniżania młodego mężczyzny z września poprzedniego roku. Prokuratura stawia zarzuty trzem mężczyznom i kobiecie. Według śledczych wśród uczestników tamtego zajścia znajduje się także Krzysztof, czyli ten 26-latek, który ginie w kwietniowej strzelaninie. I w tej pobocznej sprawie zastosowane zostają wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli dozory i zakazy kontaktowania się z pokrzywdzonym. Osobno zatrzymano 29-latka podejrzanego o publikowanie w internecie materiałów nawołujących do nienawiści, przemocy i zabójstwa Borysa B. W tej sprawie pojawiają się zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz posiadania narkotyków. Sąd zastosował wobec tego mężczyzny 2-miesięczny areszt. Więc na dzień 9 maja 2026 roku sprawa pozostaje jeszcze na etapie śledztwa. Borys jest tymczasowo aresztowany, ma zarzut z artykułu 148 paragraf 1 KK i nie przyznaje się do winy. I na tym etapie prokuratura wybiera najostrzejszą oś – zabójstwo. Obrona wybiera oś przeciwną – konieczność odparcia ataku. I teraz jeszcze powiem Państwu o tym, co się dzieje w mieście, o zbiórce, która powstała, bo to również bardzo ciekawe. Bowiem po strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej sprawa bardzo szybko przestała być wyłącznie sprawą śledczych. Sprawa ta nie zamknęła się w protokołach, komunikatach prokuratury, decyzji o areszcie czy analizie nagrania. Wychodzi poza miejsce zdarzenia, poza osiedle, już w ogóle poza samą Bystrzycę, bo zaczyna żyć w internecie, w komentarzach, w rozmowach mieszkańców, w mediach społecznościowych, w środowisku strzeleckim i lokalnych podziałach, które po śmierci Krzysztofa stają się jeszcze wyraźniejsze. Dla części mieszkańców Borys B. nie jest podejrzanym o zabójstwo. Jest człowiekiem, który przeciwstawił się grupie kojarzonej z agresją, z awanturami i ze strachem na osiedlu. W tej narracji nie zaczyna się od karabinka ani od sześciu strzałów. Zaczyna się od ich wcześniejszych zaczepek, napięcia pod sklepem, lokalnej reputacji Krzysztofa i przede wszystkim tego nagrania brutalnego pobicia z września i poczucia, że mieszkańcy od dawna już nie czuli się bezpiecznie. W takim układzie Borys staje się dla części ludzi kimś więcej niż uczestnikiem. Staje się symbolem reakcji na ich bezradność. I ten mechanizm jest bardzo ważny, bo tłumaczy skalę poparcia. W internecie rusza zbiórka na pomoc prawną dla Borysa. Początkowy cel wynosił około 70 tysięcy złotych, a kwota bardzo szybko urosła. W materiałach pojawia się informacja o około 370, a nawet 386 tysiącach złotych oraz ponad 7,5 tysiąca osób, które wpłacają te pieniądze. To nie jest mały gest kilku znajomych. To jest masowa reakcja ludzi, którzy widzą w tej sprawie coś większego niż ten jeden zarzut karny. Zbiórka pełni tu kilka funkcji naraz. Formalnie ma oczywiście pomóc w opłaceniu prawników obrony. Społecznie jednak staje się deklaracją „jesteśmy po twojej stronie”. Każda wpłata nie jest tylko wsparciem finansowym, ale głosem w sporze o sens całego zdarzenia. Dla jednych jest to wyraz solidarności z człowiekiem, który miał działać w samoobronie i w ich obronie. Dla innych niebezpieczny sygnał, że część opinii publicznej gotowa jest wspierać osobę podejrzaną o zabójstwo, zanim jeszcze sąd ustali pełny przebieg zdarzeń. W przestrzeni publicznej pojawia się jeszcze jeden skrajny wymiar reakcji, czyli nawoływanie do zemsty. Jak wspomniałam wcześniej, po śmierci Krzysztofa jeden z mężczyzn opublikował w internecie materiały, w których ma nawoływać do nienawiści, przemocy i zabójstwa Borysa B. w imię ludzi ulicy. Policja oczywiście zatrzymała tego 29-latka i tak jak wspomniałam wcześniej, postawiła mu zarzuty. No cóż, ten spór społeczny wokół Bystrzycy jest bardzo istotny. Nie jest dodatkiem do sprawy, a jest jej wręcz drugą warstwą. Pokazuje, jak jedna noc potrafi uruchomić zbiorowe lęki, uprzedzenia, solidarność środowiskową, gniew i potrzebę prostych odpowiedzi. Dla śledczych oczywiście liczy się materiał dowodowy. Dla opinii publicznej bardzo często wystarcza obraz. Pies, trzech pijanych mężczyzn, karabinek, kastet, ciało na trawniku, nagranie z pobicia. Każdy wybiera z tego zestawu te elementy, które pasują do jego wersji. Ale jednak, no cóż, proces karny nie może polegać na wyborze najgłośniejszej narracji. Nie może opierać się na liczbie wpłat na zbiórkę i nie może opierać się na komentarzach mieszkańców. Miasto może wybierać strony, internet może wybierać strony, środowiska również mogą wybierać strony, ale sąd nie. Sąd ma ustalić, co da się udowodnić. Więc na tym etapie historia Bystrzycy Kłodzkiej zostaje więc zawieszona między dwoma porządkami. W pierwszym porządku jest śledztwo, chłodne, formalne, oparte na dowodach biegłych i kwalifikacji prawnej. W drugim porządku jest społeczna reakcja, głośna, emocjonalna, natychmiastowa i bez miejsca na wątpliwości. Ale ta sprawa składa się właśnie z wątpliwości. Nie z pustych domysłów, ale z pytań, które muszą zostać zadane. Czyli dlaczego Borys wraca? Co widzi, kiedy Krzysztof rusza w jego stronę? Czy widzi kastet? Jak daleko są od siebie? Czy Borys odpiera atak? Czy doprowadza do konfrontacji? Czy jego doświadczenie strzeleckie pomaga mu zachować kontrolę? Czy daje mu właśnie fałszywe przekonanie, że tę kontrolę ma? Na te pytania nie odpowiada ani zbiórka, ani gniew, ani strach mieszkańców, ani też przeszłość Krzysztofa. Odpowiedzi mogą dać tylko dowody. Dlatego na dziś sprawa pozostaje otwarta. Jest zarzut zabójstwa. Jest obrona oparta na twierdzeniu o konieczności odparcia ataku i jest tymczasowy areszt. I jest społeczny podział, który rośnie jeszcze szybciej niż akta. I jest też jedna rzecz, której nie da się ominąć. Człowiek nie żyje, a drugi człowiek odpowiada za strzały. Reszta już należy do śledztwa, biegłych i sądu.
1: Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą z Drezdenka, gdzie została zabita z rąk dwóch młodych mężczyzn, kobieta i matka. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

0: dobrym, a lepszym. Ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki. Zapraszam. Potężne zniszczenia pod

0: 11 dachów to były budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze.
1: Dziś burze mogą pojawiać się na południu i południowym zachodzie. Są alerty IMGW. Powodzianie będą musieli jeszcze poczekać na dokończenie wykupów całkowicie zniszczonych domów. Wracamy do sprawy blisko 40 rodzin z ziemi kłodzkiej, których domy nie nadają się do odbudowy po przejściu wielkiej wody w 2024 roku. Dla nich nie starczyło pieniędzy w zeszłorocznym programie wykupów Wód Polskich. Potrzebna nowelizacja specustawy jest w mocy od 2 miesięcy, ale mieszkańcy nadal nie dostali pieniędzy. Źródła przyczyny problemu szuka reporterka Radia Z. Grażyna Wiatr.
2: Wody Polskie zapewniają, że działają bezzwłocznie. Do wypłaty potrzebna jest jednak opinia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak ustaliłam, taki wniosek do niej na razie nie dotarł. To żenujące, mówi mi pani Alicja, jedna z mieszkanek.
3: Jak można tak nie być wpływem na ludzki los?
4: Wiemy, że mieszkańcy czekają. Zrobimy wszystko, żeby stało się to jak najszybciej.
2: Jak najszybciej, to znaczy?
4: Nie chcę w tym momencie przewidywać.
2: Jak odpowiada mi Filip Szatanik, rzecznik Wód Polskich, zakłada, że będzie to w ciągu kilku tygodni. Grażyna Wiatr,
1: chodzi o blisko 40 rodzin. Za pieniądze z wykupu będą mogli przenieść się w bezpieczne miejsce, bo ich domy zniszczone 1,5 roku temu nadają się tylko do rozbiórki. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
1: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Więcej zabiegów, więcej stanowisk intensywnego nadzoru, krótszy czas oczekiwania. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Łodzi uruchomiło w nowej formie oddział neurochirurgii i nowotworów układu nerwowego. To ważne, bo szpital pełni rolę centrum urazowego, do którego trafiają pacjenci w najcięższych stanach z całego regionu. Wśród nowości jest m.in. nowa sala wzmożonego nadzoru, wyposażona w systemy pozwalające reagować szybko w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, mówi Radiu Z kierujący oddziałem dr Marcin Tosik.
6: Zawsze w szpitalach taką bolączką są na przykład upadki pacjentów. Mamy system ostrzegania o upadku, czyli tak zwany system wstrząsowy. W momencie, jeśli jakiś pacjent upadnie, na przykład w łazience, gdy będziemy o tym wiedzieli, możemy od razu udać się mu pomóc, zobaczyć, co tak naprawdę się zadziało złego.
1: Liczymy, że w tym roku w tym oddziale wykonanych zostanie ponad 2000 zabiegów, dodaje dyrektor szpitala Andrzej Kasprzek.
7: Choroby neurochirurgiczne są wyjątkowo trudne, a tutaj, na tym oddziale, na blokach operacyjnych, lekarze pracują na bloku operacyjnym od rana do późnego wieczoru, codziennie. To jest naprawdę wyjątkowo ciężka praca.
1: Uruchomienie oddziału w nowej odsłonie kosztowało ponad 11 milionów złotych. Od dziś zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Po udanym pilotażu na Pradze Północ i Śródmieściu Warszawa robi kolejny krok. Prohibicja w sklepach i na stacjach benzynowych będzie obowiązywać w godzinach od 22 do 6. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. A po tygodniu od wprowadzenia nocnej prohibicji w Lublinie Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Jest bezpieczniej, mówi Radiu Z rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
8: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie alkoholu na stacji benzynowej i w sklepie nie kupimy od 23 do 6 rano. Od stycznia od 22. W sumie nocną prohibicję wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Kolejna dzielnica Warszawy wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę zaczęło obowiązywać na niektórych ulicach Targówka. To spotkało się z krytyką części radnych dzielnicy. Temat był konsultowany już rok temu, mówi rzeczniczka prasowa dzielnicy Paulina Bożecka.
9: Było przekazanie do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy uwag. Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzania konsultacji organizacji społecznych dla tego typu zmian organizacji ruchu.
1: Znaki na ulicy Gilarskiej i Rolanda są już postawione, strefa obowiązuje. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące jazdy w kasku. Od środy taki obowiązek będzie dotyczył osób do 16 roku życia, które jadą na hulajnodze elektrycznej czy rowerze. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi Radiu Z ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
10: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
1: Rodzice i opiekunowie nastolatków do 16 roku życia, którzy będą jeździć bez kasku, muszą się liczyć z mandatem w wysokości 100 zł. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie.
5: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
6: Zagrzmi dziś na południowo-zachodnich krańcach Polski. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami IMGW wydaje dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego,
5: opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Deszcz okresami ma być tu silny, mogą też występować burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę.
6: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. 32-latek rzucił się na chłopca wracającego ze szkoły na klatce schodowej kamienicy. Nie zdążył zrobić mu krzywdy.
5: Stało się to w czwartek po południu. W piątek wieczorem napastnika zatrzymała policja. W sobotę usłyszał zarzuty.
6: O tym, jak dokładnie to się stało, reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły. Rzucił się na niego, kiedy chłopiec wszedł do klatki schodowej. Dotarliśmy do nagrań z monitoringu w kamienicy. Widać na nich, jak mężczyzna łapie chłopca, ale 12-latek zaczyna krzyczeć i płoszy na napastnika. W piątek wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
8: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
7: Jak się dowiedziałem, nieoficjalnie ten mężczyzna w przeszłości miał postawione zarzuty dokonania innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku więzienia.
6: Prezydent Rumunii wyjaśnia sprawę drona, który w piątek uderzył w dom w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Bezzałogowiec bez wątpienia pochodził z Rosji, twierdzi Nikos Urdan. Wcześniej wątpliwości co do pochodzenia drona wyrażał Władimir Putin. Żądał nawet, by Rumunia wysłała szczątki obiektu do Rosji do badania.
5: Rosyjski przywódca sugerował, że była to maszyna ukraińska. Obiekt zbadali jednak rumuńscy eksperci, porównali go z kilkoma rosyjskimi dronami, które rozbiły się na terytorium Rumunii w ciągu ostatnich 2 lat. We wszystkich przypadkach były to drony typu Garand 2.
6: Prezydent Węgier odrzuca wezwania nowego premiera do dymisji. Tomasz Suljok zapowiada, że nadal będzie wykonywał uprawnienia wynikające z pełnionego urzędu.
5: Peter Modior dał wcześniej głowie państwa czas do północy w niedzielę na dobrowolną rezygnację. Suljok powołuje się na swoją przysięgę, która, jak mówi, wiąże go z całym węgierskim narodem politycznym. Kadencja Suljoka, wybranego głosami Fideszu, byłego premiera Orbana, trwa jeszcze niecałe 3 lata.
6: Najbliższe wiadomości Radia Z punktualnie o 6, a 7:40 gościem Radia Z będzie wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z PiS-u.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Temperatury w Polsce się wyrównały i dzisiaj wszędzie będzie około 20 stopni. Najcieplej we Wrocławiu 23, najmniej 20 stopni dzisiaj na Mazurach.
11: Muszę ci powiedzieć, Marek, że ja to się w weekend opaliłem nawet.
10: Cudownie.
11: No,
10: tylko... A co paliłeś?
11: Ja? Radomskie.
10: Dzisiaj słonecznie tylko na północy, a poza tym w centrum i na południu sporo deszczu.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Wstajecie z Radiem Z, kochani nasi słuchacze, nasze słuchaczątka. Dzisiaj jest 1 czerwca. Czy ta data coś wam, dzieciaczki, mówi?
1: Tak, wszystkim to mówi, bo dzisiaj są imieniny Jakuba, Konrada i Pameli.
0: Super. A jak, skoro dzisiaj jest dzień dziecka, to jak się nazywa dziecko urodzone dzisiaj?
1: Jak?
0: Z dziś. Wszystkiego dobrego, kochani, z okazji Dnia Dziecka. Pamiętajcie, żeby to dziecko w sobie pielęgnować. I dlaczego już nie śpicie o tej porze? Dajcie znać. Numer do nas?
1: 321-321-321.
0: Ogólnopolska centralka porannego wstawanka.

0: Dzień dobry bardzo, tutaj wasze ulubione Radio Z. Wiemy, że wczesna pora, wiemy, że poniedziałek, ale dzwonicie do nas, a my was słuchamy.
1: A dzień dobry, z tej strony Ola, z okolicy Lwówka Śląskiego. A ja sobie nie śpię, bo idę sobie na pazurki, do manicurzystki, na brewki, rzęski. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do usłyszenia.
2: Dzień dobry, ja muszę powiedzieć, że zanim słuchaczka poszła na te wszystkie zabiegi, to już, przez radio nie widać, ale wyglądasz naprawdę dzisiaj, naprawdę kwitnąco.
0: Jeżeli chodzi o takie kosmetyczne sprawy, mogę powiedzieć, że ja w weekend robiłem taki ogólny lifting.
2: Ogólny lifting? I na czym ten lifting polegał?
0: Liftowałem.
2: Ale sam czy z kolegami? Bo ja nie słyszałem, że...
0: Różnie. Jak byli koledzy, to z kolegami, ale jak poszli, to dalej liftowałem.
2: Kochani, no i patrzcie, i Bartek i przeżył te zabiegi i wygląda pięknie. Wy też możecie.
0: Wyliftowany jestem, że hej.
2: Miłego dzionka wam życzymy.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: Gdzie tak sąsiad leci?
4: Umówić się do kardiologa.
3: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację.
2: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
9: No i co my tu mamy w kalendarzu? 1 czerwca, poniedziałek. Słuchacie Radia Z, prawie 6 na zegarach. Paula Michalik i Michał Adamiuk z wiadomości.
10: Polska 0, Ukraina 2. Nasi piłkarze towarzysko przegrywają we Wrocławiu.
11: Zarzuty i areszt dla adwokata od fałszywych alarmów. Pisał o zamachach.
10: Liczenie strat po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. Widok jak z filmu katastroficznego.
9: 6.
10: Porażka na dzień dobry. Polscy piłkarze nie zmazali z siebie plamy, jaką był brak awansu na mundial.
11: W towarzyskim meczu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2.
10: To starcie z trybun oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jakie było to spotkanie?
12: Nieudane w wykonaniu biało-czerwonych i jak najszybciej do zapomnienia. Polacy mieli kilka okazji, ale ich nie wykorzystali. To różniło ich od Ukraińców, którzy byli do bólu skuteczni i z zimną krwią wykorzystywali błędy Polaków. Tempo spotkania było wakacyjne, a to nie napawa optymizmem przed kolejnym meczem z Nigerią.
13: Jeszcze jest ten ostatni sparing, na który trzeba wydobyć energię, trochę radości z tej gry i żebyśmy dobrze zamknęli ten sezon.
12: Mówił pomocnik Polaków Piotr Zieliński. Mecz z Nigerią w środę.
10: Ale i zwycięstwo na boisku może się skończyć źle. Jest ponad 200 osób rannych i prawie 800 zatrzymanych w zamieszkach we Francji po wygraniu w sobotę Ligi Mistrzów przez PSG.
11: Władze wysłały do francuskich miast ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu.
10: Najnowsze i sprawdzone informacje zbiera reporter Radia Z Michał Dzieliński. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
10: Tej nocy było już spokojnie?
14: Tak, już spokojnie. Nie dochodziło już do starć z policją, ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. Wśród rannych jedna osoba jest w stanie krytycznym po ataku nożem. Wiele, szczególnie paryskich ulic, zamieniło się w miejsce regularnej bitwy z policją. Płonęły samochody, rowery elektryczne, odpalano racę, rozbijano szyby w autach i witrynach sklepowych. Po zamieszkach pojawiła się propozycja, żeby w takich sytuacjach blokować dostęp kibiców do pól elizejskich. Miejsca, gdzie tradycyjnie świętuje się takie wydarzenia, ale jak mówią przedstawiciele rządu, jest to raczej jednak wykluczone. Zamknięcie takiego obszaru jak pole elizejskie pochłonęłoby prawie połowę funkcjonariuszy, którzy są w dyspozycji komendanta policji. Do podobnych zamieszek dochodziło już po wygranej PSG w zeszłym roku, tyle że w tym było ich o 1/3 więcej.
11: Sprawę komentuje liderka francuskiej prawicy. Tylko we Francji zwycięstwo klubowego zespołu piłkarskiego wywołuje zamieszki, pisze na X-ie Marine Le Pen.
10: Adwokat z Warszawy po drugiej stronie kratu usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące za wywoływanie fałszywych alarmów.
11: Maciej Z odpowie za podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie powiadomień o rzekomych planowanych zamachach na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. W jego mieszkaniu znaleziono wykradziono cudze dokumenty, jak dowody osobiste i prawa jazdy, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
15: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
10: To śledztwo nie jest powiązane ze sprawą fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta.
11: Zatrzymanemu adwokatowi grozi do 8 lat więzienia. Jak ustaliło Radio Z, Maciej Z jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiSu.
10: Będzie pomoc dla rodzin, które straciły dach nad głową po weekendowych nawałnicach na południu Polski. Największe zniszczenia są w gminie Ujazd w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie.
11: Trąba powietrzna łamała tu drzewa i zrywała dachy. Jak wielkie są szkody? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Straty są cały czas szacowane, ale już teraz wiadomo, że zniszczenia są ogromne. Jak mówi mi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom, takiego kataklizmu dawno tu nie było.
17: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych. Pozrywane dachy.
16: Rodziny bez pomocy jednak nie zostaną.
17: Bezpośrednio z budżetu gminy, jak i z budżetów centralnych, jak pani wojewoda też zadeklarowała wsparcie.
16: Podobny kataklizm przeszedł przez te regiony dokładnie 18 lat temu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Alerty przed burzami dzisiaj aktualne dla południa Polski, od Lubuskiego po Małopolskę.
10: Nowa afera wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ujawnia ją Radio Z.
11: Olimpijka Julia Walczyk-Klimaszek i jej dziecko czują się wykorzystani przez PKOL do promocji upadłej giełdy Zonda Krypto.
18: No miało to na celu po prostu ocieplenie wizerunku firmy Zonda Krypto, no, za pomocą matek sportowczyn, które no, naturalnie bardzo dobrze się kojarzą.
10: O szczegółach słuchajcie w wiadomościach o 7, a już teraz czytajcie na radioz.pl.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Świat 3,24 stopnie praktycznie w całym kraju, to jest dobra informacja. Deszczowo, burzowo, przede wszystkim na południu. Jutro więcej słońca i jeszcze cieplej, nawet 25 stopni, a pojutrze to już nie wiem, bo się nie przeklikałem do pojutra.
9: Okej, okay, ale nie słyszałem pierwszego słowa, nie słyszeliśmy, Kamil, w prognozie pogody.
19: Dzisiaj bardzo przyjemna pogoda, 19, 20, nawet 22 stopnie.
9: Dzięki.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: naszej ulubionej, ukochanej tenisistki.
1: Igi Świątek?
0: Nie, u Julii Starodubcewej. Julia Starodubcewa jest taka tenisistka.
1: Julia Starodubcewa.
0: No.
1: Jak nazwisko? Powtórz, proszę.
0: Starodubcewa Julia.
1: Julia Starodubcewa. Tak. I co u Julii Starodubcewej?
0: Starodubcewa awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa i mówi, uwaga, że jej chłopak jej obiecał, że jeżeli ona awansuje do pierwszej 50 rankingu WTA najlepszych tenisistek, to jej chłopak obiecał, że on się jej oświadczy. Super, co?
1: Ale jaki interesowny w ogóle. Ale pomyślmy, co by było, gdyby Julia Starodubcewa, Marek, wyszła za ciebie. Jak by się wtedy nazywała na przykład?
0: No to ona by się wtedy nazywała Julia Starodubcewa Stary Brat.
1: Julia Starodubcewa Stary Brat. Z takim nazwiskiem nikt by nie uwierzył, że nie ma 100 lat.

0: fajnie grabia poranku. Co 17 minut po godzinie 6, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. To jest ważna informacja, moi drodzy, bo wczoraj facet wszedł po linie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, to jest ten najwyższy budynek, a pobliskim wieżowcem. W sumie 500 metrów po linie na wysokości 180 metrów.
1: No tak, ja widziałem relacje na żywo i powiem wam, że ryzykowna akcja i też kiedyś taką miałem, jak musiałem uciekać od dziewczyny przez okno, wiecie?
0: Strzelam, mąż wrócił?
1: Nie mąż, gorzej. Ojciec stary wrócił, rozumiesz?
0: Ojcowie są najgorsi, słuchajcie. Oni zawsze jak patrzą na chłopaka, to od razu mówią: moja córka zasługuje na kogoś lepszego.
1: Tak, dokładnie.
0: Na 100%.
1: Najgorszy jest taki, co ma broń i kładzie ją na stole, co nie? Zaczyna czyścić tę broń i pyta: to powiedz mi, młody człowieku, jakie masz plany wobec mojej córki?
0: I robi przy tym taki tik nerwowy jeszcze, tak mu oko mruga.

0: Czy wszystkie dzieci już umieją posługiwać się zegarkiem? Sprawdźmy. Kamilku, która godzina?
1: 25 minut po godzinie 6.01 czerwca.
0: Tak, duża wskazówka na 25, dobrze.

0: Koniecznie bądźcie z nami. Nawet nie musicie zaglądać do telefonów i laptopów i tabletów, bo za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30 powiemy wam o wszystkim tym, czym żyje Polska i świat.
1: Radio Z i już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30, jest poniedziałek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Płocka prokuratura bada dramatyczną sprawę śmierci 46-latka. Zmarł w trakcie policyjnej interwencji na przystanku autobusowym.
12: Policję wezwano do nagiego, krwawiącego mężczyzny, który zachowuje się irracjonalnie. Leży na przystanku, następnie biega w okolicy marketu i krzyczy. Wyglądał jak po zażyciu narkotyków. Policjanci wezwali pogotowie i założyli mężczyźnie kajdanki. W oczekiwaniu na karetkę przestał oddychać. Zdjęli mu więc kajdanki i próbowali reanimować. Bez skutku.
11: W jego mieszkaniu policja znalazła kilkadziesiąt tysięcy złotych i prawdopodobnie substancje psychoaktywne. Radni Nowego Jorku potępiają serię ataków na polski konsulat i pomnik Jana Karskiego. Domagają się zdecydowanej reakcji służb.
12: W zeszłym tygodniu, w środę i piątek, ktoś oblał drzwi i elewację konsulatu oraz ławeczkę Karskiego czerwoną farbą. W oświadczeniu radni piszą, Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ameryki, a Amerykanie polskiego pochodzenia wnieśli nieoceniony wkład w rozwój nowojorskich dzielnic, instytucji oraz w życie obywatelskie. Część farby już usunięto, resztę mają wyczyścić miejskie ekipy.
11: Amerykański dziennik alarmuje, że ONZ bankrutuje. Jak pisze The Wall Street Journal, przyczyniają się do tego zaległości finansowe USA i Chin, które wynoszą odpowiednio ponad 4 miliardy i prawie pół miliarda dolarów.
12: Stany Zjednoczone nie tylko zalegają z płatnościami, wycofały się też z wielu programów i agencji podlegających organizacji, na przykład Światowej Organizacji Zdrowia. Prezydent Donald Trump argumentuje, że to jego sposób na walkę z marnotrawstwem i złą polityką.
11: Warszawa i Płock od dziś z nocną prohibicją. W Płocku zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach obejmuje całe miasto. W stolicy zakaz był do tej pory w dwóch dzielnicach, teraz dołączają pozostałe. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina.
12: W Lublinie, jak twierdzi Straż Miejska, wystarczył tydzień nocnej prohibicji, by spadła liczba mandatów. Jak mówi Radiu Z, rzecznik lubelskiej straży Robert Gogola, w najbardziej hałaśliwych i imprezowych miejscach jest też spokojniej.
13: To są pojedyncze przypadki, które wystąpiły, czyli wystąpił przypadek na placu Lecha Kaczyńskiego, na placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, czy też na placu Dominikańskim. Natomiast biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy dwoma tygodniami temu, a teraz różnica jest ogromna.
12: Nocna prohibicja obowiązuje w 180 gminach w Polsce.
11: W Radiu Z teraz wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Czwarta runda i na tym niestety koniec. Zakończyła się przygoda Igi Świątek na tegorocznym French Open. Nasza tenisistka przegrała w dwóch setach 5-7 i 1-6 z Ukrainką Martą Kostiuk.
3: Tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. No nie czułam dobrze piłki na rakiecie, zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
15: Oceniała Iga. Powodów do radości kibicom nie dostarczyli też nasi piłkarze. Biało-czerwoni we Wrocławiu przegrali mecz towarzyski z Ukrainą 0-2.
7: Wynik nie do końca odzwierciedla na to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
15: Mówił Robert Lewandowski. Cieszyli się za to fani Wieczystej Kraków, bo ich drużyna pierwszy raz w historii awansowała do Ekstraklasy. Wywalczyła to sobie w barażach. W finale 2-1 pokonała Chrobrego Głogów. Wieczysta zamyka grono drużyn cieszących się z awansu. Wcześniej miejsce w Ekstraklasie wywalczyły sobie Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Nie jest to jeszcze upalny czerwiec, dzisiaj tak średnio 21 stopni na termometrach, najchłodniej nad morzem 19, burzowo na południu. W środę, słuchajcie, wrócą takie wartości na termometrach, jakie lubimy, 26 stopni nawet będzie.
0: No i super.
16: W centrum. Dzisiaj taki miks słońca z chmurami.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
0: No to dobrze, że w środę, bo w czwartek długi weekend, prawda? Za 26, 7. No tak. I you and me.

0: I w tym numerze zabrakło do takiego i byłoby wszystko imprezowe, naprawdę.
1: Ale to każdy sobie w sobie takie coś zrobił, myślę, że miał to.
0: Ja nawet nie w sobie. Za 19.07. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Co dzisiaj mamy, moi drodzy? Najpiękniejszy, najfajniejszy dzień w roku, czyli...
1: Rocznica ślubu.
0: Najfajniejszy dzień w roku.
1: A, dzień dziecka.
0: Czyli dzień dziecka, słuchajcie. I mamy dla was gigantyczne prezenty i mamy dla was wejściówki, będziesz się z tego tak tłumaczył przed żoną. Mamy dla was wejściówki do mini miasta, do mini city, gdzie będzie można spróbować, jak to jest pracować w Radiu Z.
1: Dokładnie. Zadanie na dzisiaj jest banalne. Kochani, z okazji Dnia Dziecka powiedzcie coś językiem dziecka, bez mówienia, że jesteście dzieckiem. Zadzwońcie pod 321-321-321. Na przykład Kamilek teraz powie coś jak dziecko. Bardzo proszę.
2: Ten piesek jest taki słodziutki. Czy mogę pogłaskać?
1: O, super, ja też mogę. Ja to, proszę pana, lubię naleśniki na śniadanie, obiad i na kolację. I nie dam panu, bo mało mam.
0: Albo mój tekst ukochany w wykonaniu dziecka. Mam nowego skilla w grze.
1: A ja nie chcę jeszcze spać. Skill to jest... A co to jest skill w grze?
0: Jakaś umiejętność. One mówią albo skilla, albo skina.
1: No właśnie, kochani.
0: Mam nową skórkę.
1: Mówcie jak dzieciaki. 321-321-321. Nagrody czekają. Ja nie chcę jeszcze spać, bo nie jestem zmęczony. Idę poczytać z latarką pod kodrdłą.
0: Fajnie. I słuchajcie, tak, jeżeli pytacie, można seplenić. To jest ten moment, kiedy będzie można seplenić w radiu.
1: Oczywiście. Tu Radio Z.
0: 321-321-321.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicić wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Chodź maleńka, wyłącz te światła. Tak śpiewaliśmy w Radiu Z.
1: Nie, nie tytuł tej piosenki po polsku, to będzie bardziej "A ja za wami tylko chodzę i gaszę".
0: Ostatni gasi światło. Za 8 minut będzie 7. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Teraz świetna informacja dla fanów serialu Rancho. Słuchajcie, będzie 11 sezon. Cezary Żak pokazał zdjęcia obsady z pierwszych prób. To jest dobra informacja.
2: No tak, i fani od razu zaczęli analizować, kto jest na tych zdjęciach, a kogo zabrakło. No i przede wszystkim, co robili wszyscy bohaterowie tego serialu, serialu Rancho, przez ostatnie 10 lat. 10 lat przerwy.
1: Przerwy było, tak?
0: No.
1: Tak, to dużo. Znaczy,
0: pewnie,
1: no.
0: Wiecie, pewnie ten Pietrek taki, to prowadził podcast. Hadziukowa sprzedawała świece zapachowe. Wilkowyje po deszczu.
2: W każdym razie, słuchajcie, Wilkowyje wracają. Wspaniale. Wreszcie miejsce, w którym problemy polityczne da się rozwiązać na ławeczce pod sklepem.
1: No, chyba że zrobili referendum i wójta już nie będzie. Radio Z i już.

0: zostańcie z nami, bo już za chwilkę wiadomości Radia Z o 7 zapowie z okazji Dnia Dziecka córka Kamila Balei, Emilka, lat 13.
1: To będzie jantynowy debiut, a w wiadomościach m.in. kolejna odsłona afery z kryptowalutami i ze sportem w tle. Wiadomości o 7 już za chwilę, bądźcie blisko. Radio Z
2: i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
16: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
17: A ja chcę syrop.
18: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
16: No i jak się czujecie?
17: Super! I nie zasypiam!
16: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
18: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
19: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
20: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
21: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
22: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
23: Po reklamie.
24: To jest Dzień Dziecka z Radiem Z. Zbliża się 7, a wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
25: Olimpijki bez pieniędzy. Radio Z ujawnia nową aferę wokół PKOL.
26: Misja ratunkowa po chorą studentkę. Polski samolot wojskowy leci dziś do Chin.
25: Znowu nic się nie stało. Polska przegrywa z Ukrainą w piłkę 0-2.
24: Siódma.
25: Nie o taki dzień dziecka chodziło. Miało być 50 tysięcy złotych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został podatek do zapłacenia. Radio Z ujawnia nową aferę wokół PKO i programu Mamy Olimpijki, promowanego przez Zonda Krypto.
26: Reprezentantka Polski we florecie, multimedalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Paryża, Julia Walczyk-Klimaszek, mówi Mateuszowi Ligęzie, że program, który miał pomagać sportsmenkom po urodzeniu dziecka, w jej przypadku skończył się na obietnicach i wykorzystaniu wizerunku.
25: Wsparcie miało trafić do 12 zawodniczek, ale florecistka twierdzi, że do dziś nie zobaczyła pieniędzy.
0: Nasza olimpijka długo nie chciała nagłaśniać sprawy, bo wierzyła, że pieniądze w końcu zostaną wypłacone. W ciszy walczyła o swoje, zapłaciła nawet 16 tysięcy złotych podatku od pieniędzy widmo. Pół roku od ogłoszenia programu już z bezsilności postanowiła otworzyć się przed nami.
1: Z natury wierzę w dobre intencje ludzi i też widziałam, że te pieniądze zostały wypłacone sportowcom z igrzysk zimowych, więc nie rozumiałam, dlaczego one nie zostały wypłacone mi.
0: Florecistka chciała przeznaczyć te środki na opłacenie przelotów i pobytu osoby do opieki nad dzieckiem podczas zawodów i zgrupowań, bo takiej pomocy nie udziela Polski Związek Szermierczy.
26: Julia Walczyk-Klimaszek wciąż wierzy, że Polski Komitet Olimpijski rozliczy się z obiecanych pieniędzy. Co na to PKOL? Czytajcie na radioz.pl.
25: Wojskowy samolot poleci dziś po polską studentkę, która leży w śpiączce w szpitalu w Chinach. Ma wystartować z samego rana. Na pokładzie będzie zespół medyczny.
26: 24-letnia Klaudia do Pekinu wyjechała studiować sinologię. Co wydarzyło się później? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Klaudia do szpitala w Pekinie trafiła nagle 2 miesiące temu z objawami neurologicznymi. Lekarze zdiagnozowali u niej zapalenie mózgu spowodowane guzem na jajniku. Po operacji u studentki pojawiły się jednak ciężkie powikłania, które doprowadziły do śpiączki. Na miejsce do córki przyleciał ojciec. Rodzina od początku zabiegała o zorganizowanie transportu medycznego do Polski. Równolegle w sieci można wesprzeć zbiórkę, która pomoże w przyszłej rehabilitacji dziewczyny. Mateusz Kasiak, Radio Z.
26: Polski rząd od początku organizował transport medyczny dla studentki. Dopiero teraz udało się dopiąć wszystkie szczegóły ze stroną chińską.
25: Lawina komentarzy w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po tym jak nazwał jeden z oddziałów imieniem UPA, prezydent Nawrocki chce odebrania mu odznaczenia.
26: Decyzję podejmie za tydzień kapituła orderu. Do wniosku prezydenta jest jednak potrzebna kontrasygnata premiera.
25: Polityczne komentarze zbiera reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Członkowie koalicji rządzącej o propozycji odebrania odznaki Zełenskiemu wypowiadają się krytycznie. Tu potrzebny jest dialog, mówi europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Co powinien zrobić prezydent? Wziąć za telefon, zadzwonić do Zełenskiego i powiedzieć: wycofajcie się z tej decyzji i wróćmy do dialogu.
3: Z tym nie zgadzają się za to politycy PiSu. Potrzeba zdecydowanej reakcji, mówi poseł Marcin Horała.
5: Chyba ten dialog jest opacznie rozumiany przez drugą stronę, więc może zrozumie gesty bardziej jednoznaczne.
3: Jak dodaje, premier powinien bez politycznych sporów zatwierdzić decyzję. Kapituły. Jan Kielak, Radio Z.
25: Centrum Warszawy od dziś jak plac budowy w Alejach Jerozolimskich rusza remont torowiska. Do połowy sierpnia nie będą tu jeździć tramwaje.
26: To kluczowa arteria miasta dla kierowców i pasażerów. Na długie tygodnie zmieni się więc wiele.
25: Przygląda się temu z bliska reporter Radia Z Michał Dzieliński, który jest w pobliżu Ronda Dmowskiego. Michał, dzień dobry.
23: Dzień dobry.
25: Gdzie największe utrudnienia i jak mamy je ominąć?
23: Tramwaje nie kursują od placu Starękiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo pojedzie objazdami. Można skorzystać z autobusów w linii zastępczych. No i zła wiadomość dla kierowców. Zwężenie jezdni, mówi Witold Urbanowicz z warszawskich tramwajów.
27: Będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starękiewicza do wjazdu na Wisłostradę.
23: Prace już dziś ruszyły, na torach pojawiły się koparki i spychacze.
28: Dużo roboty?
29: Jak widać, sporo mamy dzisiaj. No tutaj będziemy kończyć tą całą podbudowę. Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No bez remontu nie pojedzie.
23: No nie pojedzie. Władze stolicy podkreślają, że z remontem torowiska nie można było już czekać, bo jest w fatalnym stanie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
26: O remoncie w trybie pilnym zdecydował inspektor budowlany.
25: Polska piłka nadal nie jest na właściwych torach. Po braku awansu na mundial przegrywamy towarzysko z Ukrainą.
26: We Wrocławiu było 0-2, a kibice znowu muszą przełknąć gorycz rozczarowania. Po meczu rozmawiał z nimi reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski.
30: Co kibice myślą po takim meczu przegranym?
31: No cóż, żal, smutek, rozczarowanie.
32: Naprawdę, to co dzisiaj się wydarzyło, to jest żenada.
33: To był tylko mecz towarzyski, więc nie można wyciągać z niego zbyt dużo wniosków.
34: Nic się nie stało. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze.
25: Szansa odkupienia win piłkarze będą mieć w środę. Na Narodowym zagrają towarzysko z Nigerią.
35: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: No jaka piękna pogoda dzisiaj, słuchajcie. Wszystko coś dla każdego, czyli troszkę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet burze w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Warszawie oraz w Kielcach i w Lublinie. Na termometrach przyjemne 20 stopni, najchłodniej 19 nad morzem, najcieplej 22 maksymalnie.
7: Przepraszam, kto bierze burzę z nas, bo mówisz, że dla każdego coś miłego.
6: W Zielonej Górze.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
6: Co to za wchodzenie w słowo w ogóle, no?
7: Przepraszam, no bo mówisz, że dla każdego coś miłego.
6: Ja mogę wziąć burzę, bo to jest taka majowa burza, a na szczęście mamy już czerwiec, także... No. Może kto zbiera burzę, ten sieje wiatr. Albo jakoś tak.

0: będziecie mogli normalnie jak człowiek usiąść przed mikrofonem i pogadać jak prawdziwy radiowiec.
1: Ale trzeba było troszeczkę powiedzieć teraz do nas, jak to mówią małe dzieci.
0: Numer telefonu może podajmy jest teraz.
1: Podajmy.
0: Bartuś, podaj numer.
2: 321, 321 i zapomniałem.
1: 321.
0: 321.
1: 321, tak, tak jest jeszcze.
0: Halo, halo, czy ktoś się dodzwonił? Halo.
3: Proszę pana, a Marek wyjdzie na dwór? Pozdrowienia serdeczne z Białegostoku.
1: Klasyczek absolutny. Kto jeszcze? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Buziu, tatusiu, daleko jeszcze... Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Mówimy Klasyka. Dzisiaj jak dzieci, nie mówiąc jak dzieci, albo odwrotnie, bo już sam nie wiem, co mówię.
5: Dzień dobry, tutaj Piotruś. Ja właśnie wracam od swojej narzeczonej. Mam nadzieję, że mnie dziecko, rodzice powiedzą mi i zrobią taki prezent, żebym się w końcu wyprowadził od nich z domu.
1: tam w tle jest naprawdę jakiś...
2: O tej porze wracać od narzeczonej? No.
1: Tak, tam jest jakiś konflikt w tle małżeński, jak nic.
0: O, gdybyśmy byli dziećmi, to na pewno mielibyśmy jej plakat nad naszym łóżkiem w pokoju.
1: Madonna?
0: Taylor Swift. Madonna to babcia Taylor.

0: A wcale nie maj, bo już czerwiec. 1 czerwca. Tutaj Radio Z, 20 po 7. Teraz minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaprezentował wozy bojowe zakupione w ramach programu SAFE. I się, słuchajcie, no tak się poważnie zdenerwował tymi insynuacjami, że te produkty są niemieckie. Posłuchajcie.
1: Wóz towarzyszący, wóz dowodzenia, wyprodukowany tutaj w KSW, to jest niemiecki produkt. Krab, to jest niemiecki produkt. To jest niemiecki produkt? Borsu? Niemiecki produkt czy Rosona? Który to jest niemiecki produkt? Powiedzcie mi, który to jest niemiecki produkt?
2: Spokojnie, panie ministrze, spokojnie.
0: To urocze jest.
2: Co by powiedział pan minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, spacerując po gęstych bawarskich lasach?
1: Krab? To jest niemiecki produkt? Baobab? Ten na końcu to jest niemiecki produkt? Borsu? Niemiecki produkt czy Rosona?
0: A co mówi pan minister obrony Kosiniak-Kamysz, jak jesteś w zoo w Berlinie na wycieczce szkolnej?
1: Krab, to jest niemiecki produkt. Baobab, ten na końcu, to jest niemiecki produkt. Borsu, niemiecki produkt czy rosomak?
3: Co robią rosomaki w zoo? Z ręki jedzą panu ministrowi.

0: Takie dźwięki w Radiu Z. To lubimy, tak lubimy grać w poniedziałek. Z nami już teraz Marcin Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przeleści cukierkami.
1: Dzień dobry. Tak, mam bombonsy na Dzień Dziecka. No, dla
2: dzień
1: was.
2: Właśnie. O, słuchajcie, z okazji Dnia Dziecka.
1: Dla Kamilka.
2: Dziękujemy bardzo. Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy do radia tych, którzy codziennie zachowują się jak dzieci, czyli polityków. Kto dzisiaj będzie twoim gościem o 8:02?
0: On tego nie powie głośno. Kto będzie gościem.
2: Dzisiaj gościem Radia Z będzie pan Radosław Fogiel, poseł PiS-u, wiceszef w Komisji Spraw Zagranicznych. Ale miałem na myśli wszystkich polityków. No oni się zachowują jak dzieci przecież, no niejednokrotnie. No,
1: no pomilczę jeszcze chwilę.
2: Dobrze.
0: I już, a jeszcze pociumkać.
1: To cukierka. Proszę, dla ciebie.
3: Jak chcesz, Marcinku, to możesz wyjść już.
1: To ja pójdę, tak, pójdę. Dobrze. Już. A wy to sobie zostańcie. No,
2: wracając,
1: chłopcy.
2: Weź gąbkę i kredę. O.
4: Radio Z i już.
5: Reklama. Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
6: No, te z Media Expert?
7: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
6: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
7: Marian.
6: Co?
8: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
5: Po reklamie.
2: 7:30 punkt, jest poniedziałek, 1 czerwca, to Dzień Dziecka. Pamiętajcie, na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
14: Ponad 1200 strażaków wciąż pilnuje pogorzeliska pod Wołominem. Jak wiecie z Radia Z, pożar lasu w Międzylesiu pod Warszawą wybuchł w czwartek po południu. Spłynęło 300 hektarów.
15: Pomóc strażakom może pogoda, ma mocno popadać. Najświeższe alerty pierwszego stopnia obejmują niemal całą wschodnią połowę Polski.
14: Artyści rezygnują, wystąpić może prezydent. Donald Trump zasugerował, że wygłosi przemówienie w miejsce koncertów z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Na waszyngtońskim National Mall przez kilkanaście dni, od 25 czerwca do 10 lipca, będzie trwał festiwal The Great American State Fair.
15: Część artystów odwołała udział w obawie o polityczne powiązania wydarzenia. Rozumiem, że artyści dostają tremy w związku ze swoim występem, dlatego zastanawiam się nad sprowadzeniem największej atrakcji na świecie. Człowieka, który przyciąga znacznie większą publiczność niż Elvis w szczytowym okresie swojej kariery i robi to bez gitary. Donalda J. Trumpa, napisał prezydent na swojej platformie internetowej.
14: Ebola coraz szerzej rozchodzi się poza Afryką. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii.
15: Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił także do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Robi to m.in. Wietnam. A Stany Zjednoczone, współorganizator piłkarskiego mundialu, wręcz zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej.
14: WHO podkreśla, że zaczęły się prace nad szczepionką na nowy wariant eboli. Mogą jednak zająć nawet kilka miesięcy. Piekielny autobus na Hel powraca. Tym razem Flixbus uruchamia nową linię dalekobieżną z Krakowa na Hel z numerem 666.
15: Będzie przejeżdżać m.in. przez Warszawę, Władysławowo, Chałupy, Kuźnice, Jastarnie i Juratę. Przedstawiciele przewoźnika nie ukrywają, że wybór numeru był świadomy. Historia linii 666 sięga wielu lat wstecz. Przez długi czas kurs obsługiwany przez PKS Gdynia łączył Dębki z Helem. Numer połączenia zyskał popularność dzięki grze słów. Angielskie Hel oznacza piekło, a liczba 666 powszechnie kojarzona jest z biblijną liczbą bestii.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Iga Świątek już odpadła, a to znaczy, że honoru polskiego tenisa w singlu na paryskich kortach broni już tylko Maja Chwalińska. Jedna z rewelacji tegorocznej edycji Rolanda Garrosa powalczy dzisiaj o kolejną niespodziankę. Jej celem jest ćwierćfinał, a po drugiej stronie siatki stanie reprezentantka gospodarzy Diane Paris. Kluczem do sukcesu Chwalińskiej, jak sama przyznaje, była cierpliwość.
17: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem. I myślę, że dlatego jestem tu, gdzie jestem, bo po prostu też musiałam zaufać temu procesowi.
16: Mówiła Chwalińska. Jej pojedynek z Paris zacznie się około 13:30. A nasi piłkarze z Wrocławia, gdzie przegrali sparing z Ukrainą 0-2, przenoszą się do Warszawy. Teraz ich celem jest towarzyski mecz z Nigerią.
18: I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo dobra drużyna z dobrymi zawodnikami, więc szykuje się dobre widowisko.
16: Mówił nasz pomocnik Jakub Kamiński. Też w Warszawie ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Dzisiaj pierwsze mecze Polek o 18:55. Biało-czerwone zagrają z Mongolią o 20:45. Pojedynek z Czechami.
9: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Idzie dysk, idzie Siklawica, będzie na południu dzisiaj mocno deszczowo, moi drodzy. Ostrzeżenia przed burzami, uważajcie. W centrum 21-22, na północy najchłodniej 19. Tak średnio zobaczymy takie 22 stopnie na termometrach. Jutro cieplej, mniej deszczowo, nawet 24-25 stopni, a w środę to nawet 26.
9: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.

0: Za 19:08 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Państwo słyszą tę muzykę?
1: Kaszanka
0: leci? No właśnie. Za nami kaszanka i po kaszance. Finał Ligi Mistrzów w karnych PSG pokonało Arsenal. No i słuchajcie, po zwycięstwie francuscy kibice ruszyli oblewać triumf na ulicach Paryża i policja aresztowała w sumie 800 osób. No. Kibole niszczyli samochody, demolowali sklepy, były starcia z policją, tak się bawili w Paryżu.
1: Starcia z policją, tam demolka. No pan prezydent Karol Nawrocki to by powiedział, że to wcale nie była żadna demolka, tylko aktywne spędzanie wolnego czasu przez młodych ludzi.
0: Taki popołudniowy spacer patriotów, tak?
1: Tak, nic, tylko wrzucić tam tęczę. Myślicie, że nas prezydent miałby coś przeciwko tęczy?
2: Ja myślę, że trochę tak, no.
1: Ale czy pan prezydent nie lubi związków jednopłciowych?
2: Ja wiem tylko tyle, że od kawalerów woli kawalerki.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
22: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
23: No, te z Media Expert?
22: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
23: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
22: Marian.
23: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
24: Kup w Media Expert.
0: reklamie.
1: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Nie stygnie, bo się jeszcze nie zaczęło. No co wy panowie, no za 8-8, słuchacie Radia Z. Dzisiaj Dzień Dziecka, ale też inna ważna okoliczność do świętowania, bo dokładnie 100 lat temu, 1 czerwca 1926 roku urodziła się Marilyn Monroe. Ona właśnie śpiewała to słynne Happy Birthday, Mr. President. Dokładnie,
1: pani
0: to
1: Merlin,
0: była ona.
1: Ma pani, tak, ma pani włosy na klacie.
0: Ikona,
2: kosiłam trawnik.
0: Ikona kina, popkultury. Chyba jedna z niewielu osób, których zdjęcie zna każdy, nawet jeżeli nikt nigdy nie widział żadnego filmu z jej udziałem. Niesamowite, prawda?
2: W sumie tak jak dzisiaj też się zna kilku ludzi z internetu. Znasz twarz, a nie znasz za bardzo osiągnięć, nie?
1: Pani Merlin, co tam u pani jeszcze, niech pani powie.
2: No co, no chodzam sobie tutaj. Mam ten, czekam na deszcz, czekam na wiatr, co rozgoni.
1: Ale słuchajcie, tak to, bywa, to jest niesamowite, że ona miałaby 100 lat, a jej zdjęcia dzisiaj nadal wyglądają bardziej filmowo niż połowa naszych seriali. Pięknie.
2: No bo to nie było, no bo wtedy nie było filtrów, nie było tych efektów na tych telefonach.
0: Tak,
2: jakby dzisiaj Marilyn Monroe sobie zrobiła zdjęcie i ponałożyła te filtry, to z człowieka to zrobiłoby doniczkę.

0: Kochani, dzisiaj Dzień Dziecka i z tej okazji za niecałą godzinę, jeszcze przed dziewiątą, w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z wystąpi ulubiony zespół waszego dzieciństwa, czyli Fasolki pojawią się w naszym studiu.
1: Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda.
2: To będzie piękne, słuchajcie. Będzie śpiewane, obiecujemy. A za chwilkę najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Radosław Fogiel, poseł PiS, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych. Radio Z i
3: już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
4: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
3: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
4: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
17: To jest Dzień Dziecka z Radiem Z. Dzień dobry. A w wiadomości o 8 prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
18: Tramwaje odjeżdżają na wakacje. Rusza potężny remont w centrum stolicy.
19: PKOL plus zonda krypto równa się afera. Kolejną ujawnia Radio Z.
18: A po wiadomościach najważniejsza rozmowa poranka. Gościem Radosław Fogiel z PiS.
17: Ósma.
18: Centrum stolicy w Kleszczach potężnego remontu właśnie rusza naprawa torowiska w kluczowych dla miasta alejach jerozolimskich i potrwa do połowy sierpnia.
19: Tramwaje nie będą jeździć od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, ale wpłynie to także na kierowców.
18: To, co już dzieje się na ulicach, obserwuje w porannym szczycie reporter Radia Z Michał Dzienyński.
20: Tak jest.
18: Michał, da się jakoś ominąć ten remont?
20: Do centrum najlepiej komunikacją, a potem na piechotę. Albo linie zastępcze. Kierowcy, uwaga, przejazd przez aleje w centrum, oj, nie jest teraz łatwy.
21: Będzie bardzo źle.
22: Zwężone drogi o jeden pas zabrane.
20: Te drożdżówki, co pan przywiózł, będzie ciężej dowozić.
22: Dokładnie tak.
20: W alejach jerozolimskich tak spoglądam, już powoli tworzą się korki, samochody osobowe, autobusy, jeszcze ciężki sprzęt do budowy i wszystko to porusza się raczej w ślimaczym tempie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
19: Władze stolicy mówią, że z remontem nie można było czekać, bo torowisko jest w fatalnym stanie.
18: Znów jest afera wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radio Z odsłania kulisy programu Mamy Olimpijki, w którym zawodniczki po urodzeniu urodzeniu dziecka miały dostać wsparcie od PKO.
19: Olimpijka Julia Walczyk-Klimaszyk mówi naszemu dziennikarzowi Mateuszowi Ligenzie, że do tej pory nie dostała obiecanych 50 tysięcy złotych od firmy Zonda Krypto. Utytułowana florecistka musi za to zapłacić podatek od pieniędzy, których nigdy nie zobaczyła.
0: Kwota podatku do zapłacenia to jest 16 tysięcy, czyli na ten moment ani nie otrzymałam pieniędzy i mam do zapłacenia taką kwotę, no, którą już i tak musiałam zapłacić.
18: Pieniądze, których nie dostała Julia Walczyk-Klimaszyk, chciała przeznaczyć na opiekę nad dzieckiem podczas zawodów i zgrupowań.
19: Milczała przez wiele miesięcy, bo wierzyła, że obiecane pieniądze w końcu trafią na jej konto.
18: Pół Polski dziś w strefie zagrożenia burzą. Z godziny na godzinę alertów jest coraz więcej.
19: Żółty pas ostrzeżeniem MGW ciągnie się już od Warmii i Mazur aż po Małopolskę. Alertów nie ma dla zachodniej połowy kraju, Podlasia i południowego Podkarpacia. Te aktualne obowiązują od 12 do wczesnego wieczora.
18: Teraz 7:40 i gość Radia Z. Rozmawia Marcin Zaborski.
1: A razem z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fojel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry państwu.
1: Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź na początek, czyli krótka piłka jak zawsze u nas. Pytanie brzmi, czy prezydent Zełenski powinien stracić order Orła Białego, tak czy nie? Zdecydowanie tak odpowiada nasz gość. Słuchacze też mogą zmierzyć się z tym pytaniem. Sonda na radioz.pl już działa. No właśnie, ale czy Władimir Putin w Moskwie otwiera już szampana?
10: No to trzeba by pytać chyba prezydenta Zełenskiego, bo to przecież z jakiegoś powodu on całą tę burzę rozpętał.
1: Ale czy odebranie orderu Zełenskiemu pomoże rosyjskiej propagandzie?
10: Ja myślę, że będzie wtórne. Gorsze dla Ukrainy, a na pewno korzystniejsze dla rosyjskiej propagandy jest to, że upamiętniając UPA morderców polskich obywateli, prezydent Zełenski już dał paliwo rosyjskiej propagandzie i niejako uwiarygodnił te opowieści, które słyszymy od początku wojny o tym, że tam ma celem być jakaś rzekoma denazyfikacja.
1: No. I mer Lwowa, Andrzej Sadowy, mówi dzisiaj tak. Gdy Zełenski odbierał order na początku wojny, mówił, że odbiera go w imieniu narodu ukraińskiego i armii ukraińskiej. Ciekawie będzie zobaczyć, jak pan Nawrocki pojedzie odebrać to odznaczenie ukraińskim żołnierzom.
10: No, mer Lwowa gra swoją grę polityczną, to bez wątpienia. Sprawa jest bardzo jasna. Do tej pory przecież mieliśmy świadomość, że pewna tradycja nawiązująca do banderyzmu na Ukrainie jest. Te flagi nieszczęsne, czerwono-czarne tam gdzieniegdzie powiewały, ale przedstawiciele ukraińskiej administracji, ukraińskiego państwa zawsze starali się przekonywać, że nie mają z tym nic wspólnego, że to są jakieś oddolne, że to żołnierze. No teraz już nie mogą tej narracji, no jeżeli sam prezydent decyduje o gloryfikacji ludobójców z UPA.
1: Ale to może prezydent Duda się pospieszył z tym orderem? Może to był błąd prezydenta Dudy, nadanie tego odznaczenia?
10: To już pytanie do prezydenta Dudy,
1: To jest pytanie do pana, jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
10: No, ale to nie Prawo i Sprawiedliwość nadawało order,
1: Ale Prawo i Sprawiedliwość wystawiło Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta. Proszę, to jest wasz człowiek. No.
10: Dobrze, proszę pozwolić mi dokończyć. Oczywiście, że prezydent Andrzej Duda był naszym kandydatem, ale wbrew temu, co niektórzy próbowali przekonywać, to pan prezydent, tak samo jak prezydent Nawrocki, podejmował własne decyzje.
1: Dobre decyzje w tej sprawie podjął?
10: I ja się zgadzam, że być może była ona zbyt pospieszna, być może wymagała jeszcze jakiegoś przemyślenia, no ale z drugiej strony dzisiaj to my nie mamy się skupiać na decyzji prezydenta Dudy, bo to nie ona szkodzi pamięci polskich ofiar, tylko raczej powinniśmy się skupiać na decyzji prezydenta Zełenskiego. I tu jest oczywiście
1: Tu jest pytanie takie, panie pośle, czy o pomyśle odebrania orderu Zełenskiemu prezydent Nawrocki powinien rozmawiać z premierem Tuskiem?
10: Jako polityk odpowiem, że nie widzę takiej potrzeby. Poza tym wydawałoby się, że chyba każdy przedstawiciel polskiego państwa powinien mieć w tej sytuacji to samo jasne stanowisko.
1: No bo jeśli pan nie podejmuje prezydent, ale potrzebuje kontrasygnaty premiera.
10: I to jest ta druga rzecz.
1: Prezydent powinien się skonsultować z premierem, zanim ogłosił swój pomysł publicznie.
10: I dlatego mówię, że odpowiadam jako polityk, bo nie podejmuję się odpowiedzi jako prawnik, którym nie jestem, bo z tego, co się zdążyłem zorientować, istnieje tak zwany spór w doktrynie.
1: A czy ta kontrasygnata jest potrzebna?
10: To znaczy są prawnicy, którzy twierdzą, że jeżeli jest wskazany katalog prerogatyw prezydenckich i nie ma w tym odbierania orderu, to jest potrzebna kontrasygnata, a są tacy prawnicy, którzy mówią, że skoro wśród enumeratywnie wskazanych prerogatyw jest nadawanie orderu, to naturalne jest, że jego odbieranie również jest wyłączną prerogatywą prezydenta. W to...
1: O tym z prawnikami, panie pośle, w takim razie będziemy rozmawiać. To pytanie jest takie, czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj rządziło, blokowalibyście wejście Ukrainy do Unii Europejskiej?
10: Jarosław Kaczyński powiedział już wiele lat temu z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie i nasze stanowisko się w tej sprawie absolutnie nie zmieniło.
1: Czyli blokowalibyście wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jako rządzący.
10: Stawialibyśmy twarde warunki, które są w interesie Polski, bo to kwestie cywilizacyjne, kwestie pewnej wspólnoty wartości to jest jedna rzecz, ale druga rzecz na przykład, i tego nie można w żaden sposób zignorować, to będzie wielkie wyzwanie, jeśli chodzi o negocjacje tego rozdziału dotyczące na przykład wspólnej polityki rolnej.
1: No to konkrety. Czas podjąć radykalne środki. Nie cofniecie swojej decyzji, a propos UPA i jednostki wojskowej. Przestajemy wam pomagać. Taki przekaz dla władz w Kijowie ma Przemysław Czarnek. Co to znaczy przestaniemy pomagać? Jaką pomoc trzeba by zatrzymać?
10: To jest oczywiście kwestia do analizy, ale musimy...
1: Słowo się rzekło, pan Czarnek to wygłosił.
10: Tak, być może na przykład cała ta pomoc, która nie wiem, nie jest absolutnie kluczowa dla powstrzymania Rosji, bo powiedzmy
1: ale
10: sobie...
1: Ale moment, lotnisko pod Rzeszowem powinno przestać być hubem, przez który płynie wsparcie wojskowe do Ukrainy?
10: Ja akurat mam taki pomysł, to jest jedno z wielu działań, które mogliby podjąć przedstawiciele rządu. Na przykład bardzo wyraźne obligowanie i wymaganie podpisania stosownego oświadczenia przy jakimkolwiek wsparciu dla Ukrainy przechodzącym przez lotnisko w Jasionce, oświadczenia, że ten sprzęt nie trafi do jednostek, które nawiązują do tradycji UPA.
1: Myślę, że po kilku,
10: takich akcjach...
1: Przemysław Czarnek, on mówi, przestaniemy pomagać. Jak przestaniemy pomagać?
10: No więc mówię, dobra, to proszę mi pozwolić, bo trzeci raz próbuję
1: Będzie jasność.
10: Więc mówię, wszystko, co jest nadmiarowe, może tak.
1: A wszystko, co jest nadmiarowe, bo sekundkę, tego nie rozumiem.
10: Dobrze, sekundkę. Wie pan, rozmawia pan z posłem opozycji, więc ja dzisiaj nie mam tak dobrej wiedzy, jaką miałem 2,5 roku temu, jak dokładnie dzisiaj wygląda polskie wsparcie dla Ukrainy. Powiem tak. Kwestią zasadniczą z punktu widzenia polskiego interesu, bo pamiętajmy, że polski interes jest tym, który powinien przyświecać polskim politykom. Na pewno kluczowe jest, żeby Rosja na Ukrainie nie zwyciężyła. I to myślę, że każdy, kto w jakikolwiek sposób realnie ocenia tę sytuację, to przyzna. I teraz... można podjąć decyzję o tym, że rzeczy, które nie są kluczowe dla osiągnięcia tego celu, jeżeli Ukraina nie wycofa się z tego działania, cofamy, ale mówię, no potrzebowałbym...
1: Cierpliwie słucham, ale nie do końca rozumiem. Może je za chwilę to spróbujemy doprecyzować. Idźmy dalej. Postanowiliście zakopać topór wojenny w relacjach z Konfederacją?
10: A myśmy go nigdy nie wykopywali.
1: No bo trochę się pogubiłem. Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński mówi, że Mentzen to jest w polityce nieporozumienie. A dzisiaj słyszę Przemysława Czarnka, który mówi, Sławku, działajmy razem w Krakowie. Znajdźmy wspólnego kandydata na prezydenta tego miasta.
10: No ocena poszczególnych polityków Konfederacji nie zmienia faktu, że my... Powtarzamy, od dawna nie ma wroga na prawicy i Przemysław Czarnek mówi tu bardzo jasno w naszym imieniu. Rzeczywiście, sytuacja w Krakowie, odwołanie przez mieszkańców Krakowa prezydenta Miszalskiego jest bardzo dobrą okazją, żeby przetestować pewną współpracę. No, rzeczywiście byłaby rzecz wielka, gdyby w Krakowie został wybrany prezydent o wrażliwości bardziej prawicowej, bardziej konserwatywnej.
1: Ale czy ta oferta "znajdźmy wspólnego kandydata", ona jest tylko wygłoszona przez Przemysława Czarnka przed kamerami, czy wy naprawdę rozmawiacie z Konfederacją o wystawieniu wspólnego kandydata?
10: Znaczy wie pan, no żeby zacząć rozmawiać, to trzeba złożyć ofertę, no więc składa Przemysław Czarnek.
1: Krzysztof Bosak mówi, nie tak się rozmawia, to nie tak się prowadzi tego rodzaju rozmowy, nie przez media.
10: No ale to mogli przyjść pierwsi, jeżeli uważają, że inaczej trzeba, to przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby Krzysztof Bosak taką propozycję złożył. Z tego co wiem, ona nie padła. No Przemysław Czarnek...
1: Padła, mamy swojego kandydata, możecie go poprzeć. No to Konfederacja.
10: No wie pan, no i trochę nad tym ubolewam, bo rzeczywiście mamy okazję takiego pewnego przetarcia się w boju, zrobienia tego, czego pewnie oczekuje od nas duża część naszych wyborców, naszych, mówię generalnie o wyborcach prawicy. My bez warunków wstępnych mówimy, siądźmy do stołu, porozmawiajmy. No i podejście drugiej strony, zrobienia tego, czego pewnie oczekuje od nas duża część naszych wyborców, naszych, mówię generalnie o wyborcach prawicy. My bez warunków wstępnych mówimy, siądźmy do stołu, porozmawiajmy. No i podejście drugiej strony, macie poprzeć naszego kandydata.

0: zakazane, tak czy nie?
1: Nie powinny być na pewno w żaden sposób propagowane, ale wolność demonstrowania w Polsce jest i obowiązuje.
0: Dam sobie rękę uciąć, że nie będzie koalicji PiSu z Braunem, tak czy nie?
1: No z Braunem absolutnie nie wchodzi to
0: w
1: grę.
0: W naszej sądzie pytaliśmy, czy prezydent Zełenski powinien stracić order Orła Białego. 61% pytanych powiedziało tak, 39%, że nie. Nasza sonda i nasza rozmowa już teraz na radio.z.pl. Polecamy się.
2: Może była zbyt pospieszna, mówi w Radiu Z Radosław Fogiel o decyzji prezydenta Dudy o przyznaniu orderu Zełenskiemu.
3: Z banderą do Unii nie wejdziecie, przypomina słowa Jarosława Kaczyńskiego.
2: Zełenski już dał paliwo rosyjskiej propagandzie, uważa poseł PiS. Rozmowę możecie oglądać dalej na radio.z.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: No taka pogoda dzisiaj w kratkę, słuchajcie. W całej Polsce około 20 stopni, najchłodniej na północy nad morzem, Kołobrzeg, Trójmiasto 19, tak samo w Krakowie, ale na przykład na zachodzie 22, na wschodzie 21 i wszędzie możliwy deszcz, przynajmniej przelotny, ale także burze, czyli Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa, Kielce, Kraków. Tam dzisiaj u was burzowo.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: No tak wakacyjnie gramy, prawda? W Radiu Z, 18 minut po godzinie 8. Wakacje się zbliżają, 24 dni do wakacji. Moi drodzy, posłuchajcie tego, bo mamy coś ekstra na koniec tego sezonu. Od dzisiaj każdy twój SMS wchodzący do gry w Rządzę Pieniądza wejdzie także do gry w wielkim finale, w którym do wygrania będzie 1 000 000 złotych.
1: Milion złotych w wielkim finale czerwca. Wysyłajcie SMS-y o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT. Warto zrobić to tu i teraz, bo włączamy ekstra bonusa. Każdy SMS w tej chwili jest mnożony razy 6600 razy. I to tylko teraz 6000 szans na 1 000 000 złotych na koniec czerwca, kochani.
2: No i co za taki milion można sobie sprawić? Na przykład nowe mieszkanie, nowy samochód, nowe wakacje all inclusive. Ja za milion to ja bym sobie kupił 50 tysięcy słoików majonezu tylko.
0: 50. Lubisz majonez. Co twoje drugie imię to majonez? Moi drodzy, to dzieła. Zagrajcie teraz. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Dzisiaj do wygrania 600 tysięcy, a od dzisiaj, o czym mówimy, każdy SMS wchodzi do gry o 1 000 000 złotych na koniec czerwca.
1: Milion złotych, jak to brzmi w ogóle? 1 000 000 złotych, ile masz? 1 000 000 złotych!
2: SMS o treści Radio Z na 7353.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: Sylwia Grzeszczak.
1: Grzeszczak to...
0: A wiecie, że mi się dzisiaj śniła Sylwia Grzeszczak, że przyszła do radia i mówi, Alu, u was wygodnie w tej zetce, to się położę. I ja się położyłem obok niej.
1: No i co dalej? Co dalej?
0: A to już nie mogę powiedzieć tego na antenie. Co
2: rozmawialiście o emeryturach dla artystów? No,
0: skąd wiedziałeś?
1: Nie, to potem Kamil sobie zaśpiewał jak fasolki w dzieciństwie. Pamiętacie tę piosenkę? Żeby kłaść się Sylwią Grzeszczak na całego. Słuchajcie, fasolki, legendarne fasolki, już niebawem po wiadomościach o 8.30 w tym studiu. Trochę wyrosły,
3: fasolki,
1: ale jest
3: fasolki.
1: Też młode pokolenie. To są te słynne fasolki z TikToka, piosenki z naszego dzieciństwa. Tutaj na żywo u nas z okazji Dnia Dziecka specjalnie dla was.
2: Ekstra!
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Dzwonki do Media Markt.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
10: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
10: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach 8.30 wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, polecamy. Zapraszamy, posłuchajmy.
17: Polityk PiSu w Radiu Z o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy być może była zbyt pospieszna i wymagała jakiegoś przemyślenia.
18: Tak, Radosław Fogiel odnosi się do afery wokół orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie chciał odebrać ukraińskiemu prezydentowi najwyższe polskie odznaczenie.
17: Ale do tego potrzeba kontrasygnaty premiera. Marcin Zaborski zapytał posła Fogla, czy prezydent powinien skonfrontować swoją decyzję z szefem rządu.
19: Jako polityk odpowiem, że nie widzę takiej potrzeby. Poza tym wydawałoby się, że chyba każdy przedstawiciel polskiego państwa powinien mieć w tej sytuacji to samo jasne stanowisko.
18: Radosław Fogiel broni się, że to nie jego partia przyznawała to odznaczenie Zełenskiemu, ale prezydent Duda wystawiony przez PiS na prezydenta.
17: A Karol Nawrocki w najnowszym sondażu ma prawie tyle samo zwolenników, co przeciwników, z niewielką przewagą tych drugich.
18: Nieco ponad 50% ankietowanych przez United Service dla Wirtualnej Polski negatywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Pozytywnie nieco ponad 48%. Różnica mieści się w granicach błędu statystycznego.
17: Kolejny rosyjski tankowiec zatrzymany, tym razem na Atlantyku. Prezydent Emmanuel Macron informuje o operacji francuskiej marynarki wojennej przy wsparciu m.in. Wielkiej Brytanii.
18: Zatrzymana jednostka to objęty międzynarodowymi sankcjami tankowiec Tagore. Jest niedopuszczalne, by statki

0: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mówi się, że to jest najpiękniejszy dzień w roku, Dzień Dziecka. Za 9 minut będzie godzina 9:00. To jest Radio Z w naszym studiu. Moi drodzy, legendy, nie bójmy się tych słów. Zespół Fasolki. Dzień dobry raz jeszcze. Słuchajcie, teraz będzie coś.
1: Jak to jest mieć 10 lat i być legendą?
2: I z nami jest pani Ewa Chotomska, czyli słynna ciotka Klotka. I słuchajcie, umówiliśmy się z ciocią Klocią, że teraz będzie taki występ the best of, największe przeboje Fasolek, tak pani Ewo?
3: Tak, tak, jak najbardziej, ale pierwsza piosenka, muszę powiedzieć, że jest przypisana i Kamie Kowalewskiej, która ją nagrała jako pierwsza, ale Fasolki tę piosenkę przygarnęły i bez tej piosenki nikt sobie nie wyobraża koncertu, bo...
2: Co to za numer?
3: Fantastycznie.

0: I oklaski, brawo!
1: Coś niesamowitego, specjalnie dla was, słuchacze i duzi, i mali, fasolki w Radiu Z. Mamy nadzieję, że przynajmniej część wspomnień z dzieciństwa przywołaliśmy.
0: Część? Całe dzieciństwo. Znowu mamy 11 lat z Bartkiem.
2: Dziękujemy. Dziękujemy po prostu.

0: Już za chwilkę tylko u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 8, a w nich powiemy o tym, że jest kolejny krok naprzód w sprawie zakazaniu smartfonów w szkołach. Zostańcie z nami.
1: Nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
2: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
1: Żywe złoto.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
3: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Trwa Dzień Dziecka z Radiem Z. Czas na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Order odebrać, pomoc warunkować. Radosław Fogiel z PiS o napięciach z Ukrainą.
17: Zakaz telefonów na lekcjach i przerwach. Ten projekt jutro przyjmie rząd.
16: Polka w grze. Maja Chwalińska walczy dziś o ćwierćfinał w Paryżu.
15: Dziewiąta.
16: PiS odcina się od przyznania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Teraz chce go odebrać, ale to Andrzej Duda nadał odznaczenie prezydentowi Ukrainy.
17: To nie Prawo i Sprawiedliwość, przekonuje w Radiu Z Radosław Fogiel z PiS. Następca Dudy, Karol Nawrocki, chce odebrania orderu po tym, jak Zełenski nadał jednemu z oddziałów imię UPA, organizacji, która mordowała Polaków na Wołyniu.
16: Marcin Zaborski po rozmowie z gościem.
18: Tak jest.
16: Zdaniem Fogla, Polska powinna teraz wstrzymać pomoc dla Ukrainy?
18: To pytanie prowokuje kandydat PiSu na premiera. Przemysław Czarnek stawia sprawę ostro. Albo prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji, albo Polska powinna przestać pomagać Ukrainie. Dlatego dopytywałem naszego gościa, co to konkretnie oznacza.
19: Kwestią zasadniczą z punktu widzenia polskiego interesu. Na pewno kluczowe jest, żeby Rosja na Ukrainie nie zwyciężyła. Można podjąć decyzję o tym, że rzeczy, które nie są kluczowe dla osiągnięcia tego celu, jeżeli Ukraina nie wycofa się z tego działania, cofamy.
18: Pytanie, które rzeczy są kluczowe? Tu poseł Fogiel nie wskazywał konkretów. Bardziej konkretny był, gdy mówił, że decyzja Andrzeja Dudy o nadaniu orderu prezydentowi Ukrainy być może była zbyt pospieszna i wymagała jeszcze przemyślenia.
16: Rząd stawia krok w stronę zakazu smartfonów w szkołach. Na jutrzejszym posiedzeniu zostanie przyjęty projekt w tej sprawie.
17: Od zakazu będą dwa wyjątki, zastrzega w TOK FM minister edukacji Barbara Nowacka.
20: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora. dyrektora szkoły.
16: Zakaz ma wejść od 1 września, będzie obowiązywać na lekcjach i przerwach.
17: Jak go egzekwować, każda szkoła zdecyduje sama.
16: Zmiana przyzwyczajeń czeka kierowców i pasażerów w Warszawie. Właśnie zaczyna się wielki remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, kluczowych dla komunikacji w centrum miasta.
17: Tramwaje już nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona i tak będzie do połowy sierpnia. Część linii ma skróconą trasę albo jedzie objazdami.
16: A jak to wygląda w praktyce, pyta warszawiaków reporter Radia Z Michał Dzieliński.
14: Już jest źle po poranku, a co mówić w godzinach popołudniowych w szczycie piechotą? Więcej zdrowia będziemy mieli.
21: Dużo roboty?
22: Jak widać, sporo mamy dzisiaj. No tutaj będziemy kończyć tą całą podbudowę. Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
17: Zamiast części tramwajów jeżdżą zastępcze autobusy. O remoncie zdecydował inspektor budowlany, bo torowisko jest w fatalnym stanie.
16: Na Idze świat się nie kończy. Ciągle mamy komu kibicować na French Open. Maja Chwalińska będzie dziś walczyć o wejście do ćwierćfinału paryskiego Wielkiego Szlema.
17: Iga Świątek tak wcześnie nie odpadła od 7 lat, kiedy debiutowała w Paryżu. Tym razem przegrała w 2 setach z Ukrainką Martą Kostiuk.
16: Co poszło nie tak, analizuje dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
23: Iga cały czas nie jest w optymalnej formie. Ciągle próbuje ją odnaleźć. Sama po porażce z Kostiuk przyznała, że w 3 wygranych spotkaniach Rolanda Garrosa też nie do końca było tak, jakby tego chciała.
24: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła.
23: Zdradziła Iga. Teraz przed nią sezon na kortach trawiastych i bardzo duże wyzwanie. Będzie bronić tytułu na Wimbledonie.
16: W Paryżu trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Około 13.30 zmierzy się z francuską Diane Paris.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: A na dzień dziecka kolorowe kalosze poproszę i będzie skakanie po kałużach, bo pokropi właściwie w całej Polsce i burzowo od Olsztyna przez Bydgoszcz, Warszawę, Kielce, aż po Lublin.
28: A propos burzy, burza loków w naszym studiu, Ewelina Pacyna. Dzień dobry.
29: Dzień dobry, panowie, z okazji Dnia Dziecka, byście rośli zdrowo.
27: Zajemnie.
29: Przede wszystkim samych piątek. Bądźcie grzeczni.
28: No i mi już wypadła jedynka, to chyba mleczaki.
26: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Dla wszystkich dzieciaków będę miała muzyczne niespodzianki. No to pierwsza fajna.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra 2026 i 14 minut po 9. No to najlepsze życzenia dla wszystkich najmłodszych słuchaczy z okazji Dnia Dziecka, ale dzieciaka ma w sobie każdy z nas, prawda? I ja mam zamiar go dopieścić na dzień dobry. Dodajmy trochę magii do tego poniedziałku. Jesteście gotowi?
2: Jesteśmy gotowi!
1: Na pewno?
2: Jesteśmy gotowi!
1: No to niech moc będzie z wami. Nie tylko w poniedziałek, ale przez cały tydzień. Mam tę moc! Kasia Łaska w Radiu Z.

0: Roztańczony John Newman na antenie Radia Z i 22 minuty po 9. No to mam jeszcze jedną metodę na niezapomniany poniedziałek. Jak go sobie sprawić? Na przykład tak.
1: Masz 100 tysięcy złotych.
2: Boże. Ale to naprawdę?
3: Monika, naprawdę!
0: To była nasza słuchaczka, która niedawno wygrała w finale Rządzę Pieniądze 100 tysięcy złotych, a dzisiaj nagroda główna to 600 tysięcy złotych. Mało tego, każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 to szansa na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale i 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, czyli wy inwestujecie 3,69 zł i gracie w dwóch finałach o 600 tysięcy złotych dziś i 1 000 000 złotych w finale czerwca. Od teraz każdy SMS wpada do gry 6 tysięcy razy. Takie rzeczy do 10 tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 699 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Matko i córko, teraz to już się chyba wszyscy obudzili. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. I ja mam bardzo ważne pytanie. Dlaczego fajnie jest być dzieckiem? Odpowiadacie na nie na radioz.pl. Wybieracie wymarzony prezent. No i ja wtedy dzwonię za chwilę. Pierwszy finał. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
11: Radio Z i już.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Piątkowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tomek zgłaszał się do naszej zabawy. Fajnie być dzieckiem z Radiem Z. No i dlaczego fajnie być dzieckiem? Opowiadaj.
1: No fajnie być dzieckiem, ponieważ dzieci widzą świat zawsze w kolorach. My widzimy ostatnio, czy regularnie, szare, białe. Wszystko jest modne, a dzieci to po prostu widzą wszystko kolorowe. Zwykłe, proste rzeczy są dla nich no, niewyobrażalne. Zwykły patyk na drodze znaleziony, cokolwiek. Po prostu wszędzie kolory. A my idziemy za modą, czarne, białe. Dzieci właśnie widzą wszystko, cały kolory tęczy.
0: No to uczmy się od dzieci, nie tylko z okazji tego dzisiejszego święta. Wchodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę prezent idealny dla ciebie i twojego wewnętrznego dzieciaka. Motorola Moto G565G. Smartfon dla młodych osób, które chcą mieć dużo miejsca na zdjęcia, aplikacje, ulubione filmy, duży ekran sprawia, że wygodnie ogląda się seriale, skróluje social media. Myślę, że smartfon na co dzień całkiem fajny. Mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Fajny dzień dziecka?
1: Super. Dlatego no to warto być dzieckiem, warto mieć marzenia.
0: Amen. Słuchajmy dzieci, słuchajmy Tomka z Miastkowa. Dobrego dzionka, mój drogi.

0: Sean Baker w Radiu Z. Za chwilę 10, za chwilę wiadomości. Bardzo ważne wiadomości, bo ostrzeżenia burzowe dla 12 województw. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
2: Super!
1: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Radio Z pod 7353.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Vaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Prawie 10:00, a to oznacza, że w Radiu Z wiadomości mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Słuchamy.
12: Dwa autokary z dziećmi zderzyły się na Mazurach. Droga zablokowana.
13: Sprzątanie po burzach i ostrzeżenia przed kolejnymi. Pół Polski z alertami.
12: Skończył się Dzień Dziecka dla producentów niebezpiecznych zabawek. Mamy wyniki kontroli.
11: 10:00.
12: Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem. W obu były dzieci. Ranne są dwie osoby.
13: Wypadek był w miejscowości Wopławki. To droga wojewódzka numer 591, która jest teraz całkowicie zablokowana.
12: Na linii reporter Radia Z Maciej Bąk, który ma sprawdzone informacje. Maciek, ile osób jechało tymi autokarami i co dokładnie się tam stało?
14: W obu pojazdach były łącznie 52 osoby. Jak mówi mi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, dwóm poszkodowanym pasażerom nie stało się nic poważnego i jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
15: Poszkodowany to chłopiec, kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusów.
14: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
13: Droga wojewódzka 591 w gminie Kętrzyn może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
12: PiS puszcza oko do Konfederacji przed wyborami prezydenta Krakowa. Nie ma wroga na prawicy, deklaruje w Radiu Z poseł Radosław Fogiel.
13: Pytany o pomysł wystawienia wspólnego kandydata, przyznaje, że odwołanie Aleksandra Miszalskiego jest bardzo dobrą okazją, by przetestować pewną współpracę.
16: Mamy okazję pewnego przetarcia się w boju, zrobienia tego, czego pewnie oczekuje od nas duża część naszych wyborców. Mówię generalnie o wyborcach prawicy. Bez warunków wstępnych mówimy, siądźmy do stołu, porozmawiajmy. No i podejście drugiej strony, macie poprzeć naszego kandydata i tyle, no to nie jest podejście, które buduje dobry klimat.
12: Pytany o drugą konfederację, czy da sobie uciąć rękę, że PiS nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem, Fogiel zapewnia, z Braunem absolutnie nie wchodzi to w grę.
13: Nie poda się do dymisji, to zmienimy konstytucję. Nowy premier Węgier zapowiada poprawki w ustawie zasadniczej, tak by odsunąć od władzy prezydenta Tomasza Sujoka.
12: Peter Modior w kampanii wyborczej obiecał demontaż, jak mówił, autorytarnego i skorumpowanego systemu władzy Viktora Orbana. Zobowiązał się do odsunięcia nie tylko prezydenta, ale i najwyższych rangą sędziów i prokuratorów, których oskarża o brak ochrony demokracji na Węgrzech.
13: Partia Modiora, TISA, zdobyła w wyborach parlamentarnych większość 2/3 głosów. Pozwala to na dowolną zmianę konstytucji.
12: Pomoc pilnie potrzebna dla mieszkańców Opolszczyzny, gdzie trąba powietrzna zniszczyła kilkanaście domów, a w Balcarzowicach dzisiaj zacznie się szacowanie strat. Na miejscu jest już reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, jak dziś wygląda sytuacja? Na jaką pomoc mieszkańcy mogą liczyć?
2: O pracę tutaj w nikt nie czeka z założonymi rękami na pomoc. Mieszkańcy dostaną zasiłki, podobne do tych jak przy powodzi, ale widzę też, że na miejsce zaczynają przyjeżdżać firmy ubezpieczeniowe. Na to czeka pani Karina, z którą rozmawiałam. Żywioł zniszczył jej cały dom.
17: Podmuch był tak wielki, że podniósł cały dach. Padł córce do pokoju. W środku wyrwało drzwi, przeleciały przez cały dom. No siła była olbrzymia. No straszne, straszne, no.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Balcarzowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Są tu również strażacy. Od soboty pomagają zabezpieczać domy przed burzami, które mogą dzisiaj nadejść.
12: Ostrzeżenia przed nimi ma aż 12 województw. Większość tych żółtych alertów IMGW będzie obowiązywać od południa. Dokładne prognozy przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Tak jest.
12: Dla kogo konkretnie te alerty?
18: Od Elbląga aż po Katowice i dalej centrum i wschód kraju. Burzowo także w Sudetach i Karkonoszach. Uwaga, możliwy silny wiatr i ulewy. Te burze będą się w kolejnych dniach przemieszczać właściwie przez cały kraj i taka pogoda utrzyma się przynajmniej do czwartku, czyli do początku czerwcówki.
12: No właśnie, jaka pogoda na długi weekend?
18: Wszystkiego po trochu, i słońce, i deszcz, i burze, i ciepło, ale nie upalnie. Czy morze, czy góry, czy Mazury. Wstępnie pierwsza połowa czerwcówki bardziej deszczowa, druga słoneczna.
13: Pogodowe modele przewidują na czerwiec bardzo gorące dni, ale nie będą to długie fale upału.
12: W Dzień Dziecka wiadomości ekonomiczne dla małych i dużych ma Iwona Kutyna. Dzień
13: tak
12: dobry.
13: Jest. Dzień dobry.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Na 250 zabawek ponad 16% przekraczało dopuszczalne normy możliwych i szkodliwych substancji. Jak wynika z kontroli UOKiK-u oraz Inspekcji Handlowej, 1/4 zabawek była nieprawidłowo oznakowana. Piłki, skakanki czy lalki sprawdzane były pod kątem zawartości ftalanów. W jednej zabawek poziom szkodliwej substancji przekroczony był aż 200 razy. Firmy z branży reklamowej zadłużone są na 153,5 miliona złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Za największą część zadłużenia odpowiadają agencje reklamowe. Pozostały dług przypada na firmy zajmujące się badaniami naukowymi, PR-em i komunikacją oraz badaniem rynku i opinii publicznej. Taniej w Zakopanem pod Tatrami długi czerwcowy weekend można spędzić za mniej niż rok temu. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, za nocleg trzeba zapłacić niecałe 600 zł. Większość gości przyjedzie dopiero w czwartek, czyli w pierwszy dzień długiego weekendu. Pociąg do Chorwacji poza sezonem letnim najwcześniej pojedzie za 2 lata. Adriatic Express w tym roku wróci 26 czerwca. Będzie jeździł do końca sierpnia 6 razy w tygodniu. Skład do Rijeki przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Tegoroczną nowością jest wagon do słoweńskiego Kopru.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
13: Ostrzeżenie burzowe dla 12 województw, jak opowiadał Michał, głównie na wschodzie, w centrum, na południu kraju, tam po południu również burze z gradem, proszę uważać. W tym momencie 19 stopni w Łodzi, tutaj najwięcej, ale maksymalna temperatura niewiele wyższa dzisiaj, 22 stopnie, głównie na zachodzie i w centrum.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae. Radio Z.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.

0: Armin van Buuren w Radiu Z, a pytanie brzmi, kim jest to dzisiaj Cezary Pazura?
1: Dzisiaj opowiem wam o sobie. Życie miałem wspaniałe, a to, czego dokonałem, niemalże dało mi nieśmiertelność. Ot, historia jak malowana.
2: A kto umarł, ten nie żyje.
0: Oczywiście, że będzie więcej podpowiedzi, a przede wszystkim będzie sztabka złota do wygrania. Jak znalazł na Dzień Dziecka, prawda? Słuchajcie Radio Z, bawcie się razem z nami, będą inne zagadki. A już teraz Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Jason Derulo, Want to Want Me w Radio Z. A my mimo poniedziałku przenosimy się oczyma wyobraźni gdzieś na plaży, gdzie leżaczek, palemki i święty spokój. Za co? Zapytacie? Za to, co dzisiaj wygracie, bo dzisiaj w rządze pieniądze aż 600 tysięcy złotych do ustrzelenia jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. Mało tego, ten jeden SMS gra również w wielkim czerwcowym finale o 1 000 000 złotych, a od teraz każdy SMS o treści Radio Z wpada do gry 6600 razy, aż do 11. Radio Z 7353. 3,69 W i macie to. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Marshmello, Jonas Brothers na antenie Radia Z i 20 minut do 11. Kochani rodzice, jeśli nie macie pomysłu na prezent dla swoich pociech, proponuję kask, bo już od środy 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo nosić kaski w trakcie jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub innym urządzeniu transportu osobistego. Brak kasku to mandat dla opiekuna do 100 zł, więc chyba lepiej wrzucić do świnki skarbonki.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: razu dzień, jakiś taki lepszy. Kobieta zjawisko, Sienna Spiral, Material Lover w Radiu Z. A ze spraw materialnych to ja niezmiennie polecam grę o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Do 11 każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wpada do gry 6600 razy. A ja tylko przypomnę, że ten jeden SMS gra o dzisiejszy finał, czyli o 600 tysięcy złotych i o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, więc do dzieła. Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już.
2: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
3: Polityka to jest gra zespołowa.
4: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
5: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
6: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
5: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Ta wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
3: Rządza pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
5: Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
7: I to już prawie 11:00. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna. Zróbcie głośniej.
8: Jechali za szybko, dwa tragiczne wypadki na krosach. Zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic to po przejściu trąby powietrznej. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu od dzisiaj w Warszawie.
7: Jedenasta.
8: Dwa śmiertelne wypadki na motocyklach krosowych w Małopolsce. Do tragedii doszło podczas weekendu. Wczoraj zginął 17-latek, dzień wcześniej 32-letni kierowca, który jechał niezarejestrowanym motocyklem. Ze szczegółami Przemek Taranek.
9: Do pierwszego z tych wypadków doszło w sobotę po południu na jednym z osiedli w Nowym Targu. Kierowca motocykla krosowego na prostym odcinku drogi uderzył w latarnię. Zginął na miejscu. Dokładnie 24 godziny później, w niedzielne popołudnie w Czarnej w powiecie gorlickim, zginął 17-latek. Relacjonuje Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
10: Na łuku drogi wypadł z jezdni, przeleciał nad rowem melioracyjnym i uderzył w składowane drewno.
9: Obaj motocykliści mieli kaski, ale jechali zdecydowanie za szybko. W efekcie stracili panowanie nad swoimi motocyklami. Przemek Taranek, Radio Z.
8: Policjanci apelują do kierowców jednośladów o przestrzeganie przepisów i rozsądek. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. To właśnie tam w sobotę trąba powietrzna niszczyła wszystko na swojej drodze. Dzisiaj rozpoczęło się wycenianie strat. Do Balcerzowic dojeżdżają ubezpieczyciele, a mieszkańcy, jak pani Karina, z którą rozmawiała reporterka Radia Z, czekają na decyzję, czy będą mogli się w ogóle odbudować.
11: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
12: Patrzy pani na ten dom i widzę, że powstrzymuje się pani przed płaczem.
13: O, jakoś adrenalina chyba jakoś trzymała, sprzątali naokoło.
12: No to co, 5 minut i cały dom?
13: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział.
12: Ale jesteście cali i zdrowi.
13: To jest najważniejsze, córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
8: Zniszczonych jest kilkanaście domów, kilka z nich nie nadaje się do zamieszkania. Strażacy jeszcze mocniej zabezpieczają budynki bez dachów, bo w prognozach są burze. Ani w sklepie, ani na stacji benzynowej nie kupicie już alkoholu w całej Warszawie. Od dziś stolica dołączyła do miast z nocną prohibicją. Ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą płacić kary. Do tej pory był tylko pilotaż zakazu w dwóch dzielnicach. Dlaczego władze Warszawy postanowiły go rozszerzyć? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
14: Według władz miasta pilotaż się sprawdził, dlatego już dziś po 22:00 alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej stolicy. Nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedawców, jeśli będą próbowali ominąć przepisy, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
15: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
14: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
8: Zakaz nie obejmuje barów i restauracji oraz sklepów na lotnisku Chopina. Dziś święto w zasadzie każdego z nas. Dzień dziecka. O tym, jak powinien wyglądać i czego sobie życzymy z dziećmi w różnym wieku, rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskim, jeszcze bez pracy, bez podatków.
17: Jak będzie wyglądał dzisiaj wasz dzień dziecka?
18: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
19: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
17: Czy ja też jestem dzieckiem, czy nie?
20: Tak.
21: Chyba.
20: Tak.
21: Zawsze się jest dzieckiem.
22: Gdzieś tam głęboko zostaje w nas.
19: nas.
8: No to wszystkim dzieciom i tym młodszym i starszym składamy najlepsze życzenia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Dzisiaj bardzo niebezpiecznie w pogodzie. Ostrzeżenia przeciwburzowe dla 11 województw, głównie wschód, centrum i południe Polski, także proszę na siebie uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj 15 stopni na Podhalu, tutaj najmniej, i 22 stopnie na zachodzie kraju.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: W Radiu Z za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Gramy o sztabkę złota.

0: Erek Sheeran, Radio Z, a my wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Urodziłem się i zmarłem w Krakowie.
2: Mój Kraków, miasto mojego życia.
1: To miasto było całym moim światem, chociaż kawałek świata też zobaczyłem.
3: Zachodnia cywilizacja jest dużo wyższa od cywilizacji innych barbarzyńskich.
1: Byłem 9. z 11 dzieci. Domowy gwar to było moje naturalne środowisko. W szkole nie byłem prymusem.
4: Anusiak pala i siad!
1: Ale twórczość dawała mi ratunek.
4: Niesamowity!
1: Moje zdrowie od dzieciństwa było kruche, lecz duch uparty. Jak spadłem ze schodów, to złamałem nos. A ten uparcie nigdy mi się nie wyprostował.
5: Na wygląd trzeba zapracować.
0: Jakieś pomysły? Jeśli nie, to spokojnie będą jeszcze kolejne podpowiedzi. Przypomnę, że w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury do wygrania sztabka złota. Proszę słuchać i wygrywać. A teraz Taylor Swift, Shake It Off w Radio Z.

0: Młode, zdolne, rozśpiewany Wiktor Walgura za nami i 22 minuty po 11. A ja mam propozycję, co powiecie na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale Rządzę Pieniądza. Mało tego, dzisiaj gracie także o 1 000 000 złotych w wielkim czerwcowym finale. Ale to gra dla ludzi o mocnych nerwach.
1: Cały czas się trzęsę, tała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
2: Nadal nie dowierzam, naprawdę. Serce mi skacze tak, że masakra.
3: Cudowna, cudowna sytuacja. Najpiękniejszy prezent na urodziny, jaki mogłam dostać.
0: Mówili ci, którzy zagrali i wygrali. Zróbcie to samo. Tym bardziej, że od teraz każdy SMS w sprawie 600 tysięcy złotych i miliona w finale będzie wpadał do gry 7 tysięcy razy, a siódemeczki są szczęśliwe. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i jesteście w grze. 7 tysięcy szans czeka. Nie czekajcie. Zgłaszajcie się. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
10: Rządzę pieniądza.
9: Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
11: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
9: Rządza pieniądza w Radiu Z.
12: Niesamowite uczucie.
9: Zagraj online i baw się razem z nami.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: Barbara?
16: No?
15: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
16: Co, Marian?
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
16: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
15: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.

0: Jennifer Page i Crash w Radiu Z, a ja mam takie wyjątkowe doniesienie z okazji Dnia Dziecka, a ponieważ gości w studiu również mam z czwartej klasy, dzień dobry, no to będę was prosiła o zdanie. Bo na przykład w Chinach 1 czerwca dzieci w ogóle nie mają lekcji i wszystkie lokalne kina i parki rozrywki oferują darmowe wejściówki. Fajnie?
1: Fajnie!
0: Też tak myślę. A na przykład niemieckie dzieci to świętują dwa razy w roku, bo Landy Wschodnie świętują Dzień Dziecka w czerwcu, a Zachodnie we wrześniu. Fajnie?
1: Fajnie!
0: Ale na przykład są też dzieci holenderskie i słuchajcie, one w ogóle nie obchodzą Dnia Dziecka, bo w Holandii podobno Dzień Dziecka jest codziennie. Fajnie?
2: Nie.
0: No ja też tak myślę, że nie za bardzo. Dziękuję i wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Dziecka. Nie.

0: Dean. Znam panie, które się zakochały po występie Olivii Dean na festiwal Orange Warsaw. No i on był oczywiście w sobotę, więc naprawdę emocje jeszcze nie opadły. A z naszej muzycznej bombonierki, drogie dzieci, duże i małe, wyciągam absolutny sztos. Już teraz róbcie głośniej i ktokolwiek ma cokolwiek do zrobienia, na 3,5 minutki zarzucamy aktywności i śpiewamy razem z Edytą Górniak. Kolorowy wiatr w Radiu Z.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

0: Nowy szczyt mroza, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, a w nich o tym, że dzisiaj rusza rekrutacja na studia i podobno nie będzie tak łatwo.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I to już prawie południe. Iwona Kutyna w Radiu Z i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
3: Polski rząd pomaga w transporcie studentki z Chin. Kobieta jest ciężko chora. Będzie kasacja, prokuratura w sprawie wypadku adwokata z Łodzi. Kumulacja roczników na studiach może być ciasno. Dwunasta. Na początek jednak tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 210 koło miejscowości Czarne na Pomorzu. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Obie osobówki stanęły w płomieniach. Na miejscu zginął jeden z kierowców. Droga jest zablokowana. Rządowy samolot już w drodze do Chin po 24-letnią studentkę. Pani Klaudia od kwietnia jest tam w szpitalu w śpiączce. Jej rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do Polski. Pomógł resort obrony. Marcin Friedrich ze szczegółami tej sprawy. Co będzie dalej z leczeniem studentki?
4: Pani Klaudia trafi na oddział szpitala wojskowego we Wrocławiu. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Jednak bariery w komunikacji z tamtejszymi lekarzami zmusiły rodzinę do poszukiwania sposobów na sprowadzenie jej do kraju. Rodzice rozpoczęli zbiórkę i na transport medyczny, i na opłacenie leczenia w Pekinie. Do tej pory zebrano blisko 1 000 000 złotych, ale brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Maszyna wystartowała przed południem z Krakowa. Na pokładzie jest zespół medyczny. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Pani Klaudia zachorowała nagle. W szpitalu znalazła się w stanie krytycznym. Mama olimpijka i jej dziecko wykorzystane do promocji giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Radio Z odsłania aferę wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Reprezentantka Polski we florecie Julia Walczyk-Klimaszyk nie dostała 50 tysięcy złotych. Postanowiła przerwać milczenie, opowiada, jak została wykorzystana przy promocji programu Mamy Olimpijki.
5: Czuję, że mój wizerunek został wykorzystany przy promocji tego programu, bo moja twarz była po prostu pokazywana w telewizji podczas konferencji i ogłaszania go. Też no, miało to na celu po prostu ocieplenie wizerunku firmy Zonda Krypto za pomocą matek sportowczyń, które no, naturalnie bardzo dobrze się kojarzą.
3: Julia Walczyk-Klimaszyk nie tylko nie otrzymała pieniędzy, ale musiała też zapłacić od nich podatek 16 tysięcy złotych. Prokurator okręgowy w Olsztynie chce kasacji w sprawie wypadku, który spowodował adwokat z Łodzi Paweł K. Zdaniem prokuratury doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chodzi m.in. o ustalenie, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, doszło z nieumyślnej winy Pawła K. W marcu adwokat C. skazany został na 1,5 roku więzienia i 4 lata zakazu prowadzenia pojazdów. Nie zgłosił się do odbycia kary. 7 maja został zatrzymany i trafił za kraty. Rekrutacja na studia rusza dziś w całej Polsce. W tym roku z dostaniem się na wymarzoną uczelnię może być trudniej. Powód? Kumulacja roczników. W efekcie maturę zdawało o 1/3 więcej uczniów niż w zeszłym. Jak do tego podchodzą krakowskie uczelnie? Sprawdzał nasz reporter Przemek Taranek.
6: Akademia Górniczo-Hutnicza zwiększyła liczbę miejsc na pierwszym roku o 10%, ale nie ma już gwarancji, że każdy dostanie miejsce w akademiku, przyznaje Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH.
7: Takiej gwarancji nie złożę. Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie.
6: Inne podejście ma Uniwersytet Jagielloński. Tutaj liczba miejsc, pomijając nowe kierunki, pozostaje taka jak w ubiegłym roku.
8: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
6: Tłumaczy Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji. W wyjątkowych sytuacjach o przyjęciu ponad limit będzie decydował rektor. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: W tym roku maturę zdawało prawie 345 tysięcy absolwentów szkół średnich. 4 firmy chcą zbudować miejski basen w katowickiej dzielnicy Kostuchno. Obiekt, na który miasto chce przeznaczyć nieco ponad 76 milionów złotych, powstanie na terenie dawnej kopalni Boże Dary, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
9: Będzie sportowy basen sześciotorowy. Będą dodatkowe atrakcje, takie jak jacuzzi, sauny, gejzery, bicze wodne, kaskady czy zjeżdżalnia. Ale oprócz samego basenu będzie też wybudowana hala. Mówimy o wielofunkcyjnej sali sportowej.
3: Wybrany wykonawca będzie miał nieco ponad 2 lata na budowę. Już teraz u nas wiadomości kulturalne i Paula Michalik.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Toy Story 5 może okazać się hitem już w premierowy weekend. Na świecie będzie to 18, w Polsce 19 czerwca. Według prognoz film zbierze na start w samych tylko Stanach Zjednoczonych 150 milionów dolarów. Rekordowa 4. część sagi o sekretnym życiu zabawek zebrała o 30 milionów mniej. 4 czerwca, ale przyszłego roku do kin wróci John Rambo. Film ma pokazywać wydarzenia poprzedzające te z pierwszej krwi. Widzowie dowiedzą się, co ukształtowało głównego bohatera. W roli głównej wystąpi Noah Centineo, a oryginalny Rambo, czyli Sylvester Stallone, jest producentem. Tegoroczny długi weekend Bożego Ciała z atrakcjami kulturalnymi w Wiśle. Będzie tu Festiwal Słowa Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha. W miasteczku staną cztery różne sceny. W programie warsztaty, spacery i speed dates ze znanymi pisarzami. Do tego z Katowic do Wisły pojedzie specjalny pociąg do czytania, w którym będzie można spotkać pisarzy. Festiwal Słowa Granatowe Góry w Wiśle potrwa od czwartku do niedzieli.
3: Po niespokojnym weekendzie, niestety tydzień deszczowo-burzowy. Dzisiaj ostrzegamy głównie wschodnie, centralne i południowe województwa przed burzami z gradem. Jeśli chodzi o deszcz, no to pokropi także na zachodzie, ale tam będzie znacznie spokojniej. Na termometrach maksymalna temperatura dzisiaj to 22 stopnie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Jutro

0: też miło słuchać do samiszkiego końca, do ostatniej nutki. Sting, Englishman in New York w Radiu Z. A my wracamy do zabawy i pytamy, kim jest dzisiaj Cezary Pazura.
1: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie stała się moim drugim domem. Studiowałem także w Monachium.
2: Was, kapusta i kwas.
1: I w Wiedniu, lecz to Polska była moją prawdziwą nauczycielką. Historia ojczyzny była dla mnie świętością, dlatego stałem się jej skrupulatnym kronikarzem.
3: Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polska.
1: Ożeniłem się z moją muzą.
4: I nieraz szło się przez takie zaspy, praktycznie 2 czy 3 kilometry, żeby znaleźć najładniejszą.
1: Nasze małżeństwo było pełne napięć.
5: Brioszki, na kolację, ty chyba masz coś z głową.
1: Lecz także inspiracji. Miałem gromadkę dzieci, które często portretowałem. Dom rodzinny był dla mnie równie ważny jak pracownia.
6: Cześć, synu.
7: Cześć.
1: Moje dzieła były wielkie i to dosłownie.
8: Olbrzymie bydle.
1: To dlatego, że dotyczyły wielkich wydarzeń i ważnych opowieści. A ja byłem tylko tych opowieści narratorem.
9: I'll be back.
0: To prawda, bo będzie jeszcze jedna podpowiedź. Może wiecie, a może nie wiecie. W każdym razie warto słuchać Zetki, bo będzie jeszcze jedno dodatkowe pytanie i przede wszystkim sztabka złota do wygrania.

0: Sofla, Today for w Radiu Z, a ja wam chciałam kogoś przedstawić.
1: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
0: A dzisiaj najniższa kwota to 60 tysięcy złotych. Słuchajcie, 600 tysięcy złotych, tyle czeka w walizkach. Dzisiaj maksymalnie, a przypomnę, że dzisiaj gracie nie tylko o finał i 600 tysięcy złotych, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. I jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT wchodzicie do gry aż 7600 razy od teraz do 13, więc korzystajcie. Radio Z 7353.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hackatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
10: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
9: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Po reklamie.
17: Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Kleptomans w Radiu Z. Pora na ostatnią podpowiedź w naszej zabawie.
1: Były takie dzieła w moim dorobku, które przemówiły głośniej niż ja sam.
2: Bo przewidywałem właśnie zmianę epok, zmianę w ogóle całego świata.
1: Na przykład, gdy uznałem, że błazen widzi więcej niż król i postanowiłem to pokazać.
3: Ja jestem trochę głupi, przyznaję, niespecjalnie mądry, umiarkowanie.
1: Moje obrazy pełne są szczegółów, bo wierzyłem, że diabeł i prawda tkwią w detalu. Studiowałem stroje, broń i architekturę z obsesyjną dokładnością.
4: Byłem tam studentem przez 2 semestry. Nigdy żadnego dyplomu od nich nie miałem.
1: Bywałem bardziej historykiem niż malarzem.
5: A na jakiej farby żeś pan użył? Najtańszej czy najdroższej?
1: Twarze moich postaci noszą rysy ludzi, których znałem. A czasem również moje. Po krzywym nosie mnie poznacie.
6: Witam wszystkich. Hardkorowo oczywiście.
1: Bitwa pod Grunwaldem była jednym z największych wyzwań mojego życia.
7: Wielki mistrz Urlik von Jungingen wzywa twój majestat, panie, na bitwę śmiertelną.
1: Wtedy jak nigdy czułem ciężar całej historii Polski na barkach, ale nigdy nie dałem się jej przygnieść.
8: Wiatr rycerstwa całej Europy.
1: I taki obraz mojego żywota chciałbym po sobie pozostawić.
9: Reszta w ręku Boga.
0: Kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Pewnie już wiecie. Jeśli tak, to dajcie znać pod 321-321-321 do wygrania sztabka złota i odpowiedzcie na pytanie dodatkowe. Co najfajniejszego zmalowaliście w życiu?

zagrać o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szansę 7600 razy. Radio Z pod 7353 za 3,69,2 wystarczy i ten SMS gra także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353.

0: Absolutnie wiele Love and Well. Talk to you another na antenie Radia Z. A za chwilę 13 i najważniejsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
12: Szaleństwo tego lata.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Radio Z pod 7353.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
19: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: I to już 13. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Iwona Kutyna.
20: Lubelski ratusz bez ukraińskiej flagi. Protest przeciwko decyzji Zełenskiego. Przywrócenia promu w Wisłoujście chcą mieszkańcy Gdańska. Ułatwia życie. Niebezpieczne gąsienice w Wielkopolsce. Uwaga na skórę. Mogą poparzyć.
0: 13.
20: Lublin zdjął ukraińską flagę z budynku ratusza. Ma to związek z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
21: Władze Lublina podzielają krytyczne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Ambasady w Kijowie wobec decyzji prezydenta Zełenskiego. Jak mówi mi Justyna Guść, rzeczniczka prezydenta Lublina, to obrona prawdy historycznej.
22: W naszej ocenie gest prezydenta Zełenskiego, który gloryfikuje formację odpowiedzialną za zbrodnie na ludności cywilnej, godzi w pamięć historyczną naszego narodu.
21: Jednocześnie rzeczniczka prezydenta Lublina podkreśla, że miasto pozostaje sojusznikiem Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Ukraiński MSZ podkreśla, że decyzja nie była wymierzona w Polaków. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku. Kierowca osobowego Renault zjechał z drogi i uderzył w barierki. Potem samochód spadł z wiaduktu. W środku były dwie osoby, 28-letni kierujący i 35-letni pasażer. Obaj byli reanimowani. Nie udało się ich jednak uratować. Ponad 1000 osób wciąż pracuje na miejscu pożaru lasu pod Wołominem na Mazowszu. Służby przy wsparciu ponad 200 pojazdów koncentrują się na przelewaniu pogorzeliska i jego dogaszaniu. Pożar w Międzylesiu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Promie wróć, apelują mieszkańcy gdańskiej dzielnicy Nowy Port, dokładnie 10 lat od ostatniego rejsu promu Wisłouście. Przeprawa przez Martwą Wisłę została zamknięta po tym, jak pod rzeką powstał drogowy tunel, ale tylko dla samochodów. Piesi czy rowerzyści nie mogą już z niego korzystać, dlatego prom powinien wrócić, mówi Maciejowi Bąkowi, radny dzielnicy Nowy Port Jarosław Sobolewski.
2: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych.
3: Szacujecie, że jakie to są koszta?
2: Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej, to znaczy był w cenie biletu zwykłego tramwajowego.
20: Prom dałby możliwość szybkiego dostania się z Nowego Portu do twierdzy Wisłouście, Westerplatte czy plaży na Stogach. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski w rozmowie z Radiem Z zapewnił, że jest otwarty na dialog, choć na tę chwilę urzędnicy nie mają w planach przywrócenia promu. Także na Odrze w Lubuskiem nieczynne przeprawy promowe. Tu jednak powodem jest niski stan wody i remont. Chodzi o promy w ciągu dróg wojewódzkich w Połęcku, Pomorsku i w Brodach. Kierowcy muszą korzystać z mostów, a to wydłuża podróż. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce w miejscowości Nierzychowo przy drodze krajowej nr 10 pojawiły się gąsienice motyla koprówki rudnicy. Żerują na drzewach liściastych, mówi Radiu Z Bartosz Siwiak z nadleśnictwa Kaczory. Kontakt z nimi może być niebezpieczny.
4: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
20: Starostwo Pilskie, tam gdzie problem z gąsienicami jest największy, przeprowadza opryski. Przed długim weekendem to dobra wiadomość dla kierowców. Zgodnie z przewidywaniami analityków spadają ceny paliw. Benzyny poniżej 6 zł, litr 95. Kosztować ma jutro maksymalnie 5,95, oleju napędowego 6,26.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Po niespokojnym weekendzie dzisiaj niestety także ostrzegamy przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla większości województw w centrum, na południu i wschodzie kraju, północny wschód również pod burzową chmurką, ponieważ będą to burze z gradem, niektórych gwałtowne. Proszę uważać.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Ewelina Pacyna, dzień dobry. Mamy 5 minut po 13, a za chwilę finał naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Do kogo z Was trafi sztabka złota? Oj, sama jestem ciekawa. Na razie Catherine i iTechnology.

0: 9 to Bryan Adams, pora na finał naszej zabawy.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do Agnieszki Złęcznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Moja droga, co najfajniejszego udało ci się w życiu zmalować?
3: Tak, pięknego motyla na ścianie.
0: Ulala.
3: Tak, to moja kiedyś tam tak mi wyszło pięknie, a jakie szkoda było go zamalować, jak nadszedł czas na zmianę koloru na ścianie.
0: Czyli ty jesteś niezłą artystką.
3: A trochę czasami tak się zdarza.
0: To coś cię łączy z bohaterem dzisiejszego odcinka. Zresztą zapytam wprost i oficjalnie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
3: Jana Matejko.
2: Oczywiście, że tak. To był autoportret Jana Matejki, malowany słowami. Hołd dla osoby, która odgadła, byle nie Pruski. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura. Pozdrawiam.
0: Wielkie brawa dla ciebie. Wygrywasz sztabkę złota w Radiu Z. W Dzień Dziecka.
3: Dziękuję bardzo.
0: Bo myślę, że lepszego prezentu nie można sobie wygrać. No fajnie, fajnie. Słuchaj.
3: Też się cieszę. Dziękuję bardzo.
0: Dobry humor nie tylko dzisiaj, ale już przez cały tydzień.
3: O, myślę, że na dłużej.
0: No to bardzo ci dziękuję za udział w zabawie. Gratuluję.
3: Dziękuję.
0: Miej dobry dzień, a wszystkim, którzy grali i poprawnie odgadywali, też się kłaniam w pas. Jutro kolejna szansa.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Blanka i Rodeo w Radiu Z. A ja mam dla was nietypową radę od Marcina.
1: I nie każdy puszcza, bo na każdego przyjdzie kolej. Prędzej czy później.
0: To był Marcin Zdzierżoniowa, który wygrał w Radiu Z 60 tysięcy złotych. Dzisiaj wśród nagród też taka kwota, ale główna jest bardzo kusząca. 600 tysięcy złotych. Tyle czeka na kogoś z was w naszych walizkach. Mało tego, jeśli dołączycie do zabawy, to od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 z VAT wpada do gry 10 tysięcy razy. I ja tylko przypomnę, że gracie o dzisiejszy finał i o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Dwa losowania jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 do 14. 10 tysięcy szans. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
22: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tour About Us.
1: Piękny numer na 20 minut przed 14 i bardzo ważne ogłoszenie, skoro dzisiaj Dzień Dziecka, no to wiadomo, kto króluje na antenie Radia Z. Po 14 oddajemy antenę w ręce waszych pociech. 321-321-321, ten numer się przyda, bo jeśli wasze dzieci mają ważne sprawy do przekazania całemu światu za naszym pośrednictwem, antena będzie wasza, dzwońcie, przekazujcie telefon swojemu maluchowi i niech usłyszy go cała Polska. Ciocia Kasia, wujek Robert czekają i będą przeszczęśliwi razem lepiej. Kilka minut po 14.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: To Krzysztof Sienkiewicz solo. Były momenty. Najnowsza propozycja, bardzo udana w Radiu Z. Za chwilę 14 wiadomości, a Balcerzowice w Opolskiem liczą stratę po przejściu trąby powietrznej. O tym między innymi opowiemy. Radio Z i
1: już. Zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
2: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat. And hey, thanks guys.
1: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: I to prawie 14 na zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna ponownie.
23: Czy będzie kasacja wyroku w sprawie adwokata z Łodzi? Chce tego prokuratura. Załamani mieszkańcy Balcerzowic, żywioł zniszczył ich domy. Rząd o sukcesie programu in vitro, 15 tysięcy dzieci w ciągu 2 lat.
0: 14.
23: Prokurator z Olsztyna chce kasacji wyroku w sprawie wypadku byłego adwokata Pawła K., znanego ze słów o trumnie na kółkach. Śledczy złożyli wniosek do prokuratury krajowej w tej sprawie. We wrześniu 2021 roku wypadku zginęły dwie kobiety. Prawnik, który go spowodował, obwiniał za ten fakt zły stan ich auta. O szczegółach Maciej Bąk.
24: Paweł K. został w drugiej instancji skazany na 1,5 roku więzienia. To łagodniejsza kara niż ta 2-letnia wymierzona w pierwszej, bo sąd uznał, że do wypadku doprowadził w sposób nieumyślny. Właśnie to budzi zastrzeżenia prokuratora, który uważa, że sąd popełnił błędy w ustaleniu okoliczności wypadku. Były już łódzki adwokat odsiaduje wyrok w areszcie w Szczecinie, bo w tym mieście trwa śledztwo w sprawie posiadania przez niego narkotyków. Paweł K. ukrywał się przed wyrokiem przez kilka tygodni, ale po wydaniu za nim listu gończego został ujęty przez policję na terenie Chrubieszowa.
23: Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację, może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia albo samodzielnie wydać wyrok. To milionowe straty po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach w Opolskim. Na miejscu pracują komisje i szacują straty. Żywioł zniszczył 18 budynków. Kilka z nich nie nadaje się do zamieszkania. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak czują się poszkodowani mieszkańcy?
1: Fizycznie nikomu nic się nie stało, ale widziałam płacz mieszkańców, którzy stracili prawie wszystko. To dwie rodziny, wielodzietna i druga w pieczy zastępczej. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom zapewnia, że jest dla nich pomoc.
2: Mamy do zaoferowania takie mieszkania od teraz tak naprawdę do wzięcia. W drugim aspekcie kwestia opieki psychologicznej, pełna trauma społeczna.
1: Bo podobny żywioł już raz 18 lat temu nawiedził tę miejscowość. Balcerzowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: Mieszkańcy mogą liczyć na zasiłki w ramach szybkiej pomocy to 8 tysięcy złotych, potem na odbudowę domów do 200 tysięcy. Peter Magyar zmieniać chce konstytucję. Węgierski premier zapowiedział, jeśli prezydent nie ustąpi, znowelizuje ustawę zasadniczo tak, żeby móc go usunąć z urzędu. Tamás Sulyok został wybrany przez parlament w okresie rządu Viktora Orbána. Jego rezygnacji chce nowy szef rządu. O północy minął czas, jaki dał prezydentowi na złożenie dymisji. Ten ogłosił w mediach społecznościowych, że pozostanie na stanowisku. Kadencja Sulyoka trwa do marca 2029 roku. 15 tysięcy dzieci w ciągu 2 lat. Dziś w Dzień Dziecka rząd chwali się sukcesem swojego programu finansowania procedury in vitro. Z tej okazji do kancelarii premiera zaproszeni zostali rodzice, którzy z refundacji skorzystali. Wśród nich byli państwo Anita i Michał z Częstochowy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Tomasz Kubat.
3: Aniela i Laura.
4: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
5: Kiedy przyszły na świat?
3: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
4: Tak, także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
3: 298 zastrzyków liczyłam.
4: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
3: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
4: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
23: Rocznie na refundację in vitro państwo przeznacza co najmniej 500 milionów złotych, teraz ma być 600 milionów. Program ma potrwać do końca 2028 roku. Resort infrastruktury dementuje informację, że od dzisiaj obowiązkowo trzeba mieć w samochodzie apteczkę. Wprawdzie jest taki projekt, ale dopiero na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Szczegóły mają być znane dopiero po konsultacjach. Teraz apteczki muszą mieć samochody przeznaczone do nauki jazdy, taksówki czy autobusy.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj ostrzeżenia burzowe dla kilkunastu województw, przede wszystkim w Polsce centralnej, północnej, północno-wschodniej i południowej. Na termometrach najwięcej to 22 stopnie i jutro niestety też nie będzie spokojnie. A z nami już Kasia i Robert, to powiem jak w szkole. Dzień dobry!
25: Dzień dobry!
26: Obecna!
25: Obecny i nie zgłaszam nieprzygotowania. Jest dobrze.
26: Nie no, wzorowie.

0: Velvet Fix Me w Radiu Z, 21 minut po 14, a czerwiec, no to co by się nie działo, zawsze zaczyna się dobrze, bo od Dnia Dziecka to zawsze jest jeden z najpiękniejszych dni w roku i już.
1: Niezależnie od wieku, prawda?
0: No tak, ale też od takich ważnych deklaracji zwycięzców rządzę pieniądza. Prawda, Bożeno, na co by dasz swoją wygraną?
2: Ja jestem mamą, więc podejrzewam, że część zainwestuje dla siebie, a reszta pójdzie pewnie dla dzieciaków. Pewnie jakieś zabaweczki.
1: Jasne, można tak, można podzielić się z bliskimi, zaszaleć na zakupach, pojechać na wspólne wakacje, ale nie trzeba, nie będziemy tego sprawdzać. A zresztą jak wygracie dzisiaj 600 tysięcy złotych, to spokojnie, wystarczy na wszystko i dla wszystkich.
0: Dzisiaj finał rządzę pieniądza po godzinie 16, ale od teraz do 15 możecie załapać się na bonus, gdzie jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 6600 szans na finał.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
10: Rządzę pieniądze.
9: Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła

0: serwetka przy okazji.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Cześć. To Dawid Podsiadło. Słuchacie Radia Z.

0: Sunrise Avenue w radiu za 22 minuty do godziny 15. To może tak o czymś przyjemnym w poniedziałek pogadamy, o weekendzie? Co wy na to?
1: Lubię.
0: Super, to powspominajmy, bo w weekend Maja Chwalińska dotarła do 1/8 finału Rolanda Garrosa. Ogromny sukces i to jest jedną z największych niespodzianek. No nikt się nie spodziewał, że Majeczce tak doskonale pójdzie. Zresztą po ostatnim meczu ona sama powiedziała, że nie jest pewna, czy starczy jej kasy do końca turnieju, bo noclegi w Paryżu przecież drogie. Kończy się Kasiura i co teraz?
1: A tam sponsorzy już się odezwali, że pomogą, także aż tak źle nie będzie. Ale na pierwsza myśl to tak naprawdę strach wygrywać, nie? Bo wygrasz i co dalej? A i właśnie dlatego nasi piłkarze nie lecą na mundial. Ty wiesz, ile kosztuje takie burrito w Meksyku?
0: No ale ja zawsze wiedziałam, że to są chłopaki z głową na karku. Przecież nie będą na głupoty wydawać.
1: Oczywiście. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdzie tak sąsiad leci?
6: Umówić się do kardiologa.
5: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
7: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicić wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Byłem już muzykiem, sportowcem, politykiem. Jaka będzie moja kolejna twarz? Słuchajcie w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: nowość w Radiu Z. O, takiego duetu się nie spodziewaliśmy. Roxy White, 21:15. Chciałem sobie więcej. Za 5 minut będzie godzina 15. Magda niedawno wygrała wielką kasę. No i jak jest, co czujesz?
1: Ja nic nie czuję, ja nadal nie wierzę. No po prostu jestem oszołomiona na razie.
2: Macie jeszcze chwilę, ćwiczcie swoją reakcję. Dzisiaj po 16:00 znowu zaskoczymy kogoś z was, a dzisiaj 600 tysięcy złotych czeka na was w walizkach.
0: I tylko do 15:00 mnożymy wasze SMS-y. Jedna wiadomość to 6600 szans na finał, na wielką kasę. SMS o treści Radio Z ślecie pod 7353.
2: Każdy SMS to szansa na 1 000 000 złotych. Gramy! Radio Z i
3: już! Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem!
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym. Dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
17: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcę mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
16: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
17: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
16: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
17: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
16: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
15: Ogłoszenie płatne.
2: Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, na zegarach już niemal godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
18: Dzień dobry.
14: Śledztwo korupcyjne w Poznaniu. Kolejne osoby zatrzymane.
18: Warszawa z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. W planach cała Polska.
14: Radio Z ujawniło kolejną aferę wokół PKOL. Sprawę komentuje Robert Korzeniowski. Ciąg dalszy afery korupcyjnej w Urzędzie Miasta w Poznaniu. CBA zatrzymało kolejne osoby.
18: Chodzi o śledztwo dotyczące wręczania łapówek urzędnikom przez dewelopera. O szczegółach reporter Radio Z Adam Kaźmierczak.
19: Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby. To kobieta i mężczyzna. Mają być zamieszani w aferę korupcyjną, która w Poznaniu wyszła na światło dzienne w ubiegłym roku. W lipcu śledczy zatrzymali na gorącym uczynku naczelnika Zarządu Dróg Miejskich i prezesa firmy z branży deweloperskiej. Urzędnik przyjmował wtedy 150 tysięcy złotych łapówki. W zamian miał pomóc załatwić sprawę dotyczącą inwestycji budowlanej. Według ustaleń śledztwa do podobnych sytuacji w urzędzie miało dochodzić wielokrotnie w latach 2020-2025. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: W związku z aferą korupcyjną w Poznaniu zarzuty do tej pory usłyszały 23 osoby.
14: Warszawa powiedziała stop i wprowadziła zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Na mapie Polski to kolejne miasto z takim ograniczeniem.
18: Zakazy mogą dotyczyć całej Polski, bo od miesięcy w Sejmie są projekty Lewicy i Polski 2050 zaostrzające. Prawo.
14: Na razie o finale prac cisza, ale propozycje mają być realizowane, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
20: Gdzieś tam pewnie jakiś może lobbing trwa, czy cokolwiek się dzieje, to nie mam takiej wiedzy. Sprawa miała być i jest w mojej ocenie przesądzona. To jest według mnie kwestia czasu, a nie woli.
14: W podobnym tonie wypowiada się też marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
21: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
18: Na razie wciąż nie wiadomo kiedy. Wiadomo natomiast, że od miesięcy nad propozycjami pracuje Sejmowa Komisja Nadzwyczajna.
14: Gigantyczny wybuch na Malcie. Do eksplozji doszło rano w leżącej na północy kraju fabryce fajerwerków.
18: Siła wybuchu ogromna. W promieniu kilkuset metrów z budynków wypadały okna i drzwi. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy są poszkodowani?
22: Na szczęście przynajmniej na teraz nie ma żadnych informacji o ofiarach wybuchu, wciąż jednak prowadzona jest akcja gaśnicza. Mieszkańcy i turyści znajdujący się w pobliżu fabryki zostali ewakuowani. Nieznana jest także skala zniszczeń. Po głównym wybuchu, który wstrząsnął okolicą, dochodziło jeszcze do serii mniejszych eksplozji. Zamknięte zostały drogi dojazdowe do miasta, w którym znajdował się zakład, bo podczas eksplozji fragmenty budynku i kamienie spadły na trasy i przejeżdżające tamtędy samochody.
18: To nie pierwszy wypadek w tej fabryce. Do eksplozji doszło tam także 8 lat temu.
14: Rosja wystrzeliła w maju rekordową liczbę dronów przeciw Ukrainie. Miało to być ponad 8 tysięcy bezzałogowców dalekiego zasięgu.
18: W porównaniu do kwietnia to wzrost o prawie 25%. Rekordowa fala ataków nastąpiła po 3-dniowym rozejmie w ubiegłym miesiącu.
14: Oficjalnie wystartował sezon kąpieliskowy. Sanepid w Giżycku w tym roku objął nadzorem 9 kąpielisk. Przez najbliższe 4 miesiące inspektorzy będą regularnie sprawdzać jakość wody.
18: Problemy nie zdarzają się często, mówi Sylwia Kowalewska ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Giżycku.
23: W tym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu sinic na jeziorze Niegocin, trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały. Mogę podpowiedzieć, jak to rozpoznać, to po prostu to są bardzo drobniutkie żyjątka o zabarwieniu też seledynowo-sinawym.
18: Sezon kąpieliskowy potrwa do końca września.
14: Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski oburzony kolejną aferą wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak ujawniło Radio Z, florecistka Julia Walczyk-Klimaszy czuje się wykorzystana przez PKOL do promocji upadłej giełdy Zonda Krypto.
18: Sportsmenka została jedną z twarzy programu Mama Olimpijka, który miał pomagać kobietom w sporcie po urodzeniu dziecka. Z obiecanych 50 tysięcy złotych nie dostała ani grosza.
14: Robert Korzeniowski nie gryzie się w język, komentując doniesienia Radia Z.
24: W serii kompromitacji i kroków niegodnych pana prezesa Piesiewicza ta wybija się tutaj bardzo wysoko, nawet nie wiem czy nie wyżej, ponad to, co się wydarzyło z wypłatą za medale olimpijskie, bo granie emocjami i statusem matek, olimpijek wychowujących dzieci to jest coś absolutnie karygodnego.
18: Choć olimpijka nie otrzymała obiecanych pieniędzy, to od wspomnianej kwoty musiała zapłacić podatek, aż 16 tysięcy złotych. Więcej przeczytacie o tym na radioz.pl.
14: A u nas już teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
25: Radio Z.
0: Pierwsze źródło informacji.
14: Początek tego dnia najtrudniejszy na drogach. Do największej liczby zdarzeń skutkujących szkodami zgłaszanymi z OC dochodzi w poniedziałki, do najmniejszej w niedzielę. To dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pierwszy kwartał tego roku. W tym czasie zakłady ubezpieczeń wypłaciły ponad 5,5 miliarda złotych z polis OC i AC. To ponad 11% więcej niż rok temu. Jutro ceny maksymalne paliw na stacjach będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,26. Jest praca w logistyce, ale brakuje pracowników. Prawie 7 na 10 firm ma trudności z rekrutacją, wynika z badania Manpower Group. Najtrudniej znaleźć operatorów wózków lub maszyn, a także kierowców i spedytorów. Ponad 50% firm wskazuje, że oczekiwania finansowe kandydatów są zbyt wysokie. Duże obłożenie w hotelach na Pomorzu przed czerwcówką. Zajętych jest nawet 80% miejsc. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend. Ceny najtańszych ofert zaczynają się od około 350 zł dla dwóch osób.
1: Troszkę grzmi i gdzieniegdzie rzeczywiście pojawiają się lokalnie silne opady deszczu, ale także burze. Tak może być na Mazowszu, na Warmii i Mazurach, na Kujawach, ale także w okolicach Lublina, Białegostoku czy Suwałk. Taka pogoda zostaje z nami do końca dnia, a w nocy uwaga na mgły, te pojawią się prawie w całej Polsce.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A ja już mam tak, że śpiewam razem z nimi Męskie Granie Orkiestra, niestety. Nareszcie w Radiu Z, 12 po 15. Co niestety.
2: Nie no, 1 czerwca, śpiewasz, jasne.
1: Mamy Dzień Dziecka. Jeśli chcecie sprawić radochę dzieciom, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie.
2: Przed nami finał Rządzy Pieniądze Radia Z i dzisiaj to naprawdę trzeba grać, no bo szkoda by było, gdyby taka szansa przyszła wam koło nosa. Po 16 finał, w którym do wygrania 600 tysięcy złotych, ale to nie wszystko, co dla was przygotowaliśmy, bo uwaga, od dzisiaj przez cały czerwiec każdy wasz SMS wchodzi do gry tak naprawdę w dwóch losowaniach. Dzisiaj o 600 tysięcy i na koniec miesiąca o, uwaga, 1 000 000 złotych.
1: Czyli na dobrą sprawę można łącznie wygrać 1 600 000 złotych. A tak. To jest więcej niż 1 500 100 900.
2: Co to mądrego
1: to jest
2: było
1: więcej,
2: posłuchać.
1: To jest,
2: tak, to prawda. Ale żeby łatwiej wam było wygrać ten 1 600 000 złotych, to jeszcze teraz ruszamy z bonusem. Jeden SMS to od teraz do godziny 16. 16 tysięcy szans na dwa finały. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

połówka chodzi, prawda? Teddy Swims, Bad Dreams w radiu za 20 minut po godzinie 15. W Dniu Dziecka antenę oddajemy... Główka chodzi, prawda? Teddy Swims, Bad Dreams w radiu za 20 minut po godzinie 15. W Dniu Dziecka antenę oddajemy absolutnie najlepszym prezenterom świata.

0: Rodzice, zadzwońcie do nas, oddajcie telefon dzieciom i niech mówią, co tylko chcą. 321-321-321, halo?
1: Ja lubię jeździć na rurkach, kocham też bawić się, no i kocham Biankę przytulać.
2: Mamy nadzieję, że kochasz też zabawę w Mini City, gdzie też jest takie dziecięce Radio Z, bo mamy dla ciebie i dla rodziny 4 bilety do tej wielkiej sali zabaw i jeszcze dorzucamy prezenty od wujka i cioci i ściskamy mocno.
0: 321-321-321, rodzice, dzwońcie i oddajcie głos dzieciakom. Niech mówią, co chcą, bo wszystkie dzieci nasze są. Niech zrobi się teraz tak super głośno w waszej pracy i w waszych samochodach, bo to jest kawałek, który 1 czerwca musi się pojawić. Majka Jeżowska w Radio Z.

0: Zjawiskowa, czarująca, wspaniała Olivia Dean. Brytyjska gwiazda soulu i popu, której ciepły głos oraz pełne emocji piosenki podbiły miliony serc na całym świecie. Jedyny wywiad, jakiego udzieliła w Polsce, tylko dla Radia Z.
1: Hello, I'm very excited to be here in Poland for the first time and having a lovely chat. And hey,
2: thanks guys.
0: Już w środę, przez cały dzień, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Vaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
13: Jest poniedziałek, pierwszy dzień czerwca i 15.30 to czas wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
14: Jest prawomocny wyrok dla nauczyciela jednej ze szkół w Zamościu w Lubelskiem. Spędzi w więzieniu 2 lata i 8 miesięcy za przestępstwa seksualne wobec małoletniej uczennicy.
15: Dowodem była m.in. jego korespondencja z dziewczynką. Sąd orzekł też wobec mężczyzny zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną przez 8 lat i dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą.
14: Dwie kolejne osoby zatrzymano w śledztwie dotyczącym korupcji w Poznaniu. Agenci CBA zatrzymali urzędnika magistratu oraz prezesa spółki z branży deweloperskiej.
15: Prokuratura zarzuca im wręczanie łapówek w zamian za korzystne decyzje budowlane oraz pranie pieniędzy. Podejrzani dostali dozór policji, a w całej sprawie zarzuty usłyszało już ponad 20 osób.
14: Francuska marynarka wojenna zatrzymała na Atlantyku kolejny rosyjski tankowiec objęty międzynarodowymi sankcjami, poinformował prezydent Emmanuel Macron.
15: Jednostka należąca do tak zwanej floty cieni płynęła do Kamerunu, używając bandery tego kraju. Jej kapitan ignorował wezwania do zatrzymania. Statek wraz z załogą został eskortowany do portu, gdzie przejdzie szczegółową kontrolę.
14: Dąb Józef, topola marzanna i lipa sobieskiego, 13 także innych drzew z całego kraju znalazło się w finale plebiscytu na drzewo roku.
15: Głosowanie trwa do końca czerwca. Zwycięzcę poznamy 1 lipca i to on będzie reprezentował Polskę w konkursie na europejskie drzewo roku.
14: W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Wahadło na Krajowej 25 w Wielkopolsce we wsi Modła Królewska na odcinku Konin-Kalisz zderzyły się dwie osobówki. W tej chwili jest po kilometrze korka w obie strony. Uważajcie także na ekspresowej 6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Płoty a MOP Wyszogóra Zachód. Niedaleko Nowogardu osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. W Warszawie stoicie na ekspresowej 8 od węzła Bemowo w kierunku Białegostoku. 8-kilometrowy zator. Jeszcze A1 w Łódzkiem między węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsk. Trwa naprawa barier. Jeden pas w stronę Katowic jest nieprzejezdny. Jeśli widzicie utrudnienia na trasie, polecamy ten numer.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
16: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Jeśli świętować Dzień Dziecka, to dzisiaj no raczej przy gofrach niż przy lodach, bo te deszcze pojawiają się od tak połowy dnia, zostaną z nami aż do wieczora i to prawie w całym kraju. I MGW wydaje też kolejne ostrzeżenia przed burzami. Jutro cieplej i więcej słońca. We wtorek od 19 do nawet 26 stopni, tyle na zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dopiero pierwszy dzień czerwca, ale pracujemy w tym tygodniu, jak sobie wszystko dobrze, ładnie zaplanowaliście, to tylko 3 dni. Później czwartek, piątek, sobota, niedziela, długaśny weekend czerwcowy. A co z pogodą na ten weekend? My już dobrze wiemy i za chwilę wam zdradzimy.

0: Bonfunk MC jest w radiu za 16 minut do godziny 16. Wiemy już, co z tą pogodą na długi weekend, bo kto wcześniej zadbał o urlop, a może jeszcze zdążycie, to będziecie mieć wolne w środę po pracy i do pracy wrócicie dopiero w poniedziałek.
1: Tylko że pogoda nie będzie rozpieszczać. Synoptycy przewidują, uwaga, gwałtowne opady deszczu, burze, grad, porywisty wiatr, sporo chmur, a temperatury do nawet 30 stopni.
0: Ja zawsze mówiłam, że tak wspaniale jest mieszkać w Polsce, w kraju, gdzie mamy taki klimat, gdzie są cztery pory roku.
1: No tak.
0: Tylko błagam, nie wszystkie w dwa dni, no litości. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
4: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
3: A z kim będziesz kosił?
4: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
5: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
6: Expert. W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Przypominają się takie chaosy z początku lat 2000. To Milky David Guetta w Radiu Z. A za chwilę po 16 gramy w Rządzę Pieniądza. W walizkach m.in. 60 tysięcy, ale też 600 tysięcy złotych.
1: Jeden SMS to jeszcze przez chwilę do godziny 16. Szansa na dwa finały. Ten dzisiejszy i ten na koniec miesiąca. Finał o 1 000 000 złotych.
0: Jeszcze przez 5 minut jeden SMS mnożymy 16 tysięcy razy. SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
4: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
9: Rządza pieniądza.
8: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Keter, nie?
10: No, te z Media Expert?
17: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
10: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
17: Marian.
10: Co?
18: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
19: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Po reklamie.
1: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już niemal godzina 16. Najnowsze informacje mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piel.
21: Jesteśmy. Dwa szpitale w pełnej gotowości czekają na samolot z Chin z chorą studentką.
22: Rok Karola Nawrockiego w roli prezydenta w Sejmie. Zbieramy oceny.
21: Trwa mecz Mai Chwalińskiej o awans do ćwierćfinału French Open.
0: miasta.
21: Lekarze zdecydują, kiedy i do którego szpitala zostanie przewieziona polska studentka, która w śpiączce leży w lecznicy w Pekinie.
2: Dziś po 24-letnią Klaudię poleciał specjalny samolot z zespołem medycznym. Transport przygotował resort obrony przy pomocy MSZ-u.
21: Z nami reporter Radia Z Marcin Friedrich.
20: Dzień dobry.
21: Marcinie, wstępnie mówiono, że kobieta mogłaby zostać przetransportowana do kraju w czwartek. Czy to jest aktualny komunikat?
20: Tak, o ile lekarze, którzy polecieli do Pekinu, tak zdecydują, czyli stwierdzą, że stan Klaudii pozwala na jej transport. Kobieta zachorowała nagle, w Chinach przeszła kilka operacji, a od kwietnia pozostaje w śpiączce. Jej rodzina zbierała pieniądze na opłacenie leczenia i transport. I tu pomoc zaproponował szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Tak jak ewakuowaliśmy obywateli z Bliskiego Wschodu, tak jak nie ma innej możliwości przetransportowania polskiego obywatela w ciężkim stanie, tak będziemy pomagać. To jest wybór filozofii państwa polskiego.
20: Na przyjęcie Klaudii gotowe są Szpital Wojskowy we Wrocławiu i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ale to lekarze na miejscu zdecydują, dokąd ostatecznie trafi pacjentka.
2: Klaudia studiowała sinologię w Polsce, w Chinach kontynuowała naukę.
21: Zakończona została pierwsza część zakupów w ramach SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych.
2: Pieniądze pójdą na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami.
21: Mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, którą wygrał Karol Nawrocki. Rządzący mówią o rozczarowaniu. Prawo i Sprawiedliwość o dobrych 12 miesiącach.
2: Dokonałem dobrego wyboru, głosując na pana prezydenta, mówi poseł PiSu Paweł Szrot.
24: Pan prezydent Nawrocki robi to, czego oczekują od niego Polacy, jego wyborcy, miliony Polaków, którzy na niego zagłosowali, w tym i ja. Blokuje najgorsze rzeczy, które funduje nam rząd Donalda Tuska.
21: To prezydentura konfrontacyjna, ocenia były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
25: Pan prezydent, krótko mówiąc, przez ten rok czasu bezrefleksyjnie sypał piach w tryby działania rządu, starając się wykreować kapitał polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości czy dla Konfederacji.
2: Zdaniem polityka lewicy to się prezydentowi nie udało, bo sondaże wskazują jednoznacznie, że PiS traci i to mocno.
21: Rok prezydenta Karola Nawrockiego dziś także w trzech pytaniach na koniec dnia.
2: Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ.
21: Nowość w M-Obywatelu. Od dzisiaj znajdziecie tam Krajowy Rejestr Sądowy. Użytkownicy zyskali więc wgląd w swoje powiązania w KRS.
2: To krok w cyfryzacji usług publicznych, który pozwoli załatwić formalności sądowe bez wychodzenia z domu.
21: To będzie trudne lato dla poruszających się po Gdańsku.
2: Władze miasta ogłosiły dziś plan dużych remontów w Śródmieściu, które spowodują utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zaplanowano na najbliższą sobotę.
21: Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał o tym z prezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Maćku, jakich problemów można się spodziewać?
26: Największy wywoła remont mostu nad Motławą, przez który zwężone do jednego pasa będzie podwale przedmiejskie i jedna z głównych ulic wlotowych do centrum. W tym czasie nie będą też po tej drodze jeździć tramwaje w stronę Wyspy Portowej. Tramwaje na południe Gdańska będą z kolei kursować przez ulicę 3 Maja, a nie przez główne skrzyżowanie, czyli Hucisko, które czeka przebudowa.
27: Łącznie z wymianą torów tramwajowych, które, jak Państwo słyszą, kiedy tu stoimy, co chwilę jeżdżą tramwaje, są jednymi z najbardziej eksploatowanych.
26: Większość utrudnień ma się zakończyć do początku roku szkolnego. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Władze Gdańska mają zalecenia dla kierowców. Wśród nich omijanie ścisłego centrum, zwłaszcza podczas jarmarku świętego Dominika. A na koniec zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, gdzie Maja Chwalińska walczy z francuską Diane Perry o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju. Trwa teraz drugi set, w którym prowadzi francuska 2-1, ale pierwszy set jest dla nas. Maja Chwalińska wygrała go 6-3.
21: 24-letnia Polka po sensacyjnej przegranej Igi Świątek jest naszą ostatnią reprezentantką w Paryżu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
28: Bardzo to lubię, kiedy o sukcesie pojedynczej tenisistki możemy mówić, że to jest dla nas i że my wygrywamy. Bardzo się cieszę.
1: Ja się na tym korcie tam zmęczyłam razem z nią.
28: Jutro, jeśli chodzi o pogodę, będzie trochę w kratkę, ale więcej przejaśnień z całą pewnością na zachodzie naszego kraju, a temperatura wzrośnie nawet do 25-26.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
29: Radio Z i już.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 5 minut po godzinie 16. Kasa czeka, 600 tysięcy złotych do wzięcia. Ktoś z Was za chwilę odbierze telefon.

0: Radio Z.
1: A jakoś tak się człowiek przyzwyczaił, że jak 1 czerwca, jak Dzień Dziecka, to oczywiście prezenty i my te prezenty mamy. No a kto dzisiaj będzie mógł się poczuć jak dziecko, to za chwilę się przekonamy. Numer do szczęśliwca wylosowany, dzwonimy. No i teraz bardzo proszę szybciutko odebrać. Chyba, nie ma chyba.
2: To jest telefon, który trzeba odbierać. Tutaj nie ma dyskusji, nie ma pola do negocjacji.
1: Przez chwilę myślałem, że może jeśli bawicie się z dziećmi, ale nie, to dziecko poczeka, bo to wtedy można jeszcze więcej prezentów mu kupić. Trzeci sygnał za nami, to już się pojawia ten lekki stresik, bo maksymalnie czekamy do 5 sygnału,
2: i czwarty. Oj nie róbcie nam tego, no nie w poniedziałek,
1: ostatnia
2: nie w
1: szansa.
2: Dziecka. 5 sygnał. A przecież my chcieliśmy was tak ugościć w ten Dzień Dziecka. Takie niespodzianki dla was przygotowaliśmy. Apetyt mieliśmy jak zawsze ogromny. I ja już sobie tutaj na palec naplotłam kabel od słuchawek z tych nerwów. No to wręczę tylko taką nagrodę pocieszenia. 1000 zł. No też fajnie, ale mogło być lepiej, umówmy się.
1: Fajnie. No fajnie, że gramy dalej, że się nie poddajemy, bo przecież rządza pieniądza dopiero co wystartowała. Mówię o takiej czerwcowej, bo to przy pierwszy dzień czerwca. I ona jest o tyle wyjątkowa, że po pierwsze, za chwilę będziecie mieli szansę na to, żeby wejść do gry o 500 000 zł. To jest po pierwsze. A po drugie, każdy SMS w czerwcu wysłany pod numer 7353 bierze udział w najbliższym finale. No i w tym finale na początek wakacji, na koniec czerwca, gdzie do zgarnięcia będzie okrągły 1 000 000 zł. Rekordowa wygrana w Radiu Z.
2: Bawcie się z nami przez cały czerwiec. Jeden SMS bierze udział w 2 losowaniach. Jutro 500 000 na koniec miesiąca. 1 000 000 zł może być wasz. I odbierajcie telefony, zawsze wam to powtarzamy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Szanowni Państwo, miło będzie nam i jak sądzimy, Państwu również. Wspólnie z

0: Od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Po reklamie.
4: Poniedziałek, 1 czerwca, jest 16.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
5: Przed sądem w Białymstoku kończy się proces 11 osób oskarżonych o wyłudzenie pieniędzy metodą na policjanta i prokuratora. Pod koniec czerwca strony wygłoszą umowy końcowe.
6: Członkowie zorganizowanej grupy oszukali blisko 40 starszych osób w całej Polsce na kwotę blisko 2 milionów złotych.
5: Rosja wstrzymuje eksport paliwa lotniczego do końca listopada. To reakcja na serię skutecznych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, które trwają od marca.
6: Ostatni miał miejsce z soboty na niedzielę. Drony spadły na Saratów, uderzając w rafinerię należącą do koncernu Rosneft.
5: Władze niemieckiego Hamburga rezygnują z walki o letnie igrzyska olimpijskie. Mieszkańcy odrzucili w referendum pomysł organizacji wydarzenia w swoim mieście.
6: Przeciwko było 55% głosujących, którzy obawiają się ogromnych kosztów po stronie miasta, a dla mieszkańców wzrostu i tak już wysokich czynszów. W krajowym wyścigu pozostają m.in. Berlin i Monachium.
5: Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo, ukarany przez organizatorów wielkoszlamowego French Open. Zawodnik dopuścił się seksistowskich uwag pod adresem brazylijskiej sędzi o swojej porażce w drugiej rundzie turnieju.
6: 22-latek później przeprosił za swoje zachowanie, ale kara go nie ominie. Musi zapłacić 65 tysięcy euro. Stanowi to połowę premii, jaką zarobił za występy w Paryżu.
5: I dosłownie informacja sprzed chwili na French Open. Fantastyczne wiadomości, bo Maja Chwalińska awansuje do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Przed chwilą zakończyła swój mecz, w którym wygrała 6-3, 6-2 ze swoją rywalką. Do tej wiadomości oczywiście wrócimy w wiadomościach Radio Z, a teraz już wyjeżdżamy na drogi.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
5: Zablokowana krajowa 94 we wsi Nakło na odcinku Opole-Strzelce Opolskie. Zderzyły się dwie osobówki, w obie strony dwukilometrowe zatory. Pięciokilometrowy korek na ekspresowej szóstce na Pomorzu. Stoicie w kierunku Gdyni. Zator zaczyna się za węzłem Rusocin, a to z powodu prac drogowych za węzłem Gdańsk Południe. Duży ruch na ekspresowej jedenastce w Wielkopolsce. Czterokilometrowy korek zaczyna się za zjazdem z A2 na węźle Krzesiny w stronę Środy Wielkopolski. A w Warszawie stoicie na ekspresowej dwójce za węzłem Puław w stronę lotniska i na ekspresowej ósemce od węzła Łabiszyńska w kierunku Poznania i od węzła Bemowa w stronę Białegostoku. Cały czas czekamy na sygnały od Was pod 321-321-100.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: A pamiętacie, jak kiedyś na Facebooku ustawiało się status związku to skomplikowane? Było, było,
9: A
8: nie?
9: Coś się zmieniło?
8: Chyba tak, ale też patrzę na prognozę pogody i ta wiosna, no taka skomplikowana. Dzisiaj ulewy, jutro znacznie więcej słońca, nawet 26 stopni, a w Boże Ciało grad, burze do wyboru, do koloru.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Na Gadulcu też było, nie? Jakieś takie zajęty, wolne, też się jakieś takie dawało.
8: A pewnie, ja na opis na gadu-gadu to męża wyrwałam, także ostrożnie z tymi komunikatorami.
9: Zaraz wyrwę, co tam miałaś opisane.

0: nas.
1: O przyjaźni z dzieciństwa Maciej Musiałowski i Flora w Radiu Z. 18 minut do godziny 17.
0: No, jak już przy dzieciakach jesteśmy, to pamiętajcie, że antena Radia Z dzisiaj należy do waszych dzieci. Halo, halo.
2: Hej, tu Natalka. Najbardziej lubię grać w tenisa i tańczyć z mamą w kuchni przy piosenkach Radia Z.
1: O, Natalka, wysyłamy ci zestaw upominków i bilet rodzinny dla 4 osób. Możesz zaprosić kogo chcesz do sali zabaw Mini City, w której będziesz mogła się pobawić i w sklep, i w lekarza, i w studio Radia Z.
0: Lekarza powiadasz, dobrze. A co wasze dzieci chcą przekazać całej Polsce? Dajcie znać. 321-321-321.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją Kargówka Wieprzowa Bez Kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej Szynka Wieprzowa Bez Kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Po reklamie.
11: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: i Rihanna w Radiu Z. A pamiętacie, jak mówiliśmy w piątek o zniszczonym w pożarze samochodzie gaśniczym OSP Turze?
1: Trwała zbiórka, w Radiu Z rozmawialiśmy nawet z druhem z tego OSP. No i wszystko wskazuje na to, że będzie happy end.
0: Tak, szykujcie chusteczki, więcej tych dobrych wiadomości, które tak nam są potrzebne o 17 w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Aptyki do Media Markt.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
3: No, te z Media Expert?
2: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
3: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
2: Marian.
3: Co?
4: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert. Wygodny zestaw Scandi.

0: okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Ogłoszenie płatne.
7: Mamy poniedziałkowe popołudnie. Najnowsze wydanie wiadomości Radia Z mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech. Zapraszamy.
8: Awans Mai Chwalińskiej na French Open. Polka w ćwierćfinale.
9: Latające cysterny dla myśliwców za 3,5 roku na naszym niebie.
8: A dziś na niebie błyskawice. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Maja Chwalińska nie przestaje błyszczeć na paryskich kortach. Nasza tenisistka debiutująca w głównej drabince French Open awansowała do ćwierćfinału.
9: To dzięki wygranej w dwóch setach z francuską Diane Perry. Ten pojedynek oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Krzysztofie, dwa sety. Rywalka nie miała zbyt wiele do powiedzenia.
10: Zgadza się, Maja zdominowała francuskę. Nie bójmy się tych słów. W pierwszym secie przełamała rywalkę w kluczowym momencie, bo w końcówce, w przedostatnim gemie i była górą 6-3. Drugi set przyniósł trudny moment. W czwartym gemie to rywalka mogła wygrać jej gema serwisowego, ale Polka wytrzymała tę próbę charakteru i to ona przełamała pari w kolejnym gemie. Później dołożyła jeszcze jedno przełamanie i wygrała 6-2. Wspaniała przygoda Mai Chwalińskiej w Rolandzie Garrosie ciągle trwa.
9: Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Anna Kalińska.
8: Dwa samoloty cysterny do tankowania w powietrzu myśliwców mają być dostarczone do Polski do 2030 roku. Ich zakup będzie sfinansowany z unijnej pożyczki SAFE.
9: Maszyny dostarczą Hiszpanie. Reporter Radia Z Marcin Frydrych sprawdzą, na jakim etapie są negocjacje w tej sprawie i kiedy możliwe będzie podpisanie kontraktów.
11: Rozmowy toczą się już od dłuższego czasu. Zakup latających stacji benzynowych jest koniecznością. Bez nich polskie F-16 i F-35 miałyby ograniczone możliwości. Rozmowy z Hiszpanami, którzy będą naszym partnerem w tej sprawie, są zaawansowane, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
12: Ze stroną hiszpańską jesteśmy już w dialogu. Mam nadzieję, że jeszcze w drugiej połowie roku już będziemy postawiali kropkę nad i w tej sprawie.
11: Samoloty będą służyć nie tylko do tankowania myśliwców, mogą również przenosić kilkadziesiąt ton ładunku albo transportować żołnierzy. Marcin Frydrych, Radio Z.
9: Do końca maja w ramach programu SAFE podpisano 62 umowy z polskimi firmami na dostawy sprzętu o wartości 120 miliardów złotych.
8: Politycy Prawa i Sprawiedliwości otwarci na dyskusję o wspólnym prawicowym kandydacie w wyborach w Krakowie.
9: Na razie jednak partia nie wskazała nikogo, tymczasem Konfederacja postawiła na Bartosza Bocheńczaka.
8: Zdaniem Pawła Szrota z PiS wciąż jest szansa na rozmowę.
13: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji. Świetlana postać w historii najnowszej Polski, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kandydował kiedyś na prezydenta i kiedy sytuacja polityczna była taka, nie inna, nawet wycofał swoją kandydaturę, nie wahał się przed tym.
9: Nie ma żadnych sygnałów, by Konfederacja planowała jakikolwiek krok wstecz.
8: Polityka wróci w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z.
9: Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ.
8: Dziś przez Polskę mogą przechodzić burze. IMGW wydało ostrzeżenia dla północnego wschodu, centrum i południowego wschodu Polski.
9: Lato ma być długie, gorące i pełne ekstremalnych zjawisk. Niewykluczone są też trąby powietrzne, mówi Radiu Z dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
14: Trąby powietrzne jako jedno z tych skutków, no niestety możemy się ich też częściej spodziewać, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże różnice temperatur, czyli na przykład było bardzo ciepło i nagle idzie chłodniejsza masa powietrzna.
9: Burzowo w całej Polsce ma być do początku długiego weekendu.
8: Będzie nowy ciężki wóz bojowy dla strażaków z OSP Turze na Mazowszu.
9: Zastąpi wysłużony pojazd, który uległ uszkodzeniu podczas gaszenia pożaru lasu pod Wołominem. O szczegółach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Starą Tatrę, która do momentu spalenia się w niej silnika dzielnie służyła w OSP w Turzu przez prawie 30 lat, udało się odholować z pogorzeliska do remizy, będzie oczyszczona i odmalowana, ale na akcję już nie pojedzie.
16: Druhowie nie pozostaną bez wsparcia. Sprawa ta ma bardzo wysoki priorytet.
15: Zapewnia w imieniu wojewody mazowieckiego jego rzecznik Luisa Jurgiel-Żyła. Używany ciężki wóz bojowy przekaże ochotnikom ze swoich zasobów Państwowa Straż Pożarna.
8: A zebrane podczas publicznej zbiórki pieniądze pójdą na dodatkowe wyposażenie i przystosowanie nowego pojazdu.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Mamy ostrzeżenia mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie, ale także na wschodzie i na południu będą pojawiały się lokalnie burze z opadami deszczu do 35 mm, porywami wiatru do blisko 90 km na godzinę i Instytut Meteorologii ostrzega, że to się zacznie gdzieś o 19 i zostanie z nami przez całą noc.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
7: Ja wiem, że ta pogoda no nie jest taką wymarzoną jak na pierwszy dzień czerwca, ale mamy 4 minuty po godzinie 17 i mam nadzieję, że możemy to już oficjalnie potwierdzić, że poniedziałek w pracy za wami. Jutro wtorek, a środa to taki już piątek dla wielu, nie?
18: Czekaj, co, jak?
7: Że długi środa, weekend, piątek jest poniedziałek. Długi weekend, ludzie.
18: Miłego poniedziałku życzymy.

0: cztery pory roku. Wiktor Waligura, jak już ustaliliśmy, te cztery pory roku prawdopodobnie pojawią się w ciągu dwóch dni w trakcie długiego weekendu na Boże Ciało, bo wszystkie rzeczy się będą działy na
1: ziemi. Trzeba spodziewać się wszystkiego. I grad, i upał, i burze. Do wyboru, do koloru. Super, fajnie.
0: Fajnie, że będziemy mogli sobie wybierać. A, jednak nie. 12 minut po godzinie 17. Przychodzimy do Was z wieściami prosto z Unii Europejskiej. Co tam nowego wymyślono? Otóż, no, wydaje się to całkiem rozsądne i fajne. Chodzi o zakończeniu sprzedawania opakowań z pustym powietrzem. W kartonach, w saszetkach na sosy, wiemy, w chipsikach. Unia Europejska wprowadza taką rewolucję. Te opakowania będą musiały być wypełnione zawartością po sufit. Czyli będą po prostu mniejsze wszystkie. Fajnie, oczywiście. Tylko, że firmy trochę narzekają, że czasu na te zmiany jest bardzo mało. Czyli koszty transformacji spadną na kogo?
1: Na europarlamentarzystów?
0: Nie.
1: Na wielkie koncerny i ich prezesów?
0: Otóż też nie. Więc...
1: Ale momencik, to mi się przestaje podobać, bo jeżeli oni znowu chcą wyciągać ode mnie kasę, to naprawdę już nie ma z czego. Skupcie się na kimś innym, znajdźcie inny portfel. Błagam.
0: Odczepcie się od Kasi, bardzo bym prosił. Radio Z
1: i już. To co, stawiasz kawę?
0: Ale w związku z czym?
1: No bo tak, tutaj taki anons, żeby się ode mnie odczepić, że to taka, wiesz, taka potrzeba, to może tym razem ty.
0: No to ale to co? No to nie.

0: Mesta Saksobiet, Aleksandra Stan w Radiu Z, 20 minut po 17. Tyle tu radości i energii było w tym kawałku, bo wiadomo, bo jest po 17 w poniedziałek. Ale to jest piękny dzień. Dzisiaj nic nie musimy, za to dużo możemy, bo to jest dzień dziecka. Jakiś pomysł na kolację masz, czy nie?
1: Ale to już takie stresujące pytania o tej porze. Jeszcze nie mam.
0: A Lila ma.
2: Ja mam dla cioci banan z masłem, a potem na kolację mam dla cioci masło orzechowe. Na wujka Roberta i dla cioci Kasi.
0: No i widzisz, no,
1: pysznie to wszystko
0: z orzechami.
1: Super, pięknie. Super, bardzo dziękujemy. A dzisiaj dzieciaki mogą mówić, co tylko chcą, jak słychać. Oddajemy im antenę Radia Z, numer do nas 321-321-321. Halo, dzień dobry, witamy Kinie.
3: Nazywam się Kinia i ja mam teraz ochotę, żeby na przykład pójść na zakupki, na dodatki sobie kupić.
0: No pewno, jak jest podstawa, to już dodatki można kupować. Nigdzie nie musisz, kochana, iść. Ciocia z wujkiem wyślą ci fajne dodatki na Dzień Dziecka od Radia Z.
1: A to jest numer, przy którym, nie wiem jak wy, ale ja bardzo często się wzruszam. Stanisław Sojka, Drucha.
0: No pewno, jak jest podstawa, to już dodatki można kupować. Nigdzie nie musisz, kochana, iść. Ciocia z wujkiem wyślą ci fajne dodatki na Dzień Dziecka od Radia Z.
1: A to jest numer, przy którym, nie wiem jak wy, ale ja bardzo często się wzruszam. Stanisław Sojka, Drucha we mnie masz w Radiu Z. Dajcie głos.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są...

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
2: No, te z Media Expert?
1: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
2: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
1: Marian.
2: Co?
3: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
4: Po reklamie.
5: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, jest 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
6: To sportowa informacja dnia. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open.
7: 24-letnia Polka pokonała w dwóch setach zawodniczkę gospodarzy Diane Perry.
8: Maja Chwalińska! It's a Grand Slam quarter finalist!
6: Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie 27-letnia Rosjanka Anna Kalińska.
7: Awans do ćwierćfinału to życiowy sukces Chwalińskiej, która pozostaje jedyną Polką w turnieju.
6: Rosja uznała zatrzymanie swojego tankowca na Oceanie Atlantyckim przez francuską marynarkę wojenną za nielegalne. Moskwa porównała działania Paryża do międzynarodowego piractwa.
7: Francja tłumaczy, że statek naruszył unijne sankcje nałożone na Rosję i należy do tak zwanej floty cieni. Kreml zapowiedział już podjęcie kroków w celu zabezpieczenia swojego ładunku.
6: Takie liczby w Dniu Dziecka są podwójnie przykre. Ponad 360 tysięcy młodych w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa, wynika z raportu Banków Żywności.
7: Poważnym problemem staje się tak zwany ukryty głód, czyli jakość jedzenia. Często na talerzach dzieci lądują wysoko przetworzone składniki.
6: W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: 5-kilometrowy zator na A1 na Śląsku. Stoicie za węzłem Gliwice Wschód w kierunku Knurowa. Z powodu prac drogowych zwężono jezdnię do jednego pasa. Prace drogowe także na A1, ale za węzłem Toruń Południe w kierunku Gdańska. Zator na 3 km. Korki także Dąbownicy Krakowa. Od Zakopianki do węzła Tynieckiego jedziecie pół godziny. Wahadło na Krajowej 70 Trójce na Podkarpaciu. Awaria ciężarówki we wsi Bielowy na odcinku Pilzno-Jasło. W obie strony są kilometrowe korki. My czekamy na informacje z dróg.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Ten poniedziałek to taki na rozgrzewkę, taki dzień, żeby przeżyć, jak to pierwszy dzień tygodnia. Pogodowo również, bo niestety sporo burz, które będą nam towarzyszyć już do końca dnia, a jutro więcej szans na słońce. Opady owszem zostaną, ale to głównie w centrum i na północnym wschodzie kraju i nawet 26 stopni na termometrach może się pojawić.

0: It's my life, no doubt. W Radiu Z za 16 minut będzie godzina 18. A skoro mamy Dzień Dziecka, to może zrobimy sobie taki rodzicielski rachunek sumienia, co?
1: Myślę, że jest na to czas i pora. Ja zacznę. Zdarzyło mi się kiedyś kupić żelki i wsypać je do opakowania po daktylach, jeść na ich oczach i udawać, że zajadam się suszonymi owocami.
0: To jest niebywałe. No ale to ja też podkradałem dzieciom ich słodycze, które dostały na przykład na urodziny i tak.
1: Ale bardzo
0: pomalutku,
1: dobrze.
0: Pomalutku.
1: No pewnie, bo to jest niezdrowe. Przecież i co, dzieciom będziesz takie niezdrowe dawać? No daj
0: spokój. A gdzie, a skąd? A szparagi niech jedzą, nie? Kalafior, proszę bardzo.
1: O.
0: Do oporu, brukselki. No nie odmówię dzieciom.
1: No tak, niech rosną zdrowe, pewnie.
0: I chciałem dodać i okrąglutki, ale to bardziej tatuś, nie?
1: Tak, to my życzymy dzieciom dużo słodyczy na Dzień Dziecka.
0: Dużo.
1: W swoim imieniu.
2: Radio Z i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
14: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicisz wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: To poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, na zegarach już niemal godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
23: Po trąbie powietrznej idą burze. Mieszkańcy Balcarzowic z niepokojem śledzą prognozy.
24: Rok prezydentury Nawrockiego, rządzący krytykują, opozycja chwali.
23: Za dwie minuty trzy pytania na koniec dnia. Gościem Paweł Jabłoński, poseł PiS.
25: 18.
23: Wielkie sprzątanie po trąbie powietrznej trwa w Balcarzowicach w województwie opolskim. Ruszyło szacowanie strat, by mieszkańcy mogli dostać zasiłki na odbudowę.
24: Trąba powietrzna nawiedziła miejscowość w sobotę wieczorem, a w najbliższych prognozach są burze. Na miejscu reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, czy mieszkańcy są na to gotowi?
0: Wszyscy tu z niepokojem patrzą w niebo.
1: Ponieważ pogoda w najbliższych dniach także zapowiada się bardzo dynamicznie.
0: Tak Wojciech Grzyb, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, obecny na miejscu tutaj w Balcerzowicach, apeluje o ostrożność.
2: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
0: Mówi mi pani Karina, to nad tym, co zostało z jej domu, strażacy właśnie widzę dokładają folię, żeby zabezpieczyć się przed deszczem. Sprawdzają też inne budynki, pomagają sprzątać gruz. Balcerzowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Pierwsze zasiłki mieszkańcy mają dostać w tym tygodniu.
23: Sąd Okręgowy w Olsztynie zaostrzył karę dla kierowcy za wypadek, w którym zginęła pływaczka Justyna Burska.
24: Do zderzenia auta prowadzonego przez Jacka D. i motocykla, którym kierowała młoda kobieta, doszło w sierpniu 2 lata temu w okolicach Olsztyna.
23: Mężczyzna trafi do więzienia na 1 rok i 3 miesiące. Wyrok jest prawomocny.
24: Politycy obozu władzy z negatywną oceną prezydentury Karola Nawrockiego.
23: Jestem rozczarowana, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. I to dokładnie w rok po rozstrzygnięciu drugiej tury wyborów.
3: Zakładałam, że będzie potrafił przynajmniej w jakiejś części obszarów szukać porozumienia. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie ten rok to jest rok zmarnowanej szansy na wspólny dialog.
23: Kolejny komentarz w tej sprawie już teraz. W Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
4: Dzień dobry, Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
21: Dzień Pani... dobry, dobry wieczór Państwu.
4: Czy dobry wieczór?
21: Formalnie dobrze. Ale za oknem tak trochę pochmurno, więc tak ciemno.
4: Pytanie numer jeden. No mija rok od wyborów prezydenckich. Jak pan ocenia ten prawie rok, prawie, no bo to jeszcze nie pełny, ale prawie rok pierwszy prezydentury Karola Nawrockiego. Tutaj słyszeliśmy wypowiedź pani marszałek Senatu, która jest no trochę rozczarowana jednak. A pan jaką by wystawił ocenę?
21: Z perspektywy koalicji rządowej to oni na pewno są bardzo rozczarowani, bo oni się do dziś nie pogodzili z tą porażką, z tą dwugodzinną tylko prezydenturą Rafała Trzaskowskiego.
4: Złośliwy
21: natomiast
4: pan jest?
21: To nie jest złośliwość, tylko diagnoza rzeczywistości. Nawet, no już jakbym był złośliwy, a byłem przed momentem u siebie jeszcze w kancelarii, mam tam na honorowym miejscu takie wydanie jednego z dzienników, jednego z tabloidów z poniedziałku 2 czerwca, gdzie na okładce jest właśnie ogłoszone zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Pomyślałem sobie, żeby to przynieść tutaj, pokazać naszym widzom, ale pomyślałem, nie będę taki złośliwy. Wszyscy to pamiętamy. Wszyscy to pamiętamy. Ja mogę powiedzieć tak, po tym roku jeszcze lepiej widać, jak ważne to było zwycięstwo, jak dobrze się stało, że udało się wtedy zatrzymać tą gigantyczną machinę, która była przeciwko Karolowi Nawrockiemu wymierzona, bo to były i działania rządu, polityków z rządem związanych, służb także niestety.
4: Ale zwycięstwo
21: wielu mediów,
4: jak
21: które
4: to się
21: wspierały,
4: mówi.
21: Było rzeczywiście bardzo blisko, ale to tak jak w zasadzie w każdych wyborach prezydenckich, to zawsze jest kilka punktów procentowych. No, ostatnie wybory takie rzeczywiście rozstrzygnięte jednoznacznie to był rok 2000, czyli no prawie zaraz 3 dekady miną od tego czasu, a potem zawsze to było, no, kilka procent.
4: Aleksander Kwaśniewski jest cały czas najlepiej ocenianym prezydentem po roku 1989.
21: A to jest ciekawe swoją drogą, bo Aleksander Kwaśniewski był prezydentem w zupełnie innych czasach. Gdyby Aleksander Kwaśniewski był prezydentem dziś, tak jak mamy wszędzie media społecznościowe, cały czas w zasadzie z każdej sytuacji, jakiejś nawet najdrobniejszej wpadki, natychmiast są nagrania, filmiki, memy. No proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby dzisiaj Aleksander Kwaśniewski tak się zachował, jak wtedy w Charkowie na grobach pomordowanych polskich oficerów. No przecież to zostałby całkowicie zmieciony. Miał dużo szczęścia, że to, co robił w czasach, kiedy jeszcze ta osłona medialna była dużo szczelniejsza dla niego.
4: To jeszcze o prezydenturze będziemy rozmawiać, natomiast pytanie numer 2. Radykalny krok premiera w Krakowie po referendum, nie wiadomo, przegranym przez Aleksandra Miszalskiego i jak donosi Onet, Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To chodziło o to, żeby ukarać Aleksandra Miszalskiego, pozbyć się go, no bo przestaje
21: być
4: w zarządzie.
21: Ja mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok, że będą rozwiązane kolejne struktury, że właściwie cała ta organizacja, no, prędzej czy później przestanie istnieć, bo to jest zła organizacja.
4: To jest
21: organizacja, która szkodzi Polsce. Na przykład struktury w Kłodzku mogłyby tutaj jakieś pytania niektóre sobie mogłyby zadać.
4: Ja proszę, że cały czas Koalicja Obywatelska jest liderem sondażu.
21: Jest liderem, ale no jest liderem tylko dlatego, że tam konsumuje swoje przystawki opozycji, z dawnej opozycji, obecnie już koalicji, ale prawdę powiedziawszy, jak te sondaże się przelicza na mandaty, to oni w żadnym z tych sondaży nie mają większości po wyborach, więc to jest takie zwycięstwo. Paradoksalnie, jak już mam być złośliwy, będę trochę złośliwy wobec mojego środowiska. Takie trochę zwycięstwo jak nasze w 23, gdzie też wygraliśmy, no ale nie stworzyliśmy koalicji.
4: No tak, był nawet 2-tygodniowy rząd i nic z tego nie wyszło. I pytanie numer 3, ale pewnie już odpowiedź będzie w części radiowej. Z lubelskiego ratusza usunięto ukraińską flagę, która była wieszona w 2022 po wybuchu wojny, po napaści Rosji na Ukrainę. A teraz władze miasta tłumaczą, że to jest krok, taki sprzeciw wobec gloryfikacji UPA przez ukraińskiego prezydenta. Słuszna decyzja?
21: Myślę, że tak. To gesty tego rodzaju są ważne. Jeśli Ukraina Ukraina ma zrozumieć, i władze ukraińskie mają zrozumieć, co zrobiły, to tego typu gesty są potrzebne. To ja akurat nie mam nic przeciwko temu.
4: No i tutaj stawiamy pauzę. Pan poseł Jabłoński z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Paweł Jabłoński też zachęca i zapraszam, sądzę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Jutro. Co nas czeka jutro? Jutro na pewno będzie upalnie na zachodzie naszego kraju od 24 do 26 stopni. Tak będzie wyglądała prognoza pogody na zachód. Natomiast od Podkarpacia przez Lubelszczyznę aż po Podlasie przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu możliwe nawet burze, wszędzie powyżej 20 stopni.
5: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Niby poniedziałek, niby wieczór, ale słychać i czuć już wakacje. To David Guetta i Baybrexa. I'm good w Radiu Z.
8: Powiedziałabym, dajcie szyby niżej, ale przy tej pogodzie to jest ryzykowne, więc można śpiewać w środku, w aucie.

0: No, trochę ich się tu uzbierało. To Konki, Drenchill, Albert RCB, nie mylić z alertem RCB. I don't know w Radiu Z. 14 minut po godzinie 18. Z tymi alertami to wciąż jednak trzeba uważać, bo jakieś ostrzeżenia zaczęły się pojawiać, że gdzieś może zagrzmieć, gdzieś mogą się pojawić silniejsze opady.
1: Jutro będzie lepiej, znacznie więcej słońca.
0: Tak, a jak coś, to w Radiu Z na pewno o wszystkim powiemy. A dzisiaj to antena Radia Z w 100% należy do dzieci. I cudowne jest to, że dzieciaki w swoim dniu to mogą mówić właściwie co tylko chcą. I od tego jest numer 321-321-321. Dzwonią rodzice i dają telefon dzieciakom.
2: Zawsze z mamą mówimy zawsze Radio Z. I już.
0: A, no to ja mam tak z żoną, co prawda, ale też nam się to często zdarza.
1: No tak się bawicie, dobrze.
0: A skoro mamy Dzień Dziecka, to tak sobie myślę, co z tego, czego nie lubiliście w dzieciństwie, dzisiaj uwielbiacie, bo się zmieniło?
1: O, to ja tak mam z leżakowaniem. Jak ja bym chciała, żeby teraz ktoś po obiedzie otulił mnie kocem, położył do łóżka i nie ma, że nie chcę, czy mam czas, nie. Po prostu mam się położyć i tyle, koniec.
0: Ja mam tak ze szpinakiem. Ja nie rozumiem, jak można było z tego robić taką jakąś zieloną, niejadalną maź, kiedy te liście są fantastyczne same w sobie dzisiaj.
1: Tak, albo na przykład przerwy między zajęciami, jak w szkole były, też byłyby dzisiaj okej. Okay. Tak. Mogłabym nawet chodzić po kredę, jakby szef się uparł. Nie ma problemu, taką okrężną drogą bym wracała do siebie.
0: A z takich cudownych, pięknych rzeczy jeszcze z dzieciństwa, to podobało mi się to, że kiedyś nieznane mi ciocie dawały mi buziaki, a dzisiaj już nie.
1: I pieniądze też dawały.
0: I pieniądze.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
12: Po reklamie.
13: Pierwszy dzień czerwca, to poniedziałek, jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Prokuratura w Płocku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę nad ranem funkcjonariusze dostali zgłoszenie o biegającym po ulicy nagim, krwawiącym mężczyźnie. Mundurowi zatrzymali go i założyli mu kajdanki. Leżąc na chodniku, mężczyzna przestał oddychać. Mimo podjętej reanimacji zmarł. Prokuratura bada dokładne przyczyny tragedii. Śledztwo jest prowadzone pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i nieumyślnego spowodowania śmierci. Dożywocie dla 36-letniego Syryjczyka za atak terrorystyczny przed jednym z barów w Bielefeld na zachodzie Niemiec. Taki wyrok wydał Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie. Do zamachu doszło rok temu. Ciężko ranne zostały 4 osoby. Według sądu w chwili napaści mężczyzna krzyczał Allah Akbar. Strajk strażników granicznych w Portugalii, przez to opóźnione są loty pasażerskie, a w środę część rejsów może być odwołana, bo wtedy będzie strajk generalny. Protest potrwa do piątku. Strajkujący żądają poprawy warunków pracy i zwiększenia liczby personelu Straży Granicznej. Jutro rząd zajmie się projektem o zakazie korzystania komórek w szkołach przez uczniów. Zgodnie z planem, telefonów i innych urządzeń elektronicznych nie będzie można używać nie tylko na lekcjach, ale także w czasie przerw oraz podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza szkołą. Przepisy mają wejść w życie we wrześniu i mają dotyczyć wszystkich publicznych szkół podstawowych i artystycznych. I jeszcze wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Utrudnienia na czwórce na Dolnym Śląsku między węzłami Legnica Wschód a Legnickie Pole. Auto uderzyło w bariery. W tej chwili jest 10-kilometrowy korek w kierunku Zgorzelca. Zablokowany jest jeden pas. Uważajcie także na czwórce na Śląsku. Dwukilometrowy zator jest od węzła Łany w kierunku Katowic. Tam zderzyły się dwie osobówki. 7 kilometrów z kolei ma korek na A1 w Gliwicach. Za węzłem wschód w kierunku Knurowa trwają prace drogowe. A w Warszawie stoicie na ekspresowej 8 od węzła Bemowo w stronę Białegostoku oraz na ekspresowej 2 od węzła Puławska w kierunku Poznania. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Dzisiaj opady i burze dały nam popalić. W nocy będzie nieco spokojniej, około 10 stopni i nie powinno już aż tak bardzo padać. We wtorek słonecznie w przeważającej części kraju. Pokropić może jedynie lokalnie w centrum i na północnym wschodzie. Jutro od 19 do nawet 26 stopni.

0: is the answer.
1: Morandi w Radiu Z Angels. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Karpio, czy ty otrzymałeś jakieś, nie wiem, życzenia, prezenty od swoich rodziców?
2: No właśnie w tym roku jakoś tak nie.
1: No właśnie, ja od swoich też nie, ale no. Serdecznie im polecam, moim, twoim rodzicom i waszym, jeżeli wy też się nie doczekaliście życzeń. Słuchać nas dzisiaj po 21, bo nasi chłopcy w Co za wieczór, co za noc odpowiedzą na pytanie, czy trzeba dawać prezenty dorosłemu dziecku.
2: Jak ich znam, to wiem, jaka będzie odpowiedź.
1: I ona nam się spodoba.
2: Bardzo.
1: Ale wcześniej... Wcześniej byście przebojów, Mateusz Ptaszyński też ma dla was niespodzianki i prezenty, będzie wam rozdawać płyty niespodzianki, więc słuchajcie nas uważnie, a my pięknie dziękujemy. Robert Karpowicz
2: i Kasia Wilk.
1: Pa! Radio
3: Z i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Media Expert.
11: Po reklamie.

0: od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie.
12: To Radio Z. Dobry wieczór. W poniedziałek 1 czerwca najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Płużyczka.
2: Dziś rocznica wygrania wyborów przez Karola Nawrockiego. Za chwilę komentarz gościa Radia Z. Flaga Ukrainy znika z ratusza w Lublinie. To po kontrowersyjnej decyzji Zełenskiego. Maja Chwalińska rewelacją French Open awansowała już do ćwierćfinału.
13: 19.
2: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. W dogrywce o urząd głowy państwa ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej wygrał z włodarzem Warszawy. Koalicja Obywatelska do dziś nie pogodziła się z dwugodzinną prezydenturą Rafała Trzaskowskiego. Tak komentował to w programie Trzy Pytania na koniec dnia poseł PiS Paweł Jabłoński. Tuż po rozmowie z nim w studiu teraz Beata Lubecka.
14: Dzień dobry.
2: No i jak polityk ocenia ten niespełna rok prezydentury Karola Nawrockiego?
14: No jak nie trudnie, zgadnąć dobrze, jako że to był kandydat teoretyczny obywatelskiej, ale wspierane przez Prawo i Sprawiedliwość. Po czasie, który upłynął, jeszcze lepiej widać, jak ważne było to zwycięstwo, jak dobrze się stało, że udało się zatrzymać machinę wymierzoną w Karola Nawrockiego, uważa Paweł Jabłoński.
15: To były i działania rządu, polityków z rządem związanych, służb także niestety.
14: Ale zwycięstwo
15: wielu mediów,
14: jak
15: które
14: to się
15: wspierały,
14: mówi.
15: Było rzeczywiście bardzo blisko, ale to tak jak w zasadzie w każdych wyborach prezydenckich, to zawsze jest kilka punktów procentowych.
14: Jak dodawał poseł Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Koalicji Obywatelskiej do dziś nie pogodzili się z porażką i to nie złośliwość, ale diagnoza rzeczywistości i powód, dlaczego są tak krytyczni wobec prezydenta Nawrockiego.
2: Z kolei 6 sierpnia minie rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, a cała rozmowa z posłem Jabłońskim jest na radioz.pl i na naszych mediach społecznościowych. Lublin zdjął ukraińską flagę z budynku swojego ratusza. Jak tłumaczą władze, to w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Miasto podkreśla, że dalej będzie walczyć o prawdę historyczną. Nie oznacza to jednak braku solidarności z Ukrainą, zapewnia jednocześnie w rozmowie z Radiem Z rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść.
13: Pozostajemy sojusznikiem Ukrainy, która walczy o swoją niepodległość i integralność terytorialną. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy o niepodległość nie tylko swojego kraju, ale także Polski i całej Europy. Nie widzimy sprzeciwu pomiędzy obroną prawdy historycznej, a solidarnością z narodem, który padł ofiarą pełnoskalowej agresji.
2: A w związku z całą sytuacją Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. MSZ Ukrainy podkreśla, że decyzja w sprawie nazwy jednostki nie była wymierzona w Polaków. Akcja Łosie na największym cmentarzu w Polsce odwołana. Po kilku dniach poszukiwań nie udało się odnaleźć zwierząt, które wdarły się na teren cmentarza centralnego w Szczecinie. Ogromny teren, który zajmuje kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, był kilka razy przeczesywany, ale zwierzęta uciekały, jak tylko widziały, że ktoś je śledzi. Teraz miejski łowczy wznowi poszukiwania, jeżeli ktoś znowu łosia zauważy, mówi reportorowi Radia Z Miłoszowi Gucłowskiemu Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
16: Jedno ze zwierząt na pewno opuściło już cmentarz, natomiast te poszukiwania wieczorne, popołudniowe, nocne nie pozwoliły trafić na trop drugiego zwierzęcia.
17: Rozumiem, że teraz już tylko poszukiwania takie telefoniczne. Jeżeli ktoś zadzwoni i łosia zobaczy, to wtedy na miejsce rusza łowczy.
16: Tak, rzeczywiście. Dlatego apelujemy do mieszkańców, gdyby podczas wizyty na cmentarzu coś zwróciło ich uwagę, jakieś niecodzienne zwierzę, to oczywiście prosimy o takie zgłoszenia.
2: Łosie prawdopodobnie przeskoczyły ogrodzenie cmentarza w poszukiwaniu jedzenia. To pierwszy taki przypadek w historii, żeby te zwierzęta zapuściły się tak daleko do miasta. I jeszcze sport. Wielkich rzeczy na paryskich kortach dokonuje Maja Chwalińska. Debiutantka w głównej drabince French Open jest już w ćwierćfinale. To po wygranej w dwóch setach z francuską Dion Paris. Z tym tematem teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Życiowy wynik na Rolandzie Garrosie przekłada się też na życiowy wynik w światowym rankingu.
18: Zgadza się. Maja notuje gigantyczny awans aż o 65 miejsc w wirtualnym jeszcze rankingu, bo ten właściwy pojawi się dopiero po zakończeniu French Open. Polka zajmuje 49 lokatę. Jeszcze przed startem imprezy w Paryżu nie było jej nawet w pierwszej setce i najlepszym wynikiem w karierze była 113 pozycja. Miejsce w głównej drabince Rolanda Garrosa, przypomnijmy, wywalczyła w kwalifikacjach. Teraz z obecnym miejscem w rankingu już nie będzie musiała się nimi przejmować.
2: Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ćwierćfinał z udziałem Polki już w środę. A teraz wiadomości kulturalne w Radiu Z. Rafał Piech.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Jack White na dwóch koncertach w Polsce. Amerykański gitarzysta i wokalista wystąpi dziś w warszawskiej Stodole, a jutro zagra w Krakowie w klubie Studio. Na pewno zabrzmi ten przebój. Ten prawdziwie rockowy hymn skandowany jest na stadionach na całym świecie. W czwartek rusza festiwal Tauron Nowa Muzyka. Do niedzieli w Katowicach wystąpi 50 wykonawców. Wydarzenie rozpocznie koncert Hani Rani, która zagra wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną. A już od jutra w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można oglądać dwie nowe wystawy. Pierwsza to zbiór XVIII-wiecznych medali. Prezentowane artefakty upamiętniają m.in. panujących i członków ich rodzin, naukowców, aktorów i wydarzenia historyczne. Na drugiej prezentowana jest kolekcja zabytkowych płytek ściennych, wielobarwne hiszpańskie azulejos i błękitno-białe płytki holenderskie. Obie wystawy można oglądać do końca sierpnia.
12: A co w pogodzie dziś wieczorem? Całkiem ciepło, chociaż parno i duszno, pewnie to zauważyliście. Te deszczowe chmury krążą po kraju, ale nawet 17 stopni w Poznaniu. Dziś tak nawet około 21, 16 w Gorzowie i w Warszawie. 14 w Suwałkach, 12 Zakopane, a deszcz dzisiaj możliwy w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Katowicach i Zakopanem właśnie.
0: Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
12: 5 minut po 19. Lista Lubię to w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór, ale nie jestem sam. Dzieci będą zapowiadać piosenki z listy.
20: Mrozu nie ma miejsca jak dom.
12: To dzisiaj na 10.

Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To dzisiaj miejsce 10. listy Lubię to w Radiu Z. Mrozu składa w swoich social mediach życzenia wszystkim dzieciom. Pochwalił się też swoim zdjęciem z dzieciństwa. Ja też się takim pochwaliłem, znaczy Radio Z się pochwaliło w moim imieniu i w imieniu innych prowadzących od nas. Zapraszamy na Instastory i nie, chyba na profilu też to zobaczycie. Zresztą w każdym miejscu wrzuciliśmy, żeby was na pewno to nie ominęło, więc bardzo gorąco zapraszamy. A dzieci też dzisiaj współprowadzą listę Lubię to w Radiu Z i zapowiadają kolejne piosenki, ale zanim ta kolejna piosenka, to jeszcze propozycja. Jasiek Piwowarczyk dzisiaj w propozycjach, a ja mam dla was płytę niespodziankę. Dzwońcie 321-321-321, jeśli wiecie, kto na miejscu pierwszym. Na miejscu pierwszym projekt jednego człowieka z Australii, który tworzy zespół, ale to jest tak naprawdę jednoosobowy projekt bardziej.

0: A co to za piosenka? Może tutaj poprosimy o głos?
1: Punkt. Theophilus London, Galaxy.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. I to była pozycja numer 9. Listy lubię to w Radiu Z 1 czerwca w Dzień Dziecka, więc dzieci będą zapowiadać kolejne piosenki, jak pięknie słyszycie, już to robią. 321 to numer w sprawie płyty Niespodzianki. Dzisiaj... No zespół, można powiedzieć zespół z Australii, chociaż to jeden człowiek stoi za tym zespołem. Mogę wam zdradzić, że nazywa się Kevin Parker. 321, płyta Niespodzianka czeka. A teraz na miejscu 8 jest...
1: Alex Warren, Filter Dreams.
0: Dokładnie, Fever Dream. Tak nazywa się ten utwór konkretnie. A żona Alexa świętowała ostatnio urodziny. On z tej okazji opublikował serię uroczych wspólnych zdjęć.

0: Down Here Lola Young. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. No, są tacy, którzy mówią, że ten utwór Loli Young jest nawet lepszy i ten nowy rozdział jest lepszy niż na przykład utwór Messi z zeszłego roku. From Down Here otwiera kolejny rozdział w twórczości Loli Young, zarówno pod względem osobistym, jak i artystycznym. Więc bardzo się z tego cieszymy, że możemy być tego częścią. Głosujcie na Radiu Z.pl, a za chwilę na miejscu siódmym kto? Posłuchajmy.
1: Teddy Swims, Mr.
0: All-Ender. Tak jest. Nie Teddy Swims, tylko Teddy Swims. Ale jeszcze się nauczymy, spokojnie.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym...
4: Pepco, pokochaj niskie ceny!
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem

0: Kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
8: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
9: Chcesz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
11: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

0: miejsce, szóste listy Lubię to w Radiu Z, to na tym miejscu dzisiaj
1: Damiano Dawid, The First Time.
0: Tak jest, to był właśnie Damiano Dawid, The First Time na miejscu szóstym. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc jak słyszycie, dzieci współtworzą dzisiejsze wydanie, które ułożyliście wy na radioz.pl. Ale są też propozycje i premiery. Jedna z nich teraz Mighty's Alien i For Money utwór Deszcz. Tak jest, Alien i Mighty's wypuścili klip do tego utworu, w którym obok artystów główne role grają niezwykli tancerze. To są seniorzy związani ze Szkołą Tańca Bielskiego Centrum Kultury. Polecam zobaczyć i polecam zagłosować na Deszcz na radioz.pl.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, miejsce piąte listy, lubię to w Radiu Z. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321, płyta niespodzianka czeka. Ten utwór zyskał ogromną popularność dzięki trendowi na TikToku. Również w tej wersji, która dzisiaj na miejscu pierwszym, bo to jest wersja zremiksowana, w której pojawia się znana K-popowa artystka, która będzie też gwiazdą festiwalu Open Air. No już dużo wam powiedziałem. 321-321-321, jeśli wiecie, to dzwońcie. A kto na miejscu czwartym już za chwilę? Proszę bardzo, oddaję antenę.
1: Dawid Podsiadło, Sezon.
0: Tak jest.
2: Radio Z i już. Reklama. Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
6: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

0: Pirate, Martin Garrix, Three Run, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z w poniedziałkowym wydaniu. Głosujcie na radio.z.pl, jeśli chcecie, żeby ten utwór pojawił się oficjalnie na liście. Płyta niespodzianka cały czas czeka. Tytuł tego utworu to imię najsłynniejszego wampira. To już więcej wam nie powiem. 321-321-321, dzwońcie. A my gramy teraz utwór, no właśnie, z tegorocznego męskiego grania. Igor Herbut, jeden z tych, którzy śpiewa w tym utworze, powiedział, że składa życzenia dzieciakom. Tym dużym życzy przy okazji, żeby zawsze mieli w sobie wewnętrzne dziecko. W moim przypadku to nie trudno, ale proszę bardzo, zapowiedzmy jeszcze piosenkę.
1: Męskie granie orkiestra. Nareszcie.
0: No i nareszcie. Ja na trzecim.

0: Tiger, Talit, Griffin. Save my love.
1: Tak jest, to było miejsce drugie. Listy lubię to w Radiu Z. Jeszcze propozycja przed nami. Od Justina Biebera i Nicki Minaj, utwór, który wraca po latach. Być może będzie wysoko na liście. Beauty and the Beat, to jest ta propozycja.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Paweł z Warszawy podobno wie.
1: Dzisiaj na pierwszym miejscu będzie Tini Impala i Jenny w piosence Dracula.
0: No to sprawdźmy w takim razie, czy to ta piosenka. Uwaga.
2: Tini Impala, Dracula.
0: Tak jest, skoro dziecko potwierdza, to ja nie mogę powiedzieć nic innego. Dracula dzisiaj na miejscu pierwszym, płyta niespodzianka dla ciebie, Pawle.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Bo z Media Expert dalej masz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka w studiu.
9: Żołnierz WOT podejrzewany o podpalenie młodego mężczyzny. Trwa śledztwo. Drogowy Armagedon w Warszawie ruszył remont ważnego torowiska. Sukces rządowego programu in vitro, urodziło się już 15 milionów dzieci. Prokuratura bada okoliczności szokującego zdarzenia w powiecie Łęczyńskim w Lubelskiem. 47-letni żołnierz WOT jest podejrzewany o oblanie benzyną i podpalenie znajomego swojego syna. Jak ustalili śledczy, na jednej z posesji dwóch dwudziestokilkulatków naprawiało samochód. W pewnym momencie na miejsce przyjechał ojciec jednego z nich. Między nim a kolegą syna doszło do awantury. Wtedy 47-latek podpalił młodego mężczyznę. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił do specjalistycznego szpitala w Łęcznej. Podejrzewany został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu w sąsiedniej miejscowości. W chwili zdarzenia był pijany. Zostanie przesłuchany, gdy wytrzeźwieje. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej już zdecydował o zwolnieniu go ze służby. Mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z wielkimi utrudnieniami i korkami. Centrum stolicy przypomina plac budowy, bo w Alejach Jerozolimskich ruszył remont torowiska. Do połowy sierpnia nie będą tamtędy jeździć tramwajem. Dziś był pierwszy dzień roboczy z drogowymi problemami. Gdzie są największe utrudnienia i jak można je ominąć? Sprawdził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
10: Tramwaje nie kursują od placu Sterenkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Można też skorzystać z autobusów linii zastępczych. No i zła wiadomość dla kierowców. Zwężenie jezdni.
11: Czczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
12: Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
10: Władze stolicy podkreślają, że z remontem torowiska nie można było już czekać, bo jest w fatalnym stanie. Warszawa, Michał Dzieński, Radio Z.
9: O remoncie w trybie pilnym zdecydował inspektor budowlany. 15 tysięcy nowych obywatelek i obywateli. Tyle dzieci urodziło się w Polsce przez 2 lata działania rządowego programu refundacji procedur in vitro. Jak to osiągnięcia ocenia sama władza? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Donald Tusk refinansowanie in vitro uważa za największy sukces swoich rządów. Wielu rodziców, którzy z programu skorzystali, w Dzień Dziecka zaprosił do swojej kancelarii.
14: Znam wasze historie, wiem ile to czasami było i łez, i niemalże straconych nadziei. No a później się okazywało, że jednak cuda są możliwe i zdarzają się. I takie cuda macie dzisiaj na rękach.
13: Pan Michał przywiózł do Warszawy swoje 1,5-roczne bliźniaczki, Laurę i Aniele.
15: Zastanawia mnie ta sceptyczność wielu ludzi w temacie in vitro. Natomiast jak tylko chce się mieć wymarzone dzieci i swoje potomstwo, to ten program jak najbardziej jest dla nich.
13: Tak zazwyczaj odpowiada osobom niechętnym rządowemu finansowaniu in vitro szczęśliwy ojciec dwojga zdrowych dzieci.
9: Program kosztował dotąd 500 000 zł rocznie, teraz ta suma wzrośnie jeszcze o 100 milionów. Jeżeli trzeba będzie więcej, bo to na ten cel pieniędzy w budżecie państwa nigdy nie zabraknie, zapewniał rzecznik rządu Adam Szłapka. A w związku z Dniem Dziecka najmłodsi opowiadali dziś reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu o swoich marzeniach. To m.in. bycie gwiazdą i bogaczem, ale niektórzy cieszą się z tego, co już mają. Czego jeszcze pragną dzieci?
16: Żeby Pokemony istniały naprawdę. W sobotę dostałem pistolet na wodę.
17: Czyli Dzień Dziecka trwa długo.
18: Tak, zdecydowanie długo.
17: Co dostałeś?
18: Pada.
17: Do konsoli.
18: Mhm.
17: Jakie są twoje marzenia?
18: Żeby być bogaty.
17: A jak być bogatym?
18: Na nagrywaniu filmików na YouTube.
19: Wczoraj byliśmy na koncercie, więc...
17: Jakie będą wasze marzenia? Jakie są wasze marzenia już na przyszłość?
19: Teraz to takie, żeby zdać szkołę.
16: Ja już prawie wszystkie spełniłam.
17: Naprawdę?
9: Wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, a Maj Chwalińskiej życzymy kolejnych sukcesów na French Open. Więcej o niesamowitej Polce w Paryżu już teraz w sporcie zaprasza Krzysztof Wilanowski.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Rewelacja, wielkość domowego French Open gra dalej. Maja Chwalińska jest już w ćwierćfinale paryskiego turnieju. Awansowała po wygranej w dwóch setach 6-3 i 6-2 z francuską Dion Paris. Jednym z kluczy do sukcesu, jak sama przyznaje, jest opanowanie.
6: Jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak po prostu cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię.
5: Mówiła Chwalińska, jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska, ten pojedynek w środę, a wszystkie mecze Rolanda Garrosa możecie zobaczyć w Eurosporcie. Dwóch kolejnych piłkarzy z naszej ekstraklasy poleci na mundial: Amir Al-Amari z Krakowi i Hussein Al-Ali z Pogoni Szczecin. Znaleźli się w ostatecznej kadrze Iraku na Mistrzostwa Świata. W sumie już pięciu zawodników, którzy grali w minionym sezonie w ekstraklasie, znalazło się na listach swoich reprezentacji. W kadrze Demokratycznej Republiki Konga jest Steve Capaudi z Widzewa, Bośnię i Hercegowinę będzie reprezentował Samet Bażdar z Jagiellonii, a Nową Zelandię Axel Paulsen z Lechi.
20: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: A jutro w pogodzie znowu zwyżka na termometrach, 26 stopni to Gorzów Wielkopolski, 25 w Poznaniu, 24 Kraków, 21 Suwałki, no i mniej raczej nie będzie, za to dużo słońca, tylko że na wschodzie i w centrum możliwe deszcz i burze, więc musimy na to uważać. Patrzę, jaka pogoda na Boże Ciało, może lepiej nie patrzę jednak.
20: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: A tak zupełnie serio, to deszczowe Boże Ciało się szykuje, zarówno czwartek, jak i kolejny piątek, który pewnie większość z was będzie miała wolny. Jak sobota? O, w sobotę już lepiej, w niedzielę już w ogóle nie będzie padać. No, także jak się będzie kończyć, to się poprawi pogoda. 6 minut po 20, tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, Inne Li Furtado teraz.

0: Me.
1: Matkon, Freaky Like Me w Radio Z, kwadrans po 20. No już niebawem, mundial, który odbywa się w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Meksyku. To równo 10 dni do rozpoczęcia, jeśli ja dobrze liczę. A we wtorek reprezentacja Norwegii, czyli jutro, poleci na Mistrzostwa Świata. Federacja Norweska zdecydowała się wyczarterować ekipie Boeinga 757 w wersji VIP. To jest niezwykle luksusowy samolot. Bardzo podobnym modelem latał m.in. podczas kampanii wyborczej Donald Trump. Ten Donald Trump. Na pokład tego samolotu w wersji VIP wchodzi tylko 80 osób. Warunki są komfortowe. W środku oprócz kuchni znajduje się nawet sala konferencyjna. I norweskie media zapytały ekspertów lotniczych, ile kosztuje wynajęcie takiej maszyny. Okazuje się, że to jest około 20-30 tysięcy dolarów za godzinę. No ale jak 80 takich bogatych piłkarzy się zrzuci, to jak za darmo.

0: or another.
1: One Direction, One Way or Another, to z czasów, kiedy jeszcze sami byli dziećmi, trzeba przyznać. Jam, naiwne pytania, a za chwilę w Radiu Z, nie odchodźcie za daleko.
2: Radiu Z i już.
3: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media...
6: milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Katy Perry, Kiss the Girl w Radiu Z, 26 minut do 21. Ja wiem, że dopiero poniedziałek, ale jest 1 czerwca, więc mam świetną wiadomość. No w zasadzie taki prezent dla wszystkich, którzy czują się dziećmi albo są dziećmi. W sobotę kolejny przystanek na zetkowej trasie koncertowej Lato Z. 6 czerwca pojawimy się w Zgierzu. Wystąpi gwiazda polskiej estrady Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Będzie też Andrzej Piaseczny. A na miejscu nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Czekają nas kolorowanki, malowanie buziek, tatuaże dla dzieci, refleksjomierz, krówki, balony, czego tam nie będzie. W sobotę znajdziecie nas z kolei w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki w Zgierzu. Na miejscu będzie nasz człowiek, Jakub Olszewski. Nie możecie tego przegapić. A skoro to Lato Z, to i kolory lata teraz. Piosenka bardzo na temat. Ta propozycja do listy lubię to w Radiu Z. Kleo.

0: Beautiful Life, Ace of Base. To dla starszych dzieci, którym mogą się przypomnieć czasy szkolnych dyskotek. Oj, szalone lata 90. Przyznajcie. I jeszcze takie coś dla pokolenia lat 90. pojawi się w tej godzinie. Spice Girls Wannabe na koniec tej godziny w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

10 minut do 21. Tu Radio Z, program Lubię To. Zrobiło się tanecznie. No to teraz tanecznym krokiem przechodzimy do oficjalnej wiadomości, która pojawiła się też na Instastory Radio Z, bo to oficjalnie ogłoszono. Związek dwójki znanych ludzi, Bagi i Magdalena Tarnowska, w końcu potwierdzili, że są razem. Opublikowali całuśne nagranie z koncertu. No i po wielu tygodniach w zasadzie spekulacji potwierdzili, że są razem. Te wieści przekazali w wyjątkowy sposób, publikując nagranie z koncertu Kaśki Suchackiej, wykonującej na żywo utwór Wiśnia. To właśnie do tej piosenki influencer i tancerka wykonali wzruszający taniec. Gratulujemy na nowej drodze życia.

0: fantastyczne dziewczyny ostatnio nagrywają takie piosenki. Material Lovers, Sienna, Spyro w Radiu Z, za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
16: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
15: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Czas na wiadomości o 21 w poniedziałek, a tema dla nas Lucyna Płużyczka.
23: Trump ogłasza rozejm. Izrael i Hezbollah mają wstrzymać walki w Libanie. Proces członków Psychofans w Krakowie zakończony, są prawomocne wyroki. Burze przetaczają się przez Polskę, połowa kraju z alertami. Przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie, poinformował o tym prezydent USA. Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Netanyahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Podobna rozmowa odbyła się z Hezbollahem, który zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane. Do ogłoszenia rozejmu doszło niedługo po tym, jak Iran zapowiedział zawieszenie rozmów pokojowych do czasu zakończenia izraelskich ataków na libański Hezbollah. Prawomocny koniec największego w Polsce procesu sądowego gangu pseudokibiców. Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadły ostateczne wyroki w sprawie 46 członków grupy Psychofans. Prokuratura oskarżyła ich o pobicia, porwania, handel narkotykami, usiłowanie zabójstwa i zabójstwo. Najwyższe kary, jakie zapadły przed sądem okręgowym w Katowicach, sięgały 15 lat więzienia. Od tych wyroków odwoływali się zarówno obrońcy oskarżonych, jak i prokuratura. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, obniżył karę szefowi gangu, ale podwyższył innemu bandycie, który za zabójstwo trafi do więzienia na 15, a nie na 11 lat.
7: Tak naprawdę wszyscy, poza współpracującymi z organami policji i prokuratury, oskarżonymi, z tej bezwzględne kary pozbawienia wolności. To też jest wielki sukces zarówno prokuratury, jak i policji w tej sprawie.
1: Cieszył się po ogłoszeniu wyroku prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Obrońcy niektórych oskarżonych zapowiedzieli już wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
23: Dzisiaj zakończył się proces liderów gangu Psychofans, ale w tej sprawie prokuratura oskarżyła w sumie 200 osób. Kolejnych 140 ma postawione zarzuty. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie się rozrastać, żeby wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko szukamy nowych kontrahentów i podwykonawców, ale będziemy też szukać nowych specjalistów do swoich zakładów. Tak mówił Radio Z szef PGZ Adam Leszkiewicz.
20: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej, produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
23: Zgodnie z planem, w pierwszym etapie programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów złotych, między innymi na wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Burzowy front nad Polską. IMGW wydało żółte alerty pierwszego stopnia niemal dla połowy kraju. Gdzie szczególnie trzeba uważać, sprawdził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
21: Burze ominą dziś w zasadzie tylko zachód kraju. Ten front burzowy sięgał będzie od morza aż po góry i dalej na wschód Polski. Do tego możliwy silny wiatr, ulewy i grad. Te burze będą w kolejnych dniach przemieszczać się właściwie przez cały kraj i taka pogoda utrzyma się przynajmniej do czwartku, czyli do początku czerwcówki. Sam długi czerwcowy weekend, pogoda w kratkę. Słońce, deszcz i burze i ciepło, ale nie upalnie. Wstępnie pierwsza połowa czerwcówki bardziej deszczowa, druga słoneczna.
23: Według synoptyków początek czerwca będzie bardzo gorący, ale nie będą to długie fale upałów. Inwazja parzących gąsienic w okolicy Piły w Wielkopolsce. W miejscowości Nierzychowo przeprowadzono opryski, ale samorząd nadal dostaje sygnały o dużych skupiskach larw kuprówek. Włoski tych owadów zawierają toksyny, które mogą powodować obrzęk i silne reakcje alergiczne. Stąd apel do mieszkańców o ostrożność.
24: Nie branie na ręce tych owadów, nie zbliżanie się do nich.
25: A jeśli one się pojawiają gdzieś na pojazdach, samochodach, czy po prostu wchodzą do mieszkań, jak rozumiem, także zamykanie okien.
24: Zamykanie okien jak najbardziej wskazane, jeśli już znajdują się na pojazdach czy powiedzmy płotach, oknach, najlepiej w rękawiczkach zabezpieczonymi drogami oddechowymi starać się delikatnie przenieść.
23: Radził w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory. Gąsienice żerują na drzewach liściastych i niszczą całe ich korony, szybko się rozmnażają. Jedynym sposobem walki z nimi są opryski. Teraz już sport w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Maja Chwalińska już może myśleć o ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Polka śrubuje najlepszy wynik w karierze. Dzisiaj w dwóch setach 6-3 i 6-2 pokonała francuskę Dion Paris. Teraz na jej drodze stanie Rosjanka Anna Kalińska. Maja nie będzie faworytką w tym meczu, ocenia redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
28: Z drugiej strony, patrząc na nazwiska rywale, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
27: Maja Chwalińska o półfinał French Open powalczy w środę. A nasze koszykarki 3-3 dzisiaj zaczęły Mistrzostwa Świata w Warszawie. Polki w swoim pierwszym meczu pokonały Madagaskar 20-10. Drugie spotkanie trwa, biało-czerwone prowadzą z 12-11, to na minutę i 34 sekundy przed końcem. Też w Warszawie trwa trzecie półfinałowe starcie Tauro Orlen Basket Ligi. Dziki po dwóch kwartach przegrywają 36-50 z Legią. Legia prowadzi też w całym półfinale 2-0, a rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
0: A co w pogodzie dziś w nocy? Spytajcie mnie, proszę.
29: A co w pogodzie dziś w nocy, Mateusz?
0: 13 stopni w Lublinie, tam najcieplej, ale tam burzowo. Deszcz z kolei Białystok i tylko Białystok w Zakopanem. Mgły.
2: A co w pogodzie was, jutro, Mateusz?
0: Co u was w programie? Teraz
3: ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj byłem na siłce i robiłem biceps. Widać coś innej? Zobacz.
2: Tak, nie no, widać.
0: Ale,
2: nie?
0: Ale na której ręce?
3: Na lewej na razie.
2: A zdejmij koszulkę.
3: Na lewej, bo prawą mam sprawną. Od lat. Od lat prawą mam bardzo sprawną.

0: Nie, IT Love w Radiu Z, 15 minut po 21, to już ten moment, kochani.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: I mamy, proszę Państwa, Dzień Dziecka, świętujemy go przez cały dzień. Ja zawsze przy okazji Dnia Dziecka przypominam sobie tę fenomenalną szansę na sukces z okazji Dnia Dziecka, w której gwiazdy śpiewały dla dzieci. Dzieci je oceniały, były jurorami. I w pewnym momencie przyszedł Karol Strasburger, prowadzi Wojciech Mann, dzieci siedzą i dzieci mówią: dzień dobry, panie Karolu. A Karol mówi: dzień dobry, dzieci śmieci. I jeszcze Mann dodaje: no, pan Karol jak zwykle zaczął od żartu.
3: No tak, nie, dzieci są kochane, proszę Państwa, ale rzeczywiście śmiecą. Pewnie to miał na myśli Karol Strasburger. Wiem, bo mam trójkę i bałagan w domu taki, że dajcie spokój. Ale nie żałuję. Także wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli ktoś chce złożyć jakieś życzenia, to 321 321 321.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind w Radio Z, 23 minuty po godzinie 21. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy Radio Z wam. Możecie składać życzenia swoim dzieciom, albo nie. Albo im po prostu nie dzwonić i im nie złożyć życzeń, niech nie ma.
1: Chamsko, ale jednak.
0: No, można tak zrobić, jest taka opcja. 321-321-321, halo?
2: Witam. Z okazji Dnia Dziecka to chciałbym złożyć moim 5 córkom wszystkiego najlepszego i pamiętajcie, że tata was zawsze kocha.
1: 5 zięciów w perspektywie. Wątroba może panu tego nie wytrzymać. Proszę się oszczędzać.
0: Powodzenia!
1: Proszę pana. Powodzenia.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Jesteś.
2: Tata was zawsze kocha.
1: 5 zięciów w perspektywie. Wątroba może panu tego nie wytrzymać. Proszę się oszczędzać.
0: Powodzenia!
1: Proszę pana. Powodzenia.
3: Radio Z i już.
4: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes.

0: Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money. Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zakaria to Andy Dust. Andy Dust to jest, proszę, ja ciebie, Polak.
1: I ja wiem, no, ja wiem.
0: No, dobrze się
1: Andrzej
0: maskuje.
1: Kusz.
0: Andrzej Kusz, tak. Andy, no. Dokładnie. Za 26 minut, godzina 22, słuchacie Radia Z i z okazji Dnia Dziecka dzwonicie pod numer 321-321-321.
2: Z okazji Dnia Dziecka chciałem życzyć mojemu synowi więcej wiary w ludzi i wyrozumiałości, a resztę niech sobie sam załatwia. On ma 40 lat.
1: Kurczę, to już poważny wiek jest, nie? Ale tutaj z tego telefonu pana wynika, że relacje z synem mogłyby być lepsze i mamy nadzieję, że będą.
0: No, dlaczego? Niekoniecznie to wynika.
1: No, możemy posłuchać jeszcze raz, jak ty nie zrozumiałeś.
0: No dobra, to ja chcę posłuchać, bo nie zrozumiałem.
1: Dobra.
2: Z okazji Dnia Dziecka chciałem życzyć mojemu synowi więcej wiary w ludzi i wyrozumiałości, a resztę niech sobie sam załatwia. On ma 40 lat.
0: No. No i wiesz co?
1: Co?
0: Miałeś rację.
1: To był twój ojciec, tak?
0: Tak. Ania Dąbrowska, nieprawda, nieprawda, proszę państwa, tak się nazywa ta piosenka. Za 25 minut, 22, słuchacie Radia Z i niech tak zostanie.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

0: El Bernou, Nicky Jam i Enrique Iglesias w Radiu Z. Za 12 minut godzina 22. Cały czas mamy jeszcze, proszę Państwa, Dzień Dziecka. W związku z tym rodzi się pytanie. Spróbujmy odpowiedzieć na nie.
1: Wspólnie?
0: Tak.
1: Okej.
0: Chociaż mam też zalecenia ekspertów. No. Pytanie brzmi, czy z okazji Dnia Dziecka można kupować prezent dorosłemu dziecku?
1: Czyli na przykład, czy moja mama powinna mi kupić dzisiaj jakiś prezent, tak?
0: No. Tak.
1: I jaka jest odpowiedź?
0: Okazuje się, że jest to bardzo fajny zwyczaj. Eksperci badający więzi międzypokoleniowe podkreślają, że to nie jest pobłażliwość, tylko to jest takie podkreślenie kumpelstwa i nawiązanie do takich kultowych, fajnych czasów dzieciństwa beztroskich.
1: To ja ci powiem tak, ja jestem takiego zdania, że teraz moja mama i mój ojciec powinni mi kupować prezenty, ale jak już moje dzieci będą starsze, to uważam, że wtedy nie należy starszym dzieciom kupować prezentów.
0: To się powinno zmienić.
1: To się powinno zmienić.
0: To się już w zasadzie zmienić.
1: 10-15 lat to się zdecydowanie powinno zmienić.
0: Świetne rozwiązanie. Teraz kupujemy, za 5 lat przestajemy.
1: All right, Artur Gadowski, ona jest ze snu, a ubrana w codzienność.

0: Alan Walker, Barcelona w Radiu Z. A propos Barcelony, wiesz co, Cinek, wyczytałem, że oni wreszcie skończyli budowę tej Sagrada Familii, to znaczy bryła już jest docelowa,
1: okay,
0: ale te zdobienia będą jeszcze kończyć jeszcze przez najbliższe 8 lat. To jest niesamowite, to już trwa ponad 100 lat. Ten Gaudi, który to zaprojektował, chyba 100 lat temu się urodził albo umarł, już teraz nie pamiętam, zabij mnie, ale nie pamiętam, ale to już trwa tak długo, to jest niesamowite, Cinek. Ty widziałeś kiedyś tę Sagradę Familię? Byłeś w Barcelonie? Byłeś za granicą kiedyś?
1: Byłem w Barcelonie za granicą, w tej Barcelonie byłem. I rzeczywiście akurat Sagrada była w remoncie i mało tego, Camp Nou było w remoncie, więc nie widziałem niczego absolutnie w tej Barcelonie, więc muszę pojechać jeszcze raz za granicę.
0: Musisz jeszcze raz pojechać. No, ale też jakby były dwie takie wielkie budowle w remoncie, nie zamierzałeś dorobić sobie troszeczkę na budowie, bo ty masz takie pojęcie o tym, nie?
1: Zamierzałem i dorobiłem.
0: Okej, to tylko to chciałem dopytać. Za chwilę wiadomości, również te sportowe.
2: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytivum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytivum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicić wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytivum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałkowy wieczór z Radiem Z. Czas sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Półżyczka.
20: Wielki pożar w Płocku, płonie hala usługowo-magazynowa. Afera korupcyjna w Poznaniu, dwie kolejne osoby zatrzymane. Nocna prohibicja w całej Warszawie staje się faktem, właśnie zaczyna obowiązywać.
0: 22.
20: 30 jednostek straży walczy z pożarem hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pali się cały budynek. W pobliżu są m.in. stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny. Ale według służb na razie nie ma zagrożenia, że ogień się na nie przeniesie. Nie ma informacji o poszkodowanych. Po pojawieniu się ognia w hali z przylegającej do niej restauracji ewakuowało się kilka osób. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ukraina szykuje się do kolejnego ataku na cele w Rosji. Według zapowiedzi prezydenta Zełenskiego prawdopodobnie już dziś w nocy w stronę rosyjskich miast polecą setki ukraińskich dronów. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, co ma być celem ataku?
1: Mniej więcej. Według prezydenta Zełenskiego chodzić ma o cele wojskowe i strategiczne, czyli zapewne zakłady zbrojeniowe, rafinerie czy przepompownie. Ostatnie ataki już przekładają się na rosyjską gospodarkę. Ze względów bezpieczeństwa Rosja zdecydowała dziś, że na pół roku wstrzymuje eksport paliwa lotniczego, a nawet możliwy jest zakaz eksportu oleju napędowego. Do ataku Ukraina ma wykorzystywać nowe drony i rakiety dalekiego zasięgu. Uderzać więc może ponad 1000 kilometrów za linią frontu.
20: Ukraiński atak ma być odpowiedzią na ostatnie ostrzały Kijowa, w których zginęli mieszkańcy stolicy. Prezydent Poznania odnosi się do kolejnych zatrzymań w sprawie afery korupcyjnej w mieście. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym przyjmowania łapówek przez urzędników od przedstawicieli branży deweloperskiej. Współpracujemy ze służbami, zapewnia Jacek Jaśkowiak.
21: Wiem, co to jest za urzędnik, to jest Wydział Informatyki. Współpracujemy z CBA, z prokuraturą, także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu, i o tym, że CBA weszło do urzędu.
20: Afera korupcyjna w Poznaniu ujrzała światło dzienne w połowie zeszłego roku. W lipcu funkcjonariusze CBA zatrzymali na gorącym uczynku naczelnika zarządu dróg, który przyjmował łapówkę w wysokości 150 tysięcy złotych. Od tego czasu zarzuty usłyszały już 23 osoby. W związku z aferą prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, któremu podlegał zarząd dróg i dyrektor tej jednostki. Właśnie teraz o 22:00 w Warszawie rusza nocna prohibicja. To kolejne miasto w Polsce z takimi ograniczeniami, ale tych miało być więcej, i to ogólnopolskich, bo od miesięcy w Sejmie są projekty Lewicy i Polski 2050 zaostrzające prawo. Chodzi m.in. o zakaz sprzedaży alkoholu nocą w sklepach i na stacjach benzynowych w całym kraju i zakaz reklamy wyrobów alkoholowych. Na razie o finale prac jednak cisza, ale propozycje mają być zrealizowane, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
22: Gdzieś tam pewnie jakiś może lobbing trwa, czy cokolwiek się dzieje, to nie mam takiej wiedzy. Sprawa miała być i jest w mojej ocenie przesądzona. To jest według mnie kwestia czasu, a nie woli.
20: W podobnym tonie wypowiada się też marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
23: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie, i to wkrótce.
20: Na razie wciąż nie wiadomo jednak kiedy. Wiadomo natomiast, że od miesięcy nad propozycjami pracuje Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. A nocna prohibicja w Warszawie obowiązuje w całym mieście w godzinach 22:06 rano. W Dzień Dziecka Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna zbiórkę dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Przynosić można wszystko, co przyda się dziecku w nowym roku szkolnym, mówi Radiu Z Justyna Sobstyl z oddziału PCK w Lublinie.
24: To są artykuły papiernicze, kredki, pastele, farby, to co potrzebne jest na zajęcia plastyki, na zajęcia techniki, ale też zeszyty szkolne. I to zarówno w formacie A5, jak i w formacie A4, w linię, w kratkę.
20: Akcja potrwa do końca wakacji. Wykaz punktów, do których można przynosić przybory szkolne, jest na stronie pck.pl. I jeszcze sport w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Nasze koszykarki 3-3 niestety bez zwycięstwa w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata w Warszawie. Polki 12-14 przegrały z Czeszkami.
27: Troszkę taki kubeł zimnej wody mamy, nad czym się zastanawiam, mamy co analizować i za 2 dni na pewno przystąpimy z jeszcze większą energią.
26: Mówiła Weronika Telęga. W pierwszym meczu turnieju biało-czerwone 20-10 wygrały z Madagaskarem. Polki zajmują obecnie 3. miejsce w grupie A. Ich kolejnymi rywalkami będą reprezentacje Azerbejdżanu i Holandii. A koszykarze Legii coraz bliżej finału Orlen Basket Ligi. W czwartej kwarcie 3. półfinałowego pojedynku prowadzą z Dzikami 84-68. W półfinałowej rywalizacji prowadzą już też 2-0. Jeśli dopną swego, to w finale ich rywalem będzie Zastal Zielona Góra. Zaglądamy też na boiska piłkarskie. Uczestnicy mundialu grają mecze towarzyskie. Rewelacja kwalifikacji. Norwegia ciągle jest w formie. Bez Erlinga Halanda w składzie 3-1 pokonali Szwedów, którzy wygrali z naszą kadrą w finale baraży. Przed mundialem postrzelała też Turcja, aż 4-0 pokonała Macedonię Północną.
3: Jutro wiosna na termometrach od 19 stopni na Podhalu do 26. To jest chyba Zielona Góra, tak mi się wydaje.
0: A w której części, bo nie widzę twojej mapy?
3: To jest południowy zachód.
0: Po lewo?
3: Mhm, po lewo.
0: To Jelenia Góra.
3: Aha, a Zielona?
0: Trochę wyżej.
3: Aha, wyżej. No to Zielona.
0: Okej. Okay.
3: No to mamy to.
0: Tu Marcin Sońta
3: i Michał Krościel.
0: Witamy serdecznie, zapraszamy na konkurs Państwa Miasta. Nasz numer 321 321 321.

0: Go ahead now, two princes, dwaj książęta. To trochę jak my, co niecinek?
1: No nie, zupełnie nie.
0: Okej, no nic, gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj gramy z towarzystwem mieszanym płciowo, że się tak wyrażę. Kobiety reprezentuje pani Edyta. Cześć Edyta.
3: Cześć.
0: Po kolacji jesteś, Edyta, już?
3: Nie jadłam kolacji.
0: A, dieta jakaś? Szykujesz formę na lato, Edytko?
3: Nie, jakoś tak wyszło.
0: A, zaganiana tego. Okej. Twoim rywalem jest Tomasz. Cześć Tomaszu.
4: Witam serdecznie, witam Edyto.
0: Tomasz ma taki męski, niski głos. Pracujesz głosem być może, Tomaszu?
4: No, czasami trzeba.
0: Oczywiście.
1: Ale to nie ma takiej zależności, że ktoś ma niski głos, to pracuje głosem, wiesz, to coś już nie bywa.
0: Dawaj zasady, Cinek.
1: Edyta i Tomaszu, gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka B jak plan B.
0: Aha.
1: Każdy dostaje swoje kategorie, na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać, prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika, gra się do 3.
3: Na B, B czy P?
0: Na B. B.
1: Na B.
0: Jak baran, bawoł, bizon.
1: Bizon.
3: Okej.
0: Okay. Byk. Byk, borsuk,
1: Barbara,
0: bubr.
1: No i co? No i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Edyta, a potem Tomasz. Grajmy. Edytko, literka B, twoja kategoria. Można przez to patrzeć.
0: Binoculars.
1: Binokl na przykład, tak?
0: Binokl.
1: Binokle.
3: No tak.
1: Albo przez butelkę można też patrzeć.
0: 1-0 dla Tomasza.
1: Tomku, coś miękkiego.
4: Bibuła.
0: 2-0 dla Tomka. Edytko, musisz odpowiedzieć, żeby pozostać w grze.
1: A twoja kategoria to coś głośnego.
0: Ajajaj.
1: No to Tomek wygrywa.
0: Tomek wygrywa.
3: Gratulacje.
0: Beatboxer jest głośny.
1: Brzęczenie, burza. Barbara, byk, borsuk. Bąk. Tomku, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy to będzie kubek z logo Radia Z, czy butelka Duffy typu bidon?
4: Kubek.
0: Kubek.
1: Okej, czyli dla Edyty butelka Duffy typu bidon.
0: Gratulacje, tak, kochani.
4: Chciałbym jeszcze pozdrowić, można?
0: No, dawaj.
4: Chciałbym pozdrowić Edytę, was tam w radio. No i dzisiaj żony, siostry, córka urodziła pięknego synka.
0: O. Ale to zostałeś wujkiem czy szwagrem, bo już nie wiem teraz.
4: Wujkiem.
0: Gratulacje.
1: Piękny dzień dziecka, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie bardzo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy
1: do... Pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze...

0: To ja, typ niepokorny.
1: Tak śpiewał Stachurski, a to oryginał. The One and Only, czyli Chesney Hawkes w Radiu Z.
2: Ja myślałem, że Stachurskiego był oryginał.
1: Nie, to jest oryginał. Za 25 minut, godzina 23, słuchacie Radia Z. I niecodzienna sytuacja, proszę państwa, ponieważ we wsi Krzywaczka, koło Myślenic, to jest Małopolska, widziany był jeżozwierz.
0: Nie.
1: Tak. Jeżozwierz pojawił się, wezwano policję, żeby tego jeżozwierza zgarnęła, ale policja zgarnęła ze sobą człowieka, takiego lokalnego specjalistę od jeżozwierzy. Chyba behawiorystę po prostu, który...
2: Jeżozwierzołapacz, tak zwany.
1: No i ten specjalista, behawiorysta przyjechał na miejsce i mówi, o kurczę, to mój jeżozwierz.
2: To był jego jeżozwierz?
1: Tak. Nawet nie wiedział, że uciekł. Przyszedł łapać swojego jeżozwierza. No też, ale mówmy się, ile zwierzy może być w Myślenicach?
2: Dwa. I to był akurat jeden z nich. 50%.
1: 50-50. I got a stranger in my mind.

0: Shaggy i Angel w Radiu Z. Wiesz, że Shaggy to jest też taki rodzaj dywanu?
1: To jest kudłaty. Shaggy
0: taki
1: jest kudłaty.
0: Kudłaty, taki włochaty dywan. Ja mam taki Shaggy, ale już mi się wytarł. Taki stary jest, teraz mam taki wypłoszcz. Taki Shaggy wypłoszcz.
1: Nie Shaggy.
0: Taki no, nie Shaggy. Dobra, za 18 minut 23 to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Poproszę o dżingiel.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Oto ona. Obecny król Kambodży, narodom Sihamoni, jest jedynym żyjącym monarchą, który biegle mówi po czesku.
1: Wow.
0: W latach 60. mieszkał w Pradze, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, średniej i na studia taneczne i do tej pory mówi po czesku.
1: No i to jest fajne, bo to jest jedyny żyjący monarcha, który ma tak, że cokolwiek nie powie, to jest śmiesznie.
0: Ahoj, kochani. Sylwia Grzeszczak i słowa na K teraz w Radiu Z.

0: I kolejna nowość w Radiu Z. Another i Talk to You za 2 minuty, godzina 23.
1: Mi się wydaje, że to nie jest nowość, bo ja już to słyszałem kiedyś, wiesz?
0: To może słyszałeś oryginał, a to jest jakiś remix?
1: Aha, czyli to jest kolejny remix w Radiu Z.
0: Wszystko słyszałem. Ciebie, Michał, ciebie nie da się zaskoczyć.
1: Rzeczywiście.
0: Wszyscy DJ-e próbują i się nie udaje.
1: Jestem radiowym renesansem, Cinek. Za chwilę wiadomości w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.
4: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
5: Burzowy początek czerwca nas czeka, IMGW wydaje alerty. Mieszkańcy Balcarzowic walczą ze skutkami tornada, będzie dla nich pomoc. Szykuje się zmiana konstytucji na Węgrzech, nowy premier chce odwołać prezydenta.
4: 23.
5: Burze przechodzą nad Polską. IMGW wydaje alerty dla połowy kraju. Niespokojna pogoda ma się utrzymać aż do Bożego Ciała i długiego weekendu. Miejscami może być niebezpiecznie. To nie dziwi ekspertów, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Takie ma być też całe lato. Gorące, suche i pełne ekstremalnych zjawisk. Coraz częściej mogą pojawiać się nagłe i gwałtowne burze, a także trąby powietrzne. Mówi mi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
7: No te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze.
6: Trąby powietrzne, jak tłumaczy mi ekspertka, nadal bardzo trudno precyzyjnie przewidzieć. Pojawiają się przy różnicy temperatur. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Jutro alarmy pierwszego stopnia przed burzami mają obowiązywać w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. A w minioną sobotę właśnie trąba powietrzna przeszła przez Balcarzowice w województwie opolskim i wyrządziła duże szkody. Są oferty zastępczych mieszkań i zasiłków dla osób poszkodowanych. Na miejscu trwa wielkie sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone budynki, a jest ich kilkanaście. Uszkodzone zostały głównie dachy, ale siła wiatru była tak duża, że do kilku domów mieszkańcy na razie nie mogą wrócić. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
8: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
9: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole. Na tą chwilę mamy parę rzeczy.
5: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe udostępnić potrzebującym mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą w tym tygodniu. Pomoc zapowiada także rząd. Marszałek Senatu zaleca rozwagę i rozsądek w sprawie pomysłu odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Nawrocki w odpowiedzi na ruch przywódcy Ukrainy, który nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Musi być świadomość, jakie zbrodnie miały miejsce. W Polsce każdy to wie, ale w Ukrainie nie wszyscy, uważa Małgorzata Kidawa-Błońska.
10: To jest zadanie dla historyków, którzy muszą usiąść do stołu i rozmawiać. I także liczę, że dyplomacja, że panowie prezydenci powinni porozmawiać, bo przecież niepotrzebne jest nam ognisko sporu, tylko budowanie przyszłości, a przyszłość musi być oparta na dobrych relacjach.
5: Wiadomo, że kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy na posiedzeniu 8 czerwca. Nowy premier Węgier zapowiada zmianę konstytucji po to, żeby odwołać prezydenta, bo on sam nie chce zrezygnować ze stanowiska. Tamás Sulyok dostał od Petera Madziara na to czas do dzisiejszego ranka, ale stwierdził, że nigdzie się nie wybiera. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi doniesienia z Węgier. Dlaczego Peter Madziar chce odwołać prezydenta?
11: Uważa go za marionetkę Viktora Orbana i za człowieka, który milczał wtedy, gdy na Węgrzech wybuchały kolejne skandale z udziałem poprzedniej władzy. A jako że nowa, rządząca krajem partia TISA ma większość konstytucyjną, to w ciągu miesiąca w parlamencie mają zapaść decyzje o nowych zasadach wyboru prezydenta. Madziar przy okazji będzie chciał też zmienić inne przepisy, by móc odwołać m.in. prezesa Trybunału Konstytucyjnego czy prokuratora generalnego. Wszystkie te instytucje od lat podporządkowane były jego zdaniem wyłącznie woli Viktora Orbana.
5: Premier Węgier w tym tygodniu udaje się w kolejne podróże zagraniczne, tym razem do Niemiec i Francji. Pierwszą swoją wizytę złożył w maju w Polsce. Mieszkańcy Gdańska muszą się liczyć z wielkimi utrudnieniami. W mieście w wakacje planowanych jest wiele remontów dróg, które wymagają wprowadzenia nowej organizacji ruchu. I tak zwężone będzie podwale przedmiejskie, czyli jedna z głównych ulic wlotowych do centrum. Tramwaje będą objeżdżać kluczowe skrzyżowanie, czyli Hucisko. Nie pojadą także w kierunku Wyspy Portowej. Utrudnienia będą się dynamicznie zmieniać, zapowiada prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
12: To nie jest tak, że jedna zmiana będzie wprowadzona na całe 2 czy 3 miesiące, tylko z racji tego, że te przebudowy zarówno na podwalu przedmiejskim, zarówno tutaj na Hucisku będą dynamiczne i będą co chwilę się zmieniały, bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich.
5: Kulminacja utrudnień spodziewana jest na przełomie lipca i sierpnia, gdy wystartuje jarmark Świętego Dominika. Większość prac, w tym remont mostu nad Motławą, ma się zakończyć przed początkiem roku szkolnego. Powoli kończy się Dzień Dziecka. Większość najmłodszych spędziła ten dzień bardzo miło. O prezentach i swoich marzeniach rozmawiał z nimi reporter Radia Z Piotr Gawroński.
0: Dostałam 2 naszyjniki od rodziców.
4: Super, a ty?
0: Ja dostałam 50 zł od mamy, 50 od taty i mieliśmy jeszcze imprezę w szkole. Ja bym chciała być w przyszłości ogólnie dziennikarką, więc ja sobie tego życzę w sumie.
3: Karate trenujemy.
4: To może karate, jakaś przyszłość w karate, słuchajcie.
0: Czarny pas, żeby nas nie pobili za mocno.
4: Gdzie byliście?
13: W Toruniu.
14: Toruniu.
4: Jakie są wasze marzenia?
0: Nie, może polecieć do Stanów.
14: Koszykówkę, zostać profesjonalistą.
4: A w NBA byś chciał grać?
14: W NBA tak.
5: Wszystkim dzieciom bez względu na wiek życzymy wszystkiego najlepszego. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radio Z o północy zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: A jutro, drogie dzieci, będzie ciepełko. W całej Polsce niemal. Od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21 w Trójmieście, 23 w Toruniu, 24 w Warszawie i nawet 26 w Zielonej Górze. Burze mogą wystąpić na Podkarpaciu, a delikatny taki fajny deszczyk w ogóle na całym wschodzie kraju.
15: 6 minut po 23 słuchacie Radia Z, tu Korościel i Sońca, a to Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie.

0: Out of Touch. Uniting Nations w Radiu Z, dokładnie kwadrans po 23. I teraz pytanie, na które odpowiedź przyda nam się już niedługo, jak pojawią się komary.
1: O!
0: Otóż co zrobić, żeby ukąszenie komara nie swędziało?
1: Co zrobić, żeby ukąszenie komara nie swędziało? Tak, posmarować się pewnie czymś.
0: No tak, ale to trzeba też umiejętnie, bo jeżeli zaczniesz drapać, no to będzie bardziej swędziało, to wiemy, nie? Chodzi o to, żeby zamiast drapać, tak mówią naukowcy, jest nawet pani doktor Trisha jakaś tam.
1: A jak Trisha, to ważne.
0: Radzi, aby delikatnie przetrzeć je dwoma palcami, to ukąszenie.
1: Swoimi palcami? Tak. Czy mogą być palce żony, sąsiadki?
0: Mogą być moje. Mhm. Delikatne pocieranie skóry przerywa sygnał świądu, zanim dotrze on do mózgu.
1: Chyba swądu.
0: Co powiedziałem?
1: Świądu.
0: Tak mam napisane. Mhm. Swąd to jest zapach, świąt to jest
1: swędzenie. Okej, dobrze, ale Marcin, ja ci zadam jedno pytanie.
0: Swędu.
1: Jest Iga Świątek czy Iga Swątek?
0: Tego nie wiem, to jest za trudne, wiesz, że nie znam się na tym.
1: Ja też nie wiem i z tym państwa zostawiamy. Wiktor Waligura, cztery pory roku. All right, to jest program Co za wieczór, co za noc, co za swąd z Radiem Z.

0: Kelly Clarkson w Radiu Z śpiewa piosenkę Behind These Hazel Eyes, czyli tytuł złożony z czterech słów i nie rozumiem słowa Hazel Eyes. Jakie to są oczy? Hazel?
1: Hazel to są orzechowe oczy, wiesz?
0: Hazel to są orzechowe?
1: Tak, dokładnie mogę ci powiedzieć nawet o jaki orzech chodzi, bo...
0: Chyba laskowy.
1: Tak, hazelnut to jest orzech laskowy.
0: Aha, jakie są oczy laskowe, orzechowe?
1: No takie chyba ciemne, brązowe. Aha, takie to orzechowe i są w czekoladzie.
0: To wiesz, to jest cała kobieta, powiem ci. Mogłaby napisać brown eyes, ale nie, hazel, wiesz, żeby skomplikować, żeby facetowi utrudnić, żeby się domyślił.
1: Facet, jeżeli zauważy, że kobieta ma oczy, to i tak już jest dużo.
0: To już jest bardzo dużo.
1: A kolor?
0: Kolor
1: a na co to komu?
0: Za chwilę Sanach miłość jest ślepa, tak a propos oczu. Radio Z i już. Reklama.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie.
2: Radio Z.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie.

0: My heart skips a beat. Only Mars w Radiu Z za 25 minut, północ, Parcinek. Iga Świątek odpadła z Rolanda Garrosa.
1: I to w urodziny
0: swoje.
1: Okropne to jest. Przykro mi bardzo, Iga.
0: A jednak wciąż mamy powody do zadowolenia, bo Maja Chwalińska dzisiaj awansowała do ćwierćfinału po wspaniałym meczu i w środę będzie grała z Kalińską. Mhm. I proszę ciebie, bukmacherzy, dość sensacyjnie uważają, że minimalną faworytką jest Polka, mimo że ona jest kwalifikantką. Te kwalifikantki najczęściej odpadają w pierwszej, drugiej rundzie, a ona awansowała do ćwierćfinału i teraz może wejść do półfinału.
1: W trzecim tygodniu już jest, tak?
0: Czy ona jest w trzecim tygodniu?
1: No.
0: No tak, tak, tak.
1: Nie ciąży. W trzecim tygodniu wiadomo. Roland Garros.
0: Wiem.
1: Rozumiesz?
0: Rozumiem, tak. I tam ona wie, że nie miała zarezerwowanego hotelu, musiała przedłużać hotel.
1: Tak słyszałem.
0: Niesamowite.
1: Ale ucieszyła się, że wygrała pieniądze, tylko też ich nie dostanie od razu. Kuba i Kuba.

0: Wspaniały numer. Sleeping Satellite to Tasmin Archer w Radiu Z. Za 17 minut północ. Czas na coś śmiesznego w Radiu Z.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Myślę, że stali słuchacze dobrze znają tą zabawę. Polega ona na tym, że jeden z nas opowiada dowcip, a drugi się śmieje. Dzisiaj Michał opowiada, a ja będę się śmiał.
2: Krótka piłka. Przechodzi facet koło szafy i słyszy strzały. Otwiera, a tam marynarka wojenna.
0: Jezu, jaki super. No, ale obiecałem.
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.
6: Happy birthday. Make a wish.

0: północ. Wtorek, 2 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. 120 miliardów złotych będzie wart sprzęt dostarczony do armii w ramach podpisanych do końca maja umów z programu SAFE. Z unijnej pożyczki finansowana będzie także część wcześniej zawartych kontraktów, za które pierwotnie miał płacić ze swojego budżetu resort obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że zaoszczędzone pieniądze też będą przeznaczone dla armii.
1: Odłożenie finansowania korzystniejszego z mniej korzystnego powoduje, że uwalniamy część środków, które spożytkujemy na zakup kolejnego sprzętu wojskowego.
0: Teraz Polska będzie negocjowała kontrakty zawierane wspólnie z innymi państwami. Jednym z nich będzie zakup 2 samolotów przeznaczonych do tankowania naszych myśliwców w powietrzu. Mają one trafić do sił powietrznych do 2030 roku. Marszałek Senatu reaguje na ruch lubelskiego magistratu, bo urząd zdjął flagę Ukrainy po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Drogą Lublina mogą jednak pójść kolejne miasta. Patrzę na to z dużym niepokojem, bo nie chciałabym, żeby w naszym kraju były nastroje antyukraińskie, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Rozumiem oburzenie po decyzji pana prezydenta Zełenskiego, ale my musimy myśleć o przyszłości. Rozliczać historię i to rozliczać ją bardzo mocno, ale nie powinni tego robić politycy, niech to zrobią historycy. Nie edukują, tłumaczą, a my myślimy o przyszłości.
0: Decyzja prezydenta Ukrainy może mieć jednak dalej idące konsekwencje, bo 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego pochyli się nad wnioskiem o odebranie tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Na początku przyszłego tygodnia Lewica może ogłosić swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Na pewno będzie to osoba, która poważnie zawalczy o drugą turę, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna i tłumaczy, dlaczego partia nie chce stawiać na wspólnego przedstawiciela całej koalicji rządzącej.
3: Jesteśmy w takim momencie, w którym każde poważne ugrupowanie polityczne będzie chciało się przy okazji wyborów w Krakowie zaprezentować i poznać werdykt wyborców. I tak będzie również działała nowa Lewica. Chcemy zaprezentować nasz program i poznać werdykt wyborców, który będzie dla nas bardzo ważny, bo przecież za półtora roku wybory.
0: A te krakowskie przedterminowe wybory to jego zdaniem będzie rodzaj testu przed przyszłorocznymi parlamentarnymi. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. To właśnie tam w sobotę trąba powietrzna niszczyła wszystko na swojej drodze. Rozpoczęło się wycenianie strat. Do Balcarzowic dojeżdżają ubezpieczyciele, a mieszkańcy, jak pani Karina, z którą rozmawiała reporterka Radia Z, czekają na decyzję, czy będą mogli się w ogóle odbudować.
4: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
5: Patrzy pani na ten dom i widzę, że powstrzymuje się pani przed płaczem.
6: Oj, jakoś adrenalina chyba jakoś trzymała, sprzątali naokoło.
5: No to co, 5 minut i cały dom?
6: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział.
5: Ale jesteście cali i zdrowi.
6: To jest najważniejsze, córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Zniszczonych jest kilkanaście domów, kilka z nich nie nadaje się do zamieszkania. Strażacy jeszcze mocniej zabezpieczają budynki bez dachów, bo w prognozach są burze. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach, jak wiecie z Radia Z, w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów, takie zniszczenia nie dziwią jednak ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
7: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
0: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Ani w sklepie, ani na stacji benzynowej nie kupicie już alkoholu w całej Warszawie. Stolica dołączyła do miast z nocną prohibicją. Ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą płacić kary. Do tej pory był tylko pilotaż zakazu w 2 dzielnicach. Dlaczego władze Warszawy postanowiły go rozszerzyć? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Według władz miasta pilotaż się sprawdził. Dlatego już dziś po 22:00 alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych. Na teren terenie całej stolicy. Nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedawców, jeśli będą próbowali ominąć przepisy, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
8: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Zakaz nie obejmuje barów i restauracji oraz sklepów na lotnisku Chopina. Przed długim weekendem to dobra wiadomość dla kierowców. Zgodnie z przewidywaniami analityków spadają ceny paliw. Benzyny poniżej 6 zł. Litr 95 kosztować ma dziś maksymalnie 5,95. Oleju napędowego 6,26. Resort infrastruktury dementuje informację, że obowiązkowo trzeba mieć w samochodzie apteczkę. Wprawdzie jest taki projekt, ale dopiero na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Szczegóły mają być znane dopiero po konsultacjach. Teraz apteczki muszą mieć samochody przeznaczone do nauki jazdy, taksówki czy autobusy. Oficjalnie wystartował sezon kąpieliskowy. Sanepid w Giżycku w tym roku objął nadzorem 9 kąpielisk. Przez najbliższe 4 miesiące inspektorzy będą regularnie sprawdzać jakość wody. Problemy nie zdarzają się często, mówi Sylwia Kowalewska ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Giżycku.
10: W tamtym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu sinic na jeziorze Niegocin. Trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały. Mogę podpowiedzieć, jak to rozpoznać, to po prostu to są bardzo drobniutkie żyjątka o zabarwieniu też seledynowo-sinawym.
0: Sezon kąpieliskowy potrwa do końca września. Dąb Józef, topola, marzanna, lipa, sobieskiego, te i 13 innych drzew z całego kraju znalazło się w finale plebiscytu na drzewo roku. Głosowanie trwa do końca czerwca. Zwycięzcę poznamy 1 lipca i to on będzie reprezentował Polskę w konkursie na europejskie drzewo roku.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: No i mamy wtorek i dzisiaj pogoda też wiosenna, na termometrach wszędzie 20 stopni, no nie, na Podhalu nie będzie 20, maksymalnie 19, ale tak to do 26 na zachodzie. Raczej pochmurno, opadów niewiele, chyba że na wschodzie kraju, no i całkiem sporo słońca.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Stany Zjednoczone potępiają wtargnięcie rosyjskiego drona w Rumunii. Przedstawiciel USA przy ONZ, Dan Negra, zapewnia, że USA będą broniły każdego centymetra terytorium NATO. Amerykański dyplomata dodał, że incydent ten dodatkowo pokazuje, dlaczego wojna rosyjsko-ukraińska musi natychmiast się zakończyć. W tym roku w Rumunii zanotowano ponad 30 przypadków wtargnięcia dronów w jej przestrzeń powietrzną, a ich częstotliwość stale rośnie. Rosyjski ambasador Wasyli Nebenzja sugerował, że w blok w Gałaczu mógł uderzyć ukraiński dron, przypominając omyłkowe uderzenie ukraińskiej rakiety S-300 w Przewodowie, o które pierwotnie podejrzewano Rosję. Ukraina szykuje się do kolejnego ataku na cele w Rosji. Według zapowiedzi prezydenta Zełenskiego prawdopodobnie już tej nocy w stronę rosyjskich miast polecą setki ukraińskich dronów. Wiadomo, co ma być celem ataku? Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Mniej więcej. Według prezydenta Zełenskiego chodzić ma o cele wojskowe i strategiczne, czyli zapewne zakłady zbrojeniowe, rafinerie czy przepompownie. Ostatnie ataki już przekładają się na rosyjską gospodarkę. Ze względów bezpieczeństwa Rosja zdecydowała dziś, że na pół roku wstrzymuje eksport paliwa lotniczego, a nawet możliwy jest zakaz eksportu oleju napędowego. Do ataku Ukraina ma wykorzystywać nowe drony i rakiety dalekiego zasięgu. Uderzać więc może ponad 1000 kilometrów za linią frontu.
0: Ukraiński atak ma być odpowiedzią na ostatnie ostrzały Kijowa, w których zginęli mieszkańcy stolicy. Prokurator z Olsztyna chce kasacji wyroku w sprawie wypadku byłego adwokata Pawła K., znanego ze słów o trumnie na kółkach. Śledczy złożyli wniosek do prokuratury krajowej w tej sprawie. We wrześniu 2021 roku w wypadku zginęły dwie kobiety. Prawnik, który go spowodował, obwiniał za ten fakt zły stan ich auta. O szczegółach Maciej Bąk.
2: Paweł K. został w drugiej instancji skazany na 1,5 roku więzienia. To łagodniejsza kara niż ta dwuletnia wymierzona w pierwszej, bo sąd uznał, że do wypadku doprowadził w sposób nieumyślny. Właśnie to budzi zastrzeżenia prokuratora, który uważa, że sąd popełnił błędy w ustaleniu okoliczności wypadku. Były już łódzki adwokat odsiaduje wyrok w areszcie w Szczecinie, bo w tym mieście trwa śledztwo w sprawie posiadania przez niego narkotyków. Paweł K. ukrywał się przed wyrokiem przez kilka tygodni, ale po wydaniu za nim listu gończego został ujęty przez policję na terenie Chrubieszowa.
0: Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację, może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia albo samodzielnie wydać wyrok. Prezydent Poznania odnosi się do kolejnych zatrzymań w sprawie afery korupcyjnej w mieście. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym przyjmowania łapówek przez urzędników od przedstawicieli branży deweloperskiej. Współpracujemy ze służbami, zapewnia Jacek Jaśkowiak.
3: Wiem, co to jest za urzędnik, to jest Wydział Informatyki. Współpracujemy z CBA, z prokuraturą, także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu, i o tym, że CBA weszło do urzędu.
0: Afera korupcyjna w Poznaniu ujrzała światło dzienne w połowie zeszłego roku. W lipcu funkcjonariusze CBA zatrzymali na gorącym uczynku naczelnika zarządu dróg, który przyjmował łapówkę w wysokości 150 tysięcy złotych. Od tego czasu zarzuty usłyszały 23 osoby. W związku z aferą prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, któremu podlegał zarząd dróg i dyrektor tej jednostki. Rekrutacja na studia ruszyła w całej Polsce. W tym roku z dostaniem się na wymarzoną uczelnię może być trudniej. Powód? Kumulacja roczników. W efekcie matury zdawało o 1/3 więcej uczniów niż w zeszłym. Jak do tego podchodzą krakowskie uczelnie, sprawdzał nasz reporter Przemek Taranek.
4: Akademia Górniczo-Hutnicza zwiększyła liczbę miejsc na pierwszym roku o 10%, ale nie ma już gwarancji, że każdy dostanie miejsce w akademiku, przyznaje Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka AGH.
5: Takiej gwarancji nie złożę. Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie.
4: Inne podejście ma Uniwersytet Jagielloński. Tutaj liczba miejsc, pomijając nowe kierunki, pozostaje taka jak w ubiegłym roku.
6: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
4: Tłumaczy Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji. W wyjątkowych sytuacjach o przyjęciu ponad limit będzie decydował rektor. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W tym roku maturę zdawało prawie 345 tysięcy absolwentów szkół średnich. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte. To z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Obecni na miejscu strażacy z Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie stwierdzili zagrożenia chemicznego. Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów, poinformował Urząd Miasta. Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 roku. Miejska inwestycja powstała na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie i kosztowała blisko 60 milionów złotych. Od czasu otwarcia kąpielisko cieszy się wielkim powodzeniem wśród krakowian i turystów, a w sezonie przed wejściem często tworzą się kolejki. Cztery firmy chcą zbudować miejski basen w katowickiej dzielnicy Kostuchna. Obiekt, na który miasto chce przeznaczyć nieco ponad 76 milionów złotych, powstanie na terenie dawnej kopalni Boże Dary, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
7: Będzie sportowy basen sześciotorowy. Będą dodatkowe atrakcje, takie jak jacuzzi, sauny, gejzery, bicze wodne, kaskady czy zjeżdżalnia. Ale oprócz samego basenu będzie też wybudowana hala. Mówimy o wielofunkcyjnej sali sportowej.
0: Dodatkowo wody dołowe będą wykorzystywane do ogrzewania basenu. Wybrany wykonawca będzie miał nieco ponad 2 lata. I jeszcze sport. Wielkich rzeczy na paryskich kortach dokonuje Maja Chwalińska. Debiutantka w głównej drabince French Open jest już w ćwierćfinale. To po wygranej w 2 setach z francuską Dio Paris. Życiowy wynik na Rolandzie Garrosie przekłada się też na życiowy wynik w światowym rankingu. Maja notuje gigantyczny awans aż o 65 miejsc. W wirtualnym jeszcze rankingu, bo ten właściwy pojawi się dopiero po zakończeniu French Open, Polka zajmuje 49. lokatę. Jeszcze przed startem imprezy w Paryżu nie było jej nawet w pierwszej setce. Jej najlepszym wynikiem w karierze była 113. pozycja. Miejsce w głównej drabince Rolanda Garrosa, przypomnijmy, wywalczyła w kwalifikacjach. Teraz z obecnym miejscem w rankingu już nie będzie musiała się nimi przejmować. Kolejną rywalką Falińskiej będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ćwierćfinał z udziałem Polki w środę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polskie lotnictwo wojskowe poderwane, a nasze systemy obrony powietrznej postawione w stan najwyższej gotowości. To w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych na Platformie X. Wybuchy w mieście, siły obrony powietrznej działają, zostańcie w schronach, ostrzegł burmistrz Kijowa Witalij Kliczko. Tymur Tkaczenko, szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej, ogłosił, że wróg atakuje rakietami balistycznymi. Dwa samoloty, cysterny do tankowania w powietrzu myśliwców mają być dostarczone do Polski do 2030 roku. Ich zakup będzie sfinansowany z unijnej pożyczki SAFE. Maszyny dostarczą Hiszpanie. Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdzał, na jakim etapie są negocjacje w tej sprawie i kiedy możliwe będzie